0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: SBM obecnie kompletnie zdominowało polską scenę. Tak naprawdę na horyzoncie nie widać żadnych innych labelów, które w ogóle mogłyby się do nich zbliżyć, a co dopiero z nimi konkurować. Ludzie kompletnie kochają to, kiedy widać, że coś jest prawdziwą rodziną i prawdziwym zespołem. I tego SBM od jakiegoś czasu kompletnie nie można odmówić.
2: Płyta roku 2022, już w styczniu.
1: Pełna dominacja i naprawdę nie wiem, co tam by musiało się stać, żeby to wszystko się popsuło.
3: Gorąca Sri Lanka, lecę na wakacje, by wyłączyć głowę. Umiera mi babcia, wsiadam w samolot i wracam, by wygłosić mowę. Tej nocy ruszyła inwazja przy granicach naszego państwa. Zburzone miasta, a ja za chwilę wchodzę na ambonę. Ciemny pokój w pustym domu, pies drapie łapą w drzwi. I gdyby nie, to leżałbym tu jeszcze parę dni, bo to był ciężki rok.

0: Wczoraj wróżyli wieczność, a dziś wróżą nam upadek. Jak wszystko się sypie, to z tego weź zrób przyprawę.
1: Pozycja stałego giganta zaczyna topnieć, a konkurencja nieść w przeciwieństwie do SPM nie nazywa się rodziną. Wydaje się, że nie będzie to najlepszy czas dla SPM, wręcz bardzo ciężko.
2: SPM staje się zamienić w tonący statek.
1: Wygląda to jak jakaś korporacja żenawa.
3: To my z buntu zrobiliśmy pop.

już takie są fakty. Nie łączy nas krew, łączą kontrakty. Latami żyliśmy ze sobą jak bracia, teraz tego nie ma, więc po co udawać? Papiery leżały gdzieś na dnie szafki, nie miały dostępu do naszych relacji, ani do naszej zajawki. Nie siadły motyle, rozumiem, nie wasza jazda, ale nie docenić tekstu do ojca to owczy pęd. Kini unacu to mój pomysł i to prawda, więc jak to biorę na siebie i okej. 2-0-2-2, wylało się to, co miało się wylać. To nie rodzina, to generacja, co się dopiero zaczyna zaczynać. Nikt tu za nikim nie płacze, bo wszyscy są żywi i zdrowi.

0: to wino.
1: To wino otwieram z dziewczyną. Nie ma ją jeszcze, ale może kiedyś będzie. Może będę wydłubywał z jej pleców kleszcze i podmieniał pieczywo czerstwe na świeższe. Inhale.

technologia zastępuje rodziny i dom zamiast czterech pełnych. Mam miliony pustych stron, władcy marionetek obstawiają tron. Stary glob, nowy ład, nowa lepsza broń, ciągle wybieramy mniejsze zło. Dziś potrzebny tylko sos i slot, nic więcej, choć żyję tu jak hostce, noc odświeżam pętlę, to moje jery.

0: rozwój tyła. Patrzy się na nas nad pianino. A ty się mnie pytasz, czy wpadła mi w oko jakaś dziewczyna i jak tam w szkole. Powoli czas mija i chociaż w teorii czujemy tak samo czas, to twoja kukułka śpiewa tak głośno, gdy milczą cyferki na moim kasku.
1: Leci karasel, daj barwy szczęścia.
0: Leci karasel, daj.

jakby na wszelki wypadek. Dlaczego miłość to holometabolia odwrotna? Dlaczego twoje ciało dziś truchnie jak wojna? Było tak cudne jak ołtarz, dlaczego tak pomalutku po sobie sprzątasz? Dlaczego z każdym pytaniem zamieniasz żywego chłopca? Nie, nie jestem głodny, dlaczego się modlisz do ojca? Czy będę się modlił do ojca, żeby oddał mi wzrok i orgazm i wszystko co zabrał, albo żeby zabrał mnie kiedyś?

ten dziwny świat za firanek. Ulice są szare i puste, ulice są szare. Nie usiądź, dopóki nie sprawdzisz dwa razy, czy zamknąłem za sobą furtkę. Mam kurtkę po tobie, więc nic się nie stanie, gdy uśniesz.

0: nie znaczy w ogóle.
1: Dobranoc.
2: To jest budka surfera, półwyspowa karuzela. Szwatu melarz w mocnych decybelach. Wie to każda giali, każda fela. Ania, Dorota, Rasela.
3: Radio Campus, same sztosy.

0: ELJ,
1: Eli, may I dream? Peace to the eye. Rastafari. One love.

płot, podejmowali co potrzeba, mówiąc wprost ludziom, że już prościej się nie da. Yo, smark ten biznes. Trochę się rozeznałem, trochę już w tym siedzę i mam przemyśleń niewiele, nie wiem kto jest przyjacielem i czy nadal pragnę być na tego czele i czy

0: kropkę, to ci kuzyn wyjdę z pralki. Don't give a fuck. I tak by się z nas śmiali na Brooklynie, gdybym podszedł, żeby płytę dać. Uratowałem hip-hop. Brawo, tylko kim ty k***a jesteś, Vito?
1: Gdyby Matt nie samplował MP3-ek, nie nauczyłby się tego, co dziś umie. Super producent, ale za mało prawilny. Widzisz winyl? Wreszcie żeście na siebie trafili. Dziś bez przeszkód, przez bez przewód. Audiofile mówią o jakości dźwięku. A

wiewiórka szura szyszką po korze. Dzięcioł stuka, skrzydłami macha orzeł. Tu mi dobrze, a ty chłopcze, trzymaj odstęp i mów mi, panie Piotrze. Gram koncerty, rzucam wersy do tysięcy, a na mieście nikt nie męczy o autograf od pana Piotra. Można? Można.

Ja. Dan leci sobie telefon X. Nie jestem twoim trenerem rozwoju. Usiądź sobie wygodnie w swojej strefie komfortu.

lojalność to oryginał. Nigdy nie byłem sobą jak dzisiaj. Złe decyzje i dobre intencje, na świeże siniaki od życia przykładam zimną butelkę i pilotę. Co by było gdyby, tyle błędów, ale kto to liczy? Życie daje mi znowu cytryny, wyciskam je na ośmiorniczki. I leci sobie telefonik.

0: dać kiksy.
1: Idę sobie ze psem, idę sobie z pieskiem, myję potem ręce, myję potem ręce. Kiedy to się wreszcie skończy, myślę, wszystkie łapy w górę, pokaż reszcie, czy są

0: kamerki?
1: Już? Na pewno?
0: Czy każdy plasterki odkleił z kamerki?
1: Już? Pan też tam?
0: Każdy plasterki odkleił z kamerki. Jak widzimy siebie, to cieszymy gęby. Siedzimy jak kury przypięte do grzędy za kupry. Zakupy z biedry, a gierki nam grzeją komputry.

Campus 97,1 FM.

lecz to nieprzyjemny stan. Wow, ładnie to nagrałeś, Miles. Jedno CD w aucie, całe już na pamięć znam. Ostatnio ciągle gnam gdzieś, chyba przez to się stworzyło dziwne zamieszanie w nas.

jeszcze nie otwieram oczu. Boję się, co zastanę. Południe, wieczór, ranek. Może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo biję gdzieś jego serce.

Superman. I tak, bliscy cierpią, więc znowu w to samo, szambo się skitram. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem, gdzie ten mój Bóg? Dziś wiem, to od niego test, a i nie

szczęście. Oddać wam życia resztę, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnie. Chwila, to również, no pewnie. Po krząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie, wreszcie.

Czy gra za pierwszą wódkę w podstawówce i butle rozbite na czyjejś makówce, za pierwszą pakę z naskoku, za eteryczny klimat bloków, jolane galaksji z muranów, mokotów przez pasmo odlotów, przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie, kłamstwa i debet kart, przez zapaść, odwyk i czysty czas, mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta. Dawno są ilo drej, co nas

od miesięcy czysty. Prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki w ciszy. Bo nie prosiliby mnie tu o bizy. Dziś przejrzysty mam obraz, jak na kliszy. Prawdziwe uczucia i jasne myśli. Chłopaki z

0: 97,1 FM. Studia ze studia.
1: Zaczniemy badaniem, które skupiło się na studentach, konkretnie mówiąc na ich zdrowiu psychicznym i podejściu do życia. No i wnioski są zaskakujące, ponieważ jak wynika z badania przeprowadzonego wśród studentów 20 polskich uczelni, ponad połowa z nich pokazuje kryteria osobowości typu D, a ten typ osobowości pochodzi od słowa distressed, a więc po prostu chodzi tutaj o negatywną emocjonalność i tendencję do wycofywania się z relacji społecznych. To jest wynik zaskakujący, ponieważ jest o wiele wyższy niż szacunki przewidywane dla ogółu populacji, w której ten właśnie typ osobowości ma wynosić około 15-25%. Autorzy badania podkreślają jednak, że nie należy traktować tego wyniku jako reprezentatywnego dla wszystkich polskich studentów, ponieważ dobrowolne badanie mogło przyciągnąć osoby bardziej zainteresowane tematyką zdrowia psychicznego lub doświadczające większego stresu. Badanie pokazało też silny związek między osobowością typu D a obniżoną jakością życia. Studenci o takiej osobowości uzyskiwali istotnie niższe wyniki w obszarach zdrowia fizycznego, dobrostanu psychicznego, relacji społecznych oraz oceny własnego środowiska życia. No, ciekawy jest ten wynik, który zapewne też pokazuje, jak ten nasz polski system edukacji działa na ludzi. Ja dosłownie wczoraj ukończyłem ostatnie zajęcia na swoich 5-letnich studiach i rzeczywiście w tym ostatnim semestrze no czuć było już wypalenie wśród większości osób razem ze mną studiujących, mimo tego, że każdy ten kierunek lubił i rzeczywiście chciał go ukończyć i te zajęcia były przez 5 lat atrakcyjne. To jednak można było wyczuć, że im dalej w las, tym właśnie to podejście i takie ogólne nastawienie czy humor na zajęciach były coraz to gorsze. Jeżeli chcecie przeczytać więcej na ten temat, trzeba wejść na stronę naukawpolsce.pl, a wyniki całego badania można znaleźć także w czasopiśmie naukowym Scientific Reports. Tym razem skupimy się na świecie zwierząt, a konkretnie świecie delfinów, które no są dość specyficznym gatunkiem, ponieważ raczej postrzegamy je jako takie no przyjemne, przyjazne zwierzęta, z którymi marzymy, aby się popluskać razem. Są generalnie ładne i wyjątkowe. Ale jak się spojrzy na to, jak delfiny żyją społecznie pod wodą w morzach i oceanach, to można jednak zmienić zdanie na ich temat, ponieważ są to no bardzo dziwne zwierzęta, które mają bardzo dziwne społeczne zachowania i na stronie nationalgeographic.pl można przeczytać o nowym badaniu, które zostało przeprowadzone w Shark Bay w Australii i wykazało, że samice delfinów indopacyficznych potrafią rozpoznać samca na podstawie jego dawnych zachowań i unikać go, jeżeli był przemocowcem. Tak, delfiny potrafią być przemocowcami w związkach, w relacjach damsko-męskich i jak wykazało to badanie, samice delfinów częściej unikały samców, które miały już na koncie agresywne pilnowanie i przetrzymywanie partnerek. Strategia ta polega na tym, że koalicje samców współpracują ze sobą, aby przez wiele tygodni więzić przy sobie samicę i móc z nią kopulować. Wówczas samice bywają gryzione, uderzane lub taranowane przez samce, które dodatkowo ścigają je i wydają odgłosy gruźb. A wszystko to ma na celu zastraszenie partnerek i pełną kontrolę nad ich ruchami. A samice później wykorzystują wiedzę o konkretnych osobnikach na podstawie zapamiętywania ich specyficznego odgłosu, które wydają, ponieważ wydają unikatowe gwizdy sygnaturowe. To jest trochę tak, jakbyśmy zapamiętali kogoś po imieniu i nazwisku. Każdy samiec, każdy delfin wydaje ten dźwięk odrobinę inny i dzięki temu samice potrafią zapamiętywać, który z delfinów z ich otoczenia ma już na koncie takie nieprzyjemne zachowania i później rzeczywiście aktywnie tych samców samice unikają. To badanie zostało przeprowadzone m.in. przez dr Alice Bouchard i jej zespół, który zgromadził 34 gwizdy zarejestrowane u samców w latach 2013-17, a później analizowali także niewielką grupę samic, które rejestrowali. Więcej na ten temat na stronie nationalgeographic.pl. Mam nadzieję, że nie zepsułem wam bardzo obrazu delfinu. One wciąż są pięknymi zwierzętami, które na pewno bardzo fajnie jest zaobserwować i jest to marzenie nie jednej osoby, ale pamiętajmy, że każdy ma swoją ciemną stronę i nawet delfiny nie są tak zero-jedynkowo piękne i fajne, jak mogłoby się wydawać.
0: Studia ze studia.
1: Przełom poprzedniego roku oraz początek bieżącego przyniosły pewną zmianę sposobu, w jaki państwa, instytucje publiczne, badacze i opinia publiczna zaczęły patrzeć na sposób, w jaki korzystamy z mediów społecznościowych, zarówno jako dorośli, ale też jak korzystają z nich dzieci. Procesy przeciwko największym platformom cyfrowym oraz nowe regulacje w różnych krajach przesuwają powoli ten punkt ciężkości z odpowiedzialności indywidualnej na odpowiedzialność systemową. A jak rzeczywiście dzieci korzystają z internetu, postanowili sprawdzić badacze, którzy stworzyli raport Internet Dzieci 2026. Z nami jedna właśnie z autorek, doktor habilitowana Anna Miotk, Uniwersytet Warszawski i Polskie Badania Internetu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Właśnie, co wyróżnia najbardziej ten raport na tle innych, ponieważ inne już podobne badania, mam wrażenie, powstawały, lecz tam zawsze osoby, od których zbierano odpowiedzi, no po prostu wypełniały kwestionariusze.
2: Nasz raport jest opracowany na bazie danych pasywnych, czyli to są dane z rzeczywistego użytkowania internetu przez uczestników panelu stworzonego przez firmę Gemius na potrzeby badania MediaPanel. I tutaj dzieci biorą udział za zgodą rodziców, z zachowaniem wszystkich norm etycznych dotyczących tego typu badań. Natomiast to, co my sprawdzamy, to jest to, co rzeczywiście użytkownik wykonuje na smartfonie. Czyli osoba dostaje smartfona, sobie z niego korzysta. Te dane są gromadzone zbiorczo, więc tutaj nie analizujemy pojedynczych osób, tylko agregujemy te dane zbiorczo na potrzeby badania. Chociaż w raporcie też pokazujemy przykładowe zachowania użytkowników.
1: Mhm. Czyli po prostu śledziliście aktywność danego dziecka, jak tylko otwierało smartfon, co to dziecko robi, tak? Kiedy już była zgoda.
2: Tak, na tym polega badanie. Mhm. Natomiast te dane są agregowane i pokazujemy zbiorczy obraz. Tutaj nie robi się czegoś takiego, że sprawdza się konkretną osobę z imienia i z nazwiska.
1: No tak,
2: tylko
1: tak.
2: Łączymy te dane w jedną bazę, żeby pokazać, jak się zachowuje ogół użytkowników. To bardzo staram się to podkreślić, bo to jest ważne właśnie z punktu widzenia prowadzenia takich badań i z punktu też ich uczestników.
1: Mhm. No i teraz, jak otworzy się ten raport, można przeczytać, że blisko 2,6 miliona dzieci, czyli 81% w wieku 7-14 korzysta z internetu.
2: Tak.
1: To jest taka puste dane, fakt stwierdzony. A teraz, jak możemy o tym dyskutować? To jest dobrze, że tak jest? To jest źle, że tak jest? Czy jaki jest wydźwięk z tych danych?
2: Powiem tak, to zależy, bo z jednej strony dzieci, tak jak i dorośli, są użytkownikami mediów, ale to zależy, w jaki sposób te media są wykorzystywane. Internet jest narzędziem, więc możemy do niego korzystać do dobrych celów, na przykład do edukacji, do samorozwoju, do nawiązywania kontaktów, do podtrzymywania kontaktów, oczywiście w bezpieczny sposób, ale też możemy z niego korzystać w sposób taki, który będzie dla nas na dłuższą perspektywę szkodliwy, na przykład za długo siedzieć w pewnych aplikacjach, robić to kosztem czasu spędzonego z ludźmi gdzieś poza ekranami, na żywo. No i w przypadku dzieci tutaj kłopotem jest to, że one mogą się w internecie natknąć na różne szkodliwe treści, zwłaszcza na platformach, ponieważ tam te treści są przede wszystkim, znaczy nie są tak mocno moderowane. Co więcej, te platformy działają tak, że bardzo szybko, jeżeli się założy konto, się na przykład określi, że ono ma 13 lat, tak robił zespół ministra edukacji we Francji, założyli konto na TikToku, założyli konto na nastolatka i zaczęli obserwować, co się dzieje, jakie treści się pojawią jako proponowane. No, okazało się, że tych treści szkodliwych było bardzo dużo już na samym początku. Że tutaj ten algorytm działał tak, żeby przykuć to hipotetyczne dziecko do ekranu, nawet wyświetlając mu rzeczy, które mogą być dla niego szkodliwe.
1: Ja trochę inaczej patrzę na to, może przez to, że sam się wychowałem w internecie już w czasach, w których on hulał, sam trafiałem na takie rzeczy, jakoś wyrosłem na normalnego człowieka, plus no każdy z moich znajomych dokładnie tak miał i nie sądzę, żeby to jakoś bardzo źle na nas wpłynęło, plus ostatnio też polscy dziennikarze, chyba TVN-u, zrobili podobny eksperyment i zaczęli się tam krzyczeć, że to są szkodliwe treści na zwykłych memach, które po prostu były w ogóle nieszkodliwe według mnie, ale na razie chciałbym to zostawić, może do tego wrócę. W takim razie, bo mówiliśmy o tym czasie, że można za dużo go spędzić i na różnych platformach, to ile czasu te nasze polskie dzieci spędzają przed smartfonem w internecie i z jakich najczęściej platform korzystają?
2: Dużo czasu, to jest, z tego co pamiętam, to jest ponad 4 godziny dziennie. Dorosły internet to jednak spędza tego czasu mniej. I też głównie są to serwisy społecznościowe, komunikatory, serwisy wideo. Dwa serwisy, TikTok i YouTube. Też sporadycznie Facebook, tam dużo czasu nie spędzają, tam raczej wchodzą na krótsze momenty, prawdopodobnie dlatego, że to jest też serwis wykorzystywany w komunikacji przez chociażby szkołę, czy w jakiś sposób związany ze szkołą.
1: No, Facebooka to raczej dzieci używają tylko do Messengera, ale już sam ten feed, sama tablica Facebooka jest mniej interaktywna niż Instagrama czy TikToka, więc dzieci raczej z Facebooka już nie korzystają, tak mi się wydaje.
2: Chłopcy siedzą na Twitchu, wiadomo, gry, to też jest bardzo mocno wykorzystywany serwis. I do tego komunikatory, czyli WhatsApp, czyli Messenger, to też są narzędzia, z których korzystają dzieci. I Snapchat, jako taki serwis podobny do TikToka.
1: Ale króluje chyba najbardziej TikTok, prawda?
2: Zdecydowanie. Tutaj mamy też najdłuższe czasy użytkowników. I to też jest tak, że dzieci z tych serwisów korzystają właśnie nie... Widać z naszych danych, że korzystanie spada podczas godzin lekcyjnych. Pewnie dlatego, że część szkół ma już regulaminy, które zabraniają korzystania ze smartfonów na lekcjach. Natomiast najbardziej intensywne korzystanie jest w domu po szkole. Niektóre dzieci potrafią po prostu od tej 14-15, jak wrócą z lekcji, do 22 non-stop uruchamiać jakieś serwisy.
1: TikTok tak jest skonstruowany nawet, żeby nigdy z niego nie wyjść. On się nigdy nie kończy, zawsze jest coś nowego.
2: Ostatnio tak, nawet infinite scroll tak zwany, czyli to niekończące się przewijanie.
1: Sam u siebie ostatnio zauważyłem w taki właśnie sposób, że mnie to zaciekawiło, że akurat nie z TikToka, tylko z rolek na Instagramie korzystałem i na moim telefonie, który jest dość, powiedzmy, nowym modelem, tam te rolki były na cały ekran i mi się nie pokazywał zegar, więc można też zatracić się w czasie, jak przy jakiejś dobrej grze, gdzie też nie widzimy tego zegara, ile rzeczywiście czasu tam spędzamy. Powiedzieliśmy o grupie 7-14, że oni korzystają z tych smartfonów ponad 4 godziny dziennie, że spędzają najwięcej czasu na TikToku, ale też na innych mediach. Wydaje mi się, że ta grupa w tym raporcie jest bardzo, bardzo szeroka. Wydaje mi się, że siedmiolatek korzystający z internetu jest już zupełnie, czym innym niż 14-latek korzystający z internetu.
2: Tak, pewnie to by się dało wyróżnić jakieś różnice, natomiast nie mamy na tyle dużej próby dzieci, żeby tak mocno posegmentować tę grupę. Mhm. Dlatego zdecydowaliśmy się na zagregowanie tych danych w wieku 7-14 lat. To też jest tak, że od 13 lat można już mieć według regulaminu którejkolwiek z platform konto na niej. Mhm. Więc dlatego to była dla nas taka cezura wiekowa. Mhm.
1: Bo powiedzieliśmy, że 81% dzieci w tym przedziale, to jakbym usłyszał dane, że 81% siedmiolatków siedzi tyle w internecie i używa tego internetu, to bym się bardzo zdziwił negatywnie. A jakbym usłyszał, że 81% 14-latków, to bym się zdziwił, że dlaczego tak mało. Wydaje mi się, że 14-latek, no to już jednak jest taki wiek, w którym nieużywanie dzisiaj internetu jest też dziwne. Niepokojące, że ktoś nie ma relacji społecznych, żeby popisać z kimś, ze swoim znajomym, w sensie na komunikatorze po szkole. Dobrze, chciałem jeszcze pójść dalej, bo powiedzieliśmy o tych normalnych platformach społecznościowych, ale w raporcie też mowa o różnych zagrożeniach, także z tym, że dzieci mogą trafić na strony przeznaczone dla dorosłych. To się często dzieje, że rzeczywiście dzieci dochodzą już do tych treści jeszcze pewnie bardziej szkodliwych, niżeli same platformy społecznościowe.
2: Tak, często. To jest drugi najbardziej popularny serwis w tej grupie wiekowej, to jest właśnie serwis z treściami dla dorosłych. I z tego, co zauważyliśmy, to dzieci nie wchodzą na ten serwis komputerów domowych. Mhm. Komputerów stacjonarnych, no bo tam jest większe ryzyko, że rodzic to zauważy i wykryje. Mhm. A właśnie częściej ze smartfonów. Tak samo jak na serwisy ze ściągami też wchodzą ze smartfonów. I ja się sama zastanawiałam, dlaczego tak jest, ale się okazuje, że wejście na te serwisy jest bardzo łatwe. Wystarczy zaznaczyć deklarację, że tak, mam skończone 18 lat i chcę wejść. No i potem już jest do wyboru, do koloru. Wszystko tam można zobaczyć. Więc ja się nie dziwię, że dzieci wchodzą, bo one są po prostu ciekawe, bo kolega im powie, bo chcą zobaczyć, o co chodzi. Też one na te serwisy trafiają z jakichś innych miejsc, to znaczy na przykład z reklam tych serwisów, powiedzmy na platformach społecznościowych, czy z jakichś treści, które te serwisy polecają, reklamują, są gdzieś jakieś linki umieszczane, jest przecież masa skamu, bo te serwisy, żeby promować swoje usługi, umieszczają posty w różnych grupach, więc sporo tych wejść może się zacząć z przypadku, no ale też ten czas spędzany w tych serwisach pokazuje, że jak już dziecko tam zaczyna wchodzić, no to już tam zostaje. Mhm. Może nie siedzi tyle, co na TikToku, czy na Instagramie, ale jednak to jest, jak na dzieci, to jest dużo.
1: Mhm. Czy dzieci w ogóle jeszcze korzystają z komputerów do innej rzeczy niż ewentualnego grania? No bo te serwisy TikTok, Instagram, one inaczej wyglądają na komputerze, one nie są atrakcyjne na komputerze. Po prostu chyba to młode pokolenie już nie rozróżnia aktywności na telefonie i aktywności na komputerze. Tak kiedyś słyszałem, że jest big screen activity i small screen activity. I że jeszcze moje chociażby pokolenie aktualnych 20-kilkulatków, ja rozróżniam. Nie kupię biletu lotniczego na przykład na telefonie. To jest dla mnie rzecz do zrobienia na komputerze. A potem moi uczniowie na korepetycjach piszą całe rozprawki na telefonie, gdzie bym nigdy w życiu tego nie potrafił zrobić inaczej niż na komputerze. Chyba one po prostu raz, że łatwiej odnaleźć na komputerze taką aktywność, ale po drugie po prostu telefon jest od wszystkiego.
2: W młodszej grupie tak. To w poprzednim raporcie, kiedy analizowaliśmy jeszcze grupę 7-14 w porównaniu z 15-18, to tam było widać, że już to korzystanie z komputera stacjonarnego zaczyna być większe. No bo pewnie więcej prac domowych, bardziej skomplikowanych, też się odrabia na tym komputerze. Ale też się gra, co jest wygodniejsze jednak na dużym ekranie niż na smartfonie. Mhm. Bo jeżeli gramy w jakieś takie bardziej skomplikowane gry...
1: zupełnie inne te gry są też.
2: No, to jednak duży ekran jest tutaj niezbędny. Na smartfonie to sobie można pykać gierkę pomiędzy przystankami w autobusie. Mhm. Więc po prostu te starsze, i też oni częściej korzystają z platform streamingowych, tych VOD, też właśnie na dużym ekranie wolą oglądać filmy. Mhm.
1: A ze sztucznej inteligencji korzystają?
2: Korzystają dzieci w różnych grupach wiekowych. No, studenci też korzystają, bo ja to widzę po tym, jakie prace dostaję.
1: No, studenci oczywiście, że korzystają, ale studenci, powiedzmy, mamy jasny cel, po co to robić, a te naj

0: Coś tam. I tak zadał to pytanie, że nie uzyskał odpowiedzi, no bo nie umiał go zadać. No i w końcu ta dziewczynka, która była młodsza, po chwili pomyślała, mówi, to będzie 300, tu trzeba dodać 300, to jest 600. Trzeba dodać 300, czyli dodawaniem rozwiązała ten problem. Bo ona jeszcze chyba była w takiej klasie, gdzie nie ma mnożenia. Ale udało jej się to ustalić, a chłopiec, mimo że był starszy i prawdopodobnie już miał mnożenie, no to nie miał nawet na tyle umiejętności związanych, to się nazywa alfabetyzm po polsku, literacy, czyli umiejętność czytania i pisania, nie miał na tyle dobrze wykształconej, że też nie umiał zadać precyzyjnie pytania, co jest ważne w komunikacji z tymi narzędziami.
1: No właśnie, tutaj chyba jest jedno z takich większych zagrożeń dla dzieci w internecie, że jak za wcześnie i za dużo tej sztucznej inteligencji wykorzystują, no to nie wykształcą się chyba takie właśnie potrzebne później do życia umiejętności jakiegoś krytycznego myślenia i samemu rozwiązywania problemów. Rozmawiamy z doktor habilitowaną Anną Miotkę na temat raportu Internet Dzieci. Wśród wyników czasem tam w tym raporcie przewija się ten pomysł wprowadzenia zakazu dla dzieci poniżej 15 roku życia na używanie mediów społecznościowych. Jak pani postrzega ten pomysł? Czy to jest coś, co realnie może pomóc zwalczać te zagrożenia i jakoś zrobi lepiej dzieciom? Czy może bardziej tak, jak już od razu mogę powiedzieć, uważa pani jak ja, że to tylko stworzy nowe problemy?
0: Jeśli chodzi o taki zakaz, to tutaj mamy jeszcze inny postulat, który łącznie z tym występuje. Czyli najpierw chodzi o to, żeby zanim jeszcze zaczniemy rozmawiać o jakichkolwiek zakazach, stworzyć coś, co się nazywa katalogiem usług cyfrowych i określić, jaki musi być minimalny wiek użytkownika takiej usługi. Trochę tak jak to jest w telewizji, że mamy określone programy i one mają takie znaczki, że to jest, nie wiem, powiedzmy dla osób w wieku 16 lat plus, a to jest dla osób w wieku 18 lat plus i tak dalej, i tak dalej. I dopiero wtedy, jak będziemy mieli taki katalog, to wtedy można myśleć, jak egzekwować to, żeby z danej platformy rzeczywiście korzystały osoby w takim wieku, dla jakiego ta platforma jest przeznaczona. Z dziećmi jest właśnie niestety ten problem, że one korzystają z platform społecznościowych, też często rodzice im zakładają konta. Natomiast ten wiek minimalny określony przez platformę to jest 13 lat. No bo to wynika z amerykańskich przepisów. Dlatego oni te 13 lat przyjęli. Natomiast często są takie sytuacje, że te konta zakładają młodsze dzieci, które podają nieprawdziwy wiek użytkownika.
1: Ja miałem Facebooka, jak miałem 11.
0: No i na przykład oglądał pan reklamy alkoholu, które nie powinny być dla pana emitowane. Cała telewizja przecież ma ograniczenia, że reklamy alkoholu nie pojawiają się w określonych porach, kiedy z telewizora może korzystać dziecko. Tutaj tego nie ma. Tak samo treści dla dorosłych. Też one są obecne na platformach i też mogą być wyświetlane dzieciom. Chociaż normalnie w normalnym życiu staramy się ograniczać dostęp dzieci do tego typu treści. Więc tutaj tu nie można też myśleć, że jeden, że tak jakby zakaz jest najważniejszym postulatem, bo właśnie najpierw musimy te usługi poklasyfikować i pookreślać, kto powinien mieć do nich rzeczywisty dostęp, a potem wprowadzić mechanizmy weryfikacji.
1: No i tutaj to jest chyba najtrudniejsze, no
0: tutaj trwa dyskusja.
1: W internecie to zrobić.
0: No tu trwa dyskusja, już niektóre platformy, Wielka Brytania to była. Dlatego, że tam zakaz wprowadzono już niektórych platform i były historie, że dzieci próbowały sobie malować wąsy, żeby udawać dorosłych użytkowników na tej weryfikacji fotograficznej. Jest inny pomysł, żeby robić to w Europie w oparciu o Europejski Portfel Tożsamości, czyli że mechanizm platformy wysyłałby sygnał po prostu taki sprawdzający, czy dany użytkownik jest pełnoletni, czy nie, bez wysyłania jakichkolwiek innych danych. Więc tutaj na pewno jakieś mechanizmy weryfikacji są. No, historia z Wielkiej Brytanii kolejna jest taka, że jak zakazano serwisów z treściami dla dorosłych dzieciom, to ruch na największym serwisie spadł o 20%, więc tyle mniej więcej korzystało. Aczkolwiek zwiększył się odsetek użytkowników wchodzących z VPN-u, czyli prawdopodobnie

0: Podobnie ci starsi nastolatkowie biegli komputerowo, już znaleźli sobie obejście.
1: Wszystko się da obejść w internecie.
0: Ale generalnie z przepisami jest tak, że to nie jest tak, że przepisy się tworzy na sztywno. Mhm. Tylko to jest tak jak z rozwiązaniem informatycznym, że nawet jak zbudujemy rozwiązanie informatyczne, to musimy je poprawiać. Czyli jak gra pan w gry komputerowe, to ta gra ma coraz to kolejne edycje, które rozwiązują jakieś tam błędy, jakie wystąpiły w pierwszej edycji gry.
1: No tak.
0: Tak samo jest z przepisami, że po to się je tworzy, ale też potem je się udoskonala i koryguje co jakiś czas, żeby były jak najbardziej odpowiadające rzeczywistości.
1: Tutaj zawsze jest dyskusja na temat prywatności w sieci i takiej idei, że internet miał być wolny. I ja na przykład nie zaufałbym platformie, która już teraz bez podawania jakiegoś portfela tożsamości, dowodu, przecież Facebook wie, kim ja jestem, gdzie ja mieszkam, co ja lubię, kto jest z mojej rodziny, jak wyglądam i o czym mówię. Wszystko wiedzą, wszystko podsłuchują, każda platforma, więc to rodzi kolejną taką rzecz, że jak już podamy ten portfel, czy podamy ten dokument tożsamości, no to jeszcze mniej prywatności będziemy mieli.
0: To jest kwestia dyskusji, jak to rozwiązanie powinno być zrobione, żeby chronić prywatność użytkownika. Mhm. No i też w ogóle tu wchodzimy na temat prywatności naszej versus platformy, przecież cała ta batalia o RODO, która się toczyła wiele lat, też była stopowana przez te firmy, dlatego że no, dla nich to nie było korzystne, że nagle tutaj Unia Europejska zaczyna cokolwiek regulować.
1: RODO, wcześniej ACTA były. Wszystkie takie idee wprowadzenia jakiejś formy ograniczenia wolności w internecie spotykają się zawsze z taką falą sprzeciwu, że jeszcze się nie udało.
0: Tak, no, ale bardzo. W niektórych krajach już zakazy social media dzieci są wprowadzane. No, zobaczymy, co będzie w Wielkiej Brytanii.
1: W Australii nastolatkowie pozywają państwo za to, że teraz nie mają dostępu do życia społecznego.
0: Powodzenia. No, ludzie sobie kiedyś jakoś radzili, jak mieszkaliśmy na drzewach, czy siedzieliśmy w jaskiniach.
1: Nie, no, oczywiście. Dobra, ja bym chciał jeszcze przejść do jednej ważnej rzeczy, bo poszliśmy w stronę taką, która nie jest o tym raporcie, a najbardziej mnie interesuje jednak ta aktywność dzieci. I rola rodziców tutaj też się pojawia. Mhm. Chciałbym zakończyć, tak jak zawsze lubię kończyć, czymś, co możemy wziąć dla siebie teraz do życia codziennego z tej rozmowy, bo to, czy te platformy coś zrobią, czy nie, czy rząd coś zrobi, czy nie, nie mamy na to wpływu tak naprawdę.
0: No trochę mamy, wybierając rząd.
1: No, w zależności od wiary w rząd, ja mam niską. Ale mamy wpływ na to, jak będziemy rozmawiać, jak będziemy traktować swoje dziecko, chociażby będąc rodzicem. Czy możemy jakoś tak podać konkretne rzeczy, które można zrobić na co dzień jako rodzic, aby zadbać o to, żeby nasze dziecko korzystało z tego internetu, z tego smartfona, może zdrowiej, może bezpieczniej.
0: No właśnie, mieliśmy tutaj taką dyskusję w ramach Uniwersytetu Dzieci, bo ta organizacja poza tym, że robi wykłady dla dzieci, jakieś różne aktywności na uniwersytecie, to też robi wykład dla rodziców i tutaj miałam spotkanie z rodzicami, więc wymienialiśmy się różnymi pomysłami i tutaj rodzice podawali, no właśnie, albo z jednej strony sprawdzać, czyli były jakieś różne elektroniczne narzędzia wdrażane na smartfonach i na komputerach, żeby móc kontrolować, ile czasu dziecko spędza w internecie i gdzie ono ten czas spędza, to jest raz, ale z drugiej strony tłumaczyć, jeszcze raz tłumaczyć, dlaczego. Ja może sięgnę po swój przykład. To prawda, za moich czasów nie było jeszcze internetu, ale była telewizja. I moi rodzice zabraniali mi oglądania filmów dla dorosłych, zwłaszcza filmów po wiadomościach, dlatego że to już były filmy no, nie dla dziecięcej widowni. Całe moje przedszkole oglądało, czy tam cała szkoła, a ja byłam wykluczona społecznie. Mhm. Ale moja mama ze mną dużo na ten temat rozmawiała, tłumaczyła mi, że ona uważa, że te filmy nie nadają się dla dzieci, że dzieci ich nie powinny oglądać, że tam jest dużo okrucieństwa. No był na przykład taki film Ballada o Januszku, gdzie chłopak dręczył swoją matkę na różne sposoby. To była przemoc fizyczna, przemoc psychiczna. No, dziecko w wieku szkolnym raczej czegoś takiego nie powinno oglądać. Także rodzice mi to tłumaczyli i no, było mi trudno, no bo w jakiś sposób byłam wykluczona, ale potem się nauczyłam sama przeciwstawiać. Czyli nie robić tego, co wszyscy robią, no bo na przykład popalanie papierosów gdzieś ci chcę, tylko dlatego, że wszyscy to robią, I nauczyłam się w ten sposób mieć swoje zdanie. To mi dało takie mocne własne granice. No ale wracając do rodziców internetu, no właśnie, rozmowa, też uświadamianie dzieci co do zagrożeń, czyli że właśnie, że mogą się trafić jakieś osoby dorosłe, które się będą pod dzieci podszywały. Czego w internecie nie robić? Tak samo jak kiedyś uczono dzieci, że nie otwierać drzwi obcym osobom. W jakich kontaktów nie nawiązywać? Czego unikać? Jak takie osoby dorosłe mogą dziećmi manipulować? Próbować zdobyć ich zaufanie? Więc czy właśnie na czym polegają różne wyłudzenia? To w zależności też od wieku dziecka i na ile ono ma dostęp do różnych finansowych funkcji swojego konta. Mhm. Więc przede wszystkim edukować i rozmawiać. No i też sprawdzać.
1: To jest taki wniosek, który bardzo często się pojawia na końcu takich rozmów, czyli rozmawiać ze swoimi dziećmi otwarcie, nie bać się tego. Ja swoich rodziców zablokowałem na Facebooku, jak byłem mały na przykład. Mm-hmm. Nie polecam. To było głupie. Jednak fajniej rozmawiać, może właśnie mieć swoich rodziców, jak już jesteśmy tym nastolatkiem, to mieć swoich rodziców znajomych, to oni też zawsze mogą coś tam skontrolować, jak coś złego zobaczą. Rozmawialiśmy na temat raportu Internet Dzieci 2026 z doktor habilitowaną Anną Miotk z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskich Badań Internetu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Studia ze studia. Reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1. Reklama.

0: Radio Campus.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji komunikacyjnych.

0: kamień, papier, nożyce.
1: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
2: Reklama. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Ja dzisiaj miałem.
1: Zabrakło, trochę mi
0: ale stary, w pewnym momencie, jak się zaczęło nam te dźwięki zgrywać, to wiesz, czy mi się to kojarzy, stary, z chorałami gregoriańskimi i gdzieś tam w tle głowy mam amenu.
1: Może zmienimy podkład. Witamy. Zaraz witamy państwa, zaraz sprawdzimy, bo wiemy, że już stoperek się
0: stoperek
1: meldował.
0: Stoperek jest z nami. 43, no, 43. No, nie ma tragedii. Tak, harmonicznie było, to prawda. Dzisiaj złapaliśmy jakiś ten dźwięk. Bad Balls.
1: Dostroiliśmy się.
0: No cóż to.
1: Tak, jest taka książka. Sezon Bush, to jest cała jakaś saga. I tam właśnie się...
0: O sezonowych krzakach.
1: Dostrajali do siebie.
0: Tak?
1: Tak. Tak, ale nie pamiętam, kto to napisał. Brandon Sanderson. O, już mi się przypomniało. Proszę państwa, no cóż, piątek, witamy państwa bardzo serdecznie.
0: Brzmi trochę jak wymyślone imię i nazwisko.
1: nie, jest...
0: Brandon Sanderson.
1: Bardzo dobry pisarz w mojej opinii. Pozostaniemy do państwa dyspozycji do około godziny 10:00 po... A i w ogóle dzisiaj będę miał też ogłoszenie.
0: To może powiedz od razu.
1: Od razu zaraz powiem, tylko najpierw się przedstawimy. Po mojej prawicy Maciek Adamczyk.
0: Zwany Hackerman.
1: Hackerman!
0: A po mojej lewicy Krzysztof Szaniawski. Zwany Krzysztof Szaniawski.

0: Akademicki Radio Campus.
1: Przepraszam, pomyłka. Bo tu awaria była.
2: Jakie? Jaka pomyłka?
1: No bo ja nie chciałem, żeby to
2: że
1: teraz
2: poszło
1: weszło.
2: Akademicki Radio Campus?
1: I że teraz utwór, tylko
2: no, ale
1: teraz
2: taka
1: my.
2: Taka jest prawda. Jest to Akademicki Radio Campus.
1: Tak jest.
2: Nie chce się... Nie chce być inaczej.
1: Wszystko się, proszę państwa, zgadza. Maciek sprząta. Nie możemy państwu powiedzieć, co się stało. W każdym razie...
2: Ja generalnie, gdzie nie pójdę, to sprzątam, więc ja jestem dobrym gościem.
1: Ale mogę powiedzieć jedno. Stało się coś, przed czym nas... Przez lata
2: nic
1: ostrzegano.
2: Się nie stało, nic się nie stało.
1: No nic się
2: spokój.
1: Nie stało, na szczęście nic
2: nie
1: się nie stało.
2: Nie świruj pawiana, wszystko jest git. Jest dobrze, tu lecimy tutaj, dobry przekaz leci.
1: Bardzo fajną wiadomość dostaliśmy od słuchacza, gdzie to jest? Już mi zginęło. A, tutaj. Gdzie jest klawiatura?
2: Nieważne. Nie zadawaj pytań, na które nie chcesz odpowiadać na antenie.
1: Napisał słuchacz. Bardzo fajną wiadomość i ja rozumiem, co to znaczy. Tym bardziej, że przeczytałem wcześniejszą wiadomość i rozumiem, co to znaczy, a napisał tylko emoji. Tak, napisał...
2: No, to jest proste, to my stary, ludzie wychowani na gadu-gadu, to jest proste, to jest wraca tirem z Włoch do Polski.
1: No właśnie.
2: Easy peasy.
1: Dokładnie. Ja bym chciał, że... Dzisiaj tylko tak rozmawiamy. No my nie możemy oczywiście.
2: Dlaczego możemy? Tylko musisz mówić nazwami tych tych.
1: Nazwy emoji?
2: Tak. Otwieram seks, ten. Otwieram ten, wpisuję. Albo co jeszcze były? Otwieram ostry nawias. RZ, Y, G, I.
1: I, tak. To pamiętam.
2: To był taki duży. Pamiętasz? Bo one wszystkie mieściły się tak jakby w jednym tym,
1: no, w małym...
2: a ten poprzez fontannę powodował, okay, że on był w takim dużym kwadracie.
1: Tego akurat nie pamiętam, wiem, że były tak. Taki emot. No i co, proszę państwa?
2: Nie wiem.
1: Jeszcze zobaczę, bo mamy... A, to doczytamy. Szanowni państwo, doczytamy. Proszę się nie przejmować, jeśli my nie państwu nie odpowiadamy od razu.
2: Z Francji?
1: No z Francji, no bo jest flaga tu Francji.
2: A, ja tak z boku już mi tu zaczyna światło padać i mi to się w takie zielonkawe wymienia. No
1: nie,
2: tak,
1: nie.
2: Ale w sumie parę dni temu do Francji jechał, więc w sumie
1: teraz wraca.
2: Ma to sens, że Francja, tak.
1: Tak.
2: To zamiast pisać z Francji mogłeś żabę wkleić.
1: Też byśmy zgadli.
2: Oui.
1: Też
2: by... oui, oui.
1: Ale byłoby
2: je
1: trochę...
2: Ne pas bon
1: byłoby trochę trudniej, ale więcej zabawy.
2: No, no.
1: Ja bym chciał, proszę państwa,
2: powiem
1: taką
2: ci,
1: zabawę
2: że stawię
1: dla
2: co
1: nas.
2: Jakiś czas na jednym z moich działkowych kanałów stary lecą filmy z Louis Define.
1: Na serio?
2: I stary to jest jakieś takie, że jakbym się cofał stary nagle o wiesz tych 20 parę lat. Znowu dziadek mi, wiesz, kroi kanapki z serem i szynką pokrojone tak na kawałeczki.
1: A to w niedzielę leciały chyba te
2: jakieś
1: filmy.
2: Jakieś skrzydełko czy nóżka.
1: Albo wieczorem.
2: Żandarmi Saint-Tropez, no ta. Coś pięknego.
1: O, to była cała seria żandarmów.
2: Ja mam gadu-gadu, stop! Weź tu pokaż, co napisała słuchaczka. W 20...
1: Bądź słuchacz. Słuchacz to napisał.
2: Komunikator wewnętrzny w pracy? Wow.
1: No. Nie, no ja wiem, że to cały czas istnieje. To cały czas istnieje, a to wiem.
2: Moim zdaniem to jest taka firma, którą powinni się dogadać ze Snoop Doggiem w tematach reklamy. No bo tu jest Double G i
1: okay,
2: on jest Double G.
1: Rozumiem. Dobre, fajne.
2: No pewnie, że dobre. No jak może sobie Matchfit ściągnąć Jamie'ego Oliwiera, to może gadu-gadu, może Snoop Dogga, stary.
1: No to
2: w ogóle
1: prawda.
2: Fajnie, że w reklamach polskich firm, polskich marek pojawiają się zagraniczne gwiazdy i... W końcu jesteśmy 20. gospodarką świata, tak?
1: Na przykład Penelope Cruz, to też jest ciekawe. Penelope Cruz pojawiła się w polskiej reklamie jednej z wód. Dlaczego akurat Penelope Cruz?
2: Może na gadu-gadu nie ustawiła niewidoczny. Tylko dostępna i się to nie odezwali po prostu.
1: Dobrze, proszę państwa, ogłoszenie. Nastawiaj winyle już,
2: ja
1: bo
2: już
1: nie wiem,
2: mam gotowe,
1: czy...
2: ile chcę.

0: Też od samego początku niezłe zdziwko. Mówię, co to za czuby dwa.
1: Najpierw jakieś krzyki, teraz grzejniki sprzedają.
2: Krzyki, grzejniki, a później wycieczka do Afryki.

0: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, już minuta po pół do ósmej. Piątek, 19 czerwca, a serwis przygotowała i przedstawi Patrycja Fruba.
5: Akademickie Radio Campus.
6: Ukraina o możliwym terminie zakończenia konfliktu. Zmiany w rządzie w Szpitalu Południowym. Pierwszy dzień warszawskich targów obronnych.
5: Wiadomości.
6: Władimir Zełenski oświadczył, że Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą. Podkreślił, że jeżeli jednak walki będą się przedłużać, to kraj będzie potrzebował zimowego pakietu pomocowego, czyli paliwa, sprzętu energetycznego i co najmniej 300 pocisków w ramach pakietu rakietowego. Podczas szczytu w Brukseli prezydent Ukrainy powiedział, że przyszłość Europy zależy od obrony Ukrainy. Wczoraj Rada Nadzorcza Szpitala Południowego zadecydowała o zmianach w zarządzie, z którego została usunięta prezes Anna Łukasik oraz dyrektorka do spraw medycznych Agata Kusz-Rynkun. Niedawny koordynator tamtejszego SOR-u Dawid Kacprzyk był zatrudniony bez specjalizacji i zarabiał ponad 1,5 miliona złotych. Do całej sprawy odniósł się premier Donald Tusk.
7: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu. Tam nie może pozostać żadna dwuznaczność. I za tym muszą pójść, jeśli się okaże, że jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście.
6: Wspomniany Kacprzyk miał zarobić w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych i pracować około 4 tysiące godzin, co daje 11 godzin dziennie przez 365 dni w roku. Dzisiaj w Centrum Expo startują warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień ma charakter branżowy i jest zamknięty dla publiczności. Można zobaczyć tylko zewnętrzną wystawę sprzętu. Jutro targi będą otwarte dla zwiedzających. Posiadacze karty warszawiaka oraz karty młodego warszawiaka będą mogli wejść za darmo. Wystawcami są wojsko, służby mundurowe, producenci broni, sprzętu wojskowego oraz inne firmy z szeroko rozumianego sektora militarno-obronnego. W wydarzeniu dziś weźmie udział szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Sportowy kampus.
6: Kluby Ekstraklasy rotują składami na rozpoczynający się za ponad miesiąc sezon 2026-2027. Na Łazienkowską 3 sprowadzony został Robert Desiel Jr. z rezerw niemieckiego giganta Bayernu Monachium. Ze względu na zaraz wygasający kontrakt przeszedł on do Legii za darmo. Zawsze patrzymy na akademię lub drugie zespoły wielkich drużyn, a takimi w Niemczech jest Bayern Monachium. W swojej akademii mają naprawdę wspaniałych zawodników. By sprowadzić stamtąd graczy, to jest coś ciężkiego. Cieszę się, że nasz nowy gracz był zdeterminowany, by do nas przejść, wiedział dużo o zespole, co mnie zaskoczyło. Najważniejsze jednak muszą być jego umiejętności. Mówił Freddy Bobić, dyrektor sportowy wojskowych. Na transferowym rynku działa także łódzki Widzew, który sięgnął po jednego z polskich reprezentantów. Mowa tu o Karolu Świderskim, który występował w greckim Panathinaikosie od stycznia zeszłego roku. 51-krotny reprezentant Polski z 14 bramkami na koncie dla biało-czerwonych trafił do Łodzi za 4,5 miliona euro.
5: Korki.
8: Tam się bawią w tej łodzi.
4: No. A ciekawym to powiem już, jak już jesteśmy przy to tych tematach. Wieczysta to jest drużyna, która awansowała teraz do Ekstraklasy. No. Wszystkich zawodników, chyba już naprawdę wszystkich zwolnionych, nawet Pazdan został zwolniony.
9: A Pazdan grał w Wieczystej?
4: No. I już ja nikogo nie ma tam, teraz cel osiągnięty, a co w Ekstraklasie, jakoś to będzie, no może się...
8: Pamiętasz, jak w Pogoni Szczecin było 10 Brazylijczyków i Polak na bramce? Może coś takiego chcą zrobić.
4: Może.
8: Trzymam kciuki.
4: Pogoda. Ciekawa, proszę państwa, atmosferyczna też sytuacja była, no bo jak wychodziliśmy rano z domów, no to chyba u ciebie też,
8: lampa,
4: tak?
8: Lampa, jak wiecie, to była.
4: Słońce, ja ten, krótkie spodenki, krótki rękawek, teraz potem tylko przejechałem tu na Powiśle, chmury jakieś w ogóle, takie grube chmury. No i taka, proszę państwa, sytuacja wygląda na to, że będzie nam towarzyszyła dzisiaj. Niestety, złą wiadomością jest to, że z tych chmur nie popada.
9: A jest dalej zapowiedziana lampa na jutro i pojutrze?
4: Ja, jutro tak, natomiast w niedzielę już...
8: Opowiesz za godzinę!
4: To za godzinę powiem.
10: Radio Campus.

0: Jest rebus kolejny i ja go rozwiążę.
1: En rambon?
0: Uważaj,
1: to
0: patrz.
1: Po francusku.
0: Zobacz tutaj. En
1: rambon.
0: Jadę do mechanika, słucham radia, jest okej, okay, pozdrawiam. Albo słucham radia, dobrego radia.
1: Nie no, słucham radia, jadę do mechanika, jest okej? Okay? Jedzie po prostu do mechanika, a mechanik mówi, panie, tu nie ma co robić. On mówi, to chciałem usłyszeć.
0: I papa mówił.
1: Pięć stówek dla pana i lecimy.
0: Ja byłem już, Maciek też był i teraz
1: słuchasz,
0: jedzie.
1: Ja jeszcze muszę jechać
0: jedzie.
1: Dziś, odebrać olej. Tak. Wymieniony był, na szczęście tylko nic wielkiego.
0: Tak, tak.
1: Ale jak dzwoni stary warsztat, to zawsze jest takie lekkie bicie serca. Tym bardziej, że ja zostawiłem samochód 9:30 może, a oni o 11:00 zadzwonili, że jest gotowy. I stary, to jak dzwonią po półtorej godziny z warsztatu,
0: to, wiadomo, to
1: jest takie...
0: Może...
1: I tam mój panie Maćku, ja mówię, proszę jechać ze mną. Nie owijać w bawełnę. On mi gotowy jest. Ja mówię, a ty! O ty! Tak jak starszy pan Murański. O ty! Si!
0: No, tak jest. Dobrze, no to życzymy, żeby też i tobie, drogi słuchaczu.
1: Żeby w ogóle wszyscy tak, że jadę do mechanika, jest w porządku.
0: Pokaż tutaj, Karolina napisała.
1: Gdzie jest Karolina?
0: Tutaj.
1: To jest Karolina.
0: Że podobne doświadczenie pogodowe, jak z Falenicy wyjeżdżała. I... No, Karolina, i tu czekamy na odpowiedź, bo kajakiem dzisiaj ma zamiar...
1: Jutro
0: ma
1: tak,
0: pokonać...
1: Taki wyraz, jak zaczyna się na J-U-T, a kończy na R-O,
0: to nie dziś.
1: To nie jest dziś, tak.
0: 20 kilometrów Pilicą. No i tutaj padło kilka pytań, znaczy w zasadzie to jedno pytanie, no i czekamy na odpowiedź, droga Karolino, bo to jest interesujące dosyć.
1: Otóż to, ale jak już jesteśmy tutaj przy naszych słuchaczkach, które
0: ale ja bym tutaj, wiesz,
1: mają plany,
0: zaczekał chwilę.
1: Zaczekał na co?
0: Na 7:55.
1: Tak?
0: Tak.
1: Ale tutaj nie jest napisane, że to jest dedykacja,
0: no nie,
1: tylko że to
0: ale
1: są pozdrowienia.
0: Myślę, że to zasługuje.
1: Zasługuje?
0: No.
1: A nie było nic innego?
0: Nie, jeszcze nie i może...
1: No dobra, no to w takim razie...
0: Nie, proszę nie pisać na dzisiaj dedykacji,
1: dedykację
0: bo już,
1: już w takim razie mamy, no.
0: Już jest wybrana.
1: Dobra, Maria, musisz jeszcze 6 minut posłuchać.
0: No i co? Może pomożemy tutaj Bartkowi? Tylko ja mam jedno pytanie, bo Bartek pisze tak, że w środę, i to jest, chciałby poradzić się, i mówi, że w środę otrzymał z pracy kasę na wakacje i teraz mam dylemat. Gdzie jechać? Praga czy Włochy? No i teraz jest pytanie. Chodzi o dzielnicę?
1: Tak mi się
0: chyba
1: wydaje.
0: Tak.
1: Tak, wydaje mi się, że Bartek jest zgrywus.
0: Zgrywus Bartek.
1: Ale to w ogóle w niczym nie przeszkadza. Jesteśmy tutaj, mamy stare uszy i oczy we wszystkich rejonach tego miasta, więc szanowni państwo, pomóżmy Bartkowi wybrać, jakie najlepsze atrakcje w Warszawie mógłby zwiedzić. Każdy w swojej okolicy na pewno ma jakieś takie miejsce, które jest nieznane, o którym się nie ma na rolkach. Co zwiedzić w Warszawie? A musisz iść zobaczyć to? Nie. Pomóżmy Bartkowi znaleźć po prostu atrakcje w Warszawie. Ja może zacznę. Polecam na spacer ogródki działkowe.
0: O, to tak.
1: Na tutaj... Jak to tam, Kinowa, Aleja Stanów
0: no
1: Zjednoczonych.
0: Na Pradze, wiecie państwo.
1: Na styku Grochowa i Saskiej Kępy.
0: Mało osób wie, ale naprawdę warto się tam wybrać.
1: Jest tam super ładnie. Te działki już są stare w ogóle, bo to był teren. Jak ja coś pokręcę, to wiecie, co robimy. 886-971-971. Ale tam płynie taki mały kanałek i on się nazywa kanałek wystawowy. Ja kiedyś słyszałem, że on nazywa się wystawowy, bo na tych terenach, na których miały być działki, miały powstać w ogóle hale na jakieś expo, ale to chyba jakieś Stefana Starzyńskiego jeszcze stare jakieś pomysły były, czy coś takiego.
0: No później był pomysł, żeby tam tramwaj przeprowadzić.
1: Nigdy w życiu, ale nie rozmawiamy o przykrych rzeczach w ogóle. Myślimy, jak pomóc Bartkowi.
0: Tak. Nie, to naprawdę państwu też polecam, bo miałem okazję się tam przespacerować ze 2 czy 3 razy byliśmy. Warto, fajnie, ładnie.
1: No właśnie, wystawa światowa, tak.
0: Co to jest wystawa światowa?
1: No to nie jest takie właśnie expo? Przed tam, kiedyś pamiętam na działce miałem taki telewizor czerwony mały, na którym pamiętam oglądałem na przykład mecz Polska-Katar, gdzie Polska wygrała 6-0 z Katarem. I z boku tego ekranu, tego pudełka na bocznej ścianie była naklejka Expo 92 Barcelona. Więc wydaje mi się, że to może być właśnie taka wystawa światowa, że kraje mają jakieś swoje hale i tam prezentują, co u nich jest najlepsze, tak? Czyli na przykład u nas by były, nie wiem, oscypki.
0: A, jedzenie w sensie.
1: Nie, no kraje się prezentują, tak? Jakiś może być sprzęt wojskowy, może być jakieś jedzenie, Skolim pewnie zagra. Takie rzeczy.
0: No dobra, będziemy doczytywać, bardzo dziękujemy, państwo piszecie, super.
1: Ale Bartek, jeszcze musisz jedną rzecz, chłopie, budżet. Ty mi napisz, ile odebrałeś kasy. O, pan trener. Dzień dobry, panie.
0: Dzień dobry, panie.
1: Na terenie Parku Skaryszewskiego miał być. No to obok przecież, obok. I wieża Eiffla została wybudowana w ramach takiej wystawy. Zobacz. Nie dość, że piękny, wydziarany, pływa jak delfin, to jeszcze mądry.
0: No a w ogóle wieża Eiffla to została wybudowana i miała zostać rozbudowywana, bo to tylko taka czasowa miała być.
1: Tak, oni tam na dole planowali żabkę otworzyć.
0: Dobrze, daj ten utwór szybko.
1: Tylko, że jaki utwór?
0: Ten, co obiecałeś tydzień temu.
1: Ale to nie zdążymy, no gdzie, no zobacz.
0: No dobra, no to jakiś
1: inny. Pogadajmy te dwie minuty jeszcze
0: tak?
1: I tyle.
0: No dobra, to pokaż, bo tu państwo piszą.
1: Nie, bo to bez sensu, bo tu trener coś do mnie pisze. Ja również. Otwieram ostry nawias 3. Dobrze, Bartek, chłopie, jaki mamy budżet na te twoje wakacje?
0: No nieduży, nieduży, skoro zaproponował te dwie lokalizacje. Więc jesteśmy ograniczeni, prawda?
1: Ja go zapytam, na szczęście.
0: Na szczęście możesz.
1: Jaki budżet? I wtedy będziemy wiedzieli, czy też go stać na, nie wiem, podjechanie gdzieś pod Warszawę.
0: Czy raczej tylko działki,
1: czy raczej musimy kombinować tak, żeby wszystkie atrakcje były po pierwsze w okolicach stacji Veturile, a po drugie nie dalej niż 17 minut od siebie.
0: Tak.
1: Ale to da się zrobić.
0: No wiadomo, już przecież byli tacy, którzy to próbowali. Też pisze już tutaj Karolina, nie wiem czy odpisała Karolina. Chyba odpisała, weź zobacz, zobaczymy.
1: Coś odpisywała. Tutaj proszę pozdrowić moją dziewoję Adę. Więc dziewoję Adę pozdrawiamy. Od kogo?
0: Od Ketioła.
1: Od Wojtka od tyłu przez Y.
0: No właśnie.
1: Dobra, ale zawsze pokaż, jak widzę takie narysowane kości, to mi się przypomina klocuch.
0: Klocuch, dobra. No, jest tutaj napisała Karolina.
1: I konkurs
0: Karolina.
1: Rysowniczy.
0: Cały dzień.
1: Cały dzień.
0: Cały dzień.
1: Grill, pływanie, te sprawy. Dobra, ekstra. W takim razie czekamy za tydzień na relację tekstową.
0: Ale też można relację foto zrobić i na grupkę.
1: Oczywiście, tam już parę osób dołączyło na Orbicie Prawdy,
0: tak?
1: Więc...
0: Może po te grzejniki, muszę sprawdzić.
1: Tu Patrycjusz napisał, że jak nie ma kasy, to szaber na działkach. Ja właśnie zapomniałem o tym powiedzieć, ale przez to, że te działki są stare, to te drzewa są duże, to tam wiele z tych drzew wychyla się już po prostu poza płoty. I stary, wydaje mi się, że jak dobrze pospacerujesz, to można tam spokojnie 2000 kalorii zszabrować.
0: No i też zawsze coś tam możesz zebrać, tak? Bo coś, nie wiem.
1: No właśnie, jest... ale co zebrać?
0: No, jakieś...
1: Jakieś łopatę?
0: Zioła. Jakieś.
1: No nie, ale co?
0: No, jakieś tam czereśnienka.
1: No bo ja
0: spadnie.
1: Mówię właśnie o tym, że nie spadnie, że normalnie, przecież ty nie słuchasz nic. Nic nie słuchasz. Właśnie,
0: no
1: właśnie powiedziałem,
0: widzi.
1: Że drzewa wychylają się nad drogę
0: no
1: i można schodzić i... Dobra, bo już jest po czasie.
0: Ja właśnie tutaj już byłem skupiony na tym.
1: Dobrze, dawaj, bo już jest po czasie, a my chcielibyśmy złożyć serdeczne pozdrowienia i pogratulować Marii wczorajszego super występu na zakończenie trzeciej klasy, godzinne przedstawienie z mitów greckich. Gratulujemy ci, Maria, poprosimy, to chyba tata pisał, tata napisz jeszcze jaką postać grała, czy coś więcej. Pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj Maria dla ciebie, Zbyszek.

0: Hej, tu IKEA. To chowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: A na zegarach już 8 Sport i Patrycja Fruba.
2: Sportowy Kampus.
4: Wczoraj o 18:00 Czechy zremisowały z RPA 1-1, przez co obydwie reprezentacje zachowały szansę na wyjście z grupy. Parę godzin później Szwajcaria zdominowała Bośnię i Hercegowinę aż 4-1, grając przez 30 minut jednego zawodnika mniej. O północy jedni z gospodarzy, Kanadyjczycy, nie dali szans Katarczykom, ponieważ wygrali z nimi 6-0, a 3 z nich były autorstwa Jonathana Davida. Tak o historycznym pierwszym zwycięstwie Kanady na mundialu mówi jej selekcjoner Jesse March.
5: Można mówić i robić różne rzeczy, ale potrzebujemy takich momentów jak dzisiaj. Takich, które każdy będzie pamiętał, co się wydarzyło. Żaden z Kanadyjczyków z pewnością tego nie zapomni. Powiedziałem to tuż po meczu, że 40 milionów z nas będzie mogło mówić, że było właśnie tu. Drudzy z gospodarzy, Meksykanie skromnie, bo 1-0 wygrali z Koreą Południową, dzięki czemu są już pewni awansu do 1/16 finału. Do drugiej kolejki przystępuje także grupy C i D. Więcej o tym Michał Pogód.
6: O 21:00 starcie drużyn, które przed tygodniem swoje mecze wygrały, czyli USA oraz Australia. O północy najciekawiej zapowiadające się dzisiejsze spotkanie, czyli Szkotów z Marokańczykami. Europejczycy do tej pory zgromadzili 3 punkty, zaś Afrykańczycy 1, ale po remisie z Brazylią. Wspomniana reprezentacja południowoamerykańska podejmie dzisiaj debiutujące w tegorocznym turnieju Haiti o 2:30. Zaś o wschodzie słońca mecz o wszystko pomiędzy Turcją a Paragwajem. Kiedy mundial się skończy, ja pójdę, a zawodnicy zostaną i wciąż będą reprezentować kraj. Więc naprawdę chronimy naszych piłkarzy. Zawsze powtarzam, że rywal, którego najciężej się broni, to ten, który nosi tę samą koszulkę. Tak o tym, tak niezwykle istotnym spotkaniu dla Paragwajczyków mówił selekcjoner Gustavo Alfaro.
4: Polacy z medalami w szermierce na Mistrzostwach Europy. Wicemistrzem Europy we florecie został Andrzej Rządkowski. W finale przegrał z Francuzem Rafaelem Savinem 10-15. Z brązowym medalem szpadziska Alicja Klasik. To trzykrotna mistrzyni Polski. W finale przegrała z Niemką Aleksandrą Echler 9-11. Drugi etap kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii wygrał Francuz Romain Grégoire. Polacy poza podium, Michał Kwiatkowski na 9. pozycji, Kamil Gradek był 131. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu jest Słoweniec Tadej Pogacar.

0: No, chyba tutaj lepszej porady nie dostaniemy. Jeśli chodzi o Włochy, to jest na pewno numer jeden. Oczywiście możemy szukać i, nie wiem, jakieś atrakcje wynajdywać, ale to będzie numer jeden.
1: Siema. No jakby co, na Włochach, no to zapraszamy na górkę tam przy lotnisku. Może sobie stanąć, popatrzeć, jak inni ludzie wyjeżdżają na wakacje, a to w jedną, a to w drugą stronę. No.
0: Jak jedna strona tam się znudzi, no
2: tak,
0: nie?
2: To patrzy sobie
0: w drugą i jest co robić.
2: Poza tym to też bardzo fajna jest atrakcja, gdyż nie nadwyręża za bardzo budżetu, bo mamy budżet dosyć tam, Bartek do nas napisał, szanowni państwo, mamy, ile tam było? 884 zł i jakieś...
0: 50 coś tam.
2: Musi, bo czekaj, stary, jak jesteśmy, no, na tak niskich sumach operujemy, no to musimy dokładnie wszystko wiedzieć. Jest! 84457. Dobra, odpalam notatkę w telefonie, szanowni państwo. I mamy tak, 844-844,57. Górka. Górka Spoterska to się chyba nazywa. 0 zł.
0: Ale dojazd?
2: Dojazd, właśnie. Skąd, Bartek, startujemy?
0: Nie, no nieważne, tam dojazd, dolicz bilet. Bo jak nawet nie bilet, to parkometr dolicz, bo tam
2: nie
0: są.
2: Ma.
0: Są.
2: Nie ma.
0: Już są.
2: Bo to nie jest ta część, bo to nie jest Okęcie, tak jakby...
0: Aha,
2: ten, tamtej, to jest tam, to
0: dobra,
2: jest taka
0: dobra.
2: Strona...
0: Tam... A, dobra, to nie, to nie, to nie, to jak... to tam nie licz biletu nawet.
2: Dlaczego?
0: Bo rowerem tylko tam dojedziesz.
2: Albo samochodem.
0: Strony. Albo samochodem, więc nie licz, nie licz.
2: To nie liczę, na razie mamy górkę Spoterską, mamy działki. Działki na Waszyngtona i co, one też są za 0 zł, tylko ja bym dał je trochę później, jak już będzie można, trzeba coś jeść.
0: No właśnie, tu jeszcze jest propozycja, ja nie wiem, czy to jest propozycja dotycząca tego, czy coś wspominaliśmy jeszcze, ale o czymś, do czego słuchacz nawiązuje, ale pisze, bazarek na kole, truskawki, jagody, agres, jajka i do pracy, ale to właśnie praca nie, bo to wakacje są, no ale bazarek na kole też można zwiedzić. To jest, jak ktoś lubi takie klimaty
2: bazarkowe. To ja już polecę chyba bardziej w Falenicy. Na
0: no,
2: przykład, bo to jednak jest.
0: Byłem.
2: To jednak, szanowni państwo, jest. To są już suburbia. To już jest taki klimat, że gdzieś tam kurczak może przebiec, tam jakaś tam pani w takiej spódnicy długiej z chustą na głowie. Te pierogi jeden będzie działał. A na kole już raczej nie. Chyba, że ja pisał o to, że można pójść na szaber na koło. Tu truskaweczka, tu czeresieńka, prawda?
0: Do kieszonki? Nie, i potem no, na
2: cyk,
0: robotę.
2: Cyk, cyk.
0: Chyba i po pracy chciał napisać. Tutaj jajko, tu jagody i po pracy. No bo...
2: No nie, właśnie on idzie, suchy prowiant, cyk, cyk, cyk. No. I właśnie wtedy do pracy. Już nie musi kupować jedzenia. Bo tu ma, prawda, jajeczko, tu ma jakąś truskaweczkę, łubianeczkę, kochane, tylko jagódki jakieś, prawda? Proszę, ja ciebie, tak?
0: Nie, ale tutaj ktoś pisze, że zamek w Czersku. Gdzie? My, Włochy i Praga.
2: Dobra,
0: Praga.
2: Bartek, czy masz rower? Bo to nam zdejmuje koszty.
0: O, jest dobra propozycja. Jest market budowlany przecież też, nie? I można na leżakach poleżeć.
2: O, fajne! Fajne, mądry człowiek.
0: Mądry no,
2: człowiek.
0: Fajne. O to chodziło właśnie.
2: To.
0: To jest bardzo fajne.
2: A może zamiast, bo są też takie działy bardziej ogrodowe, to może w roślinkach byłoby milej niż...
0: A w roślinkach popatrzeć leży, na roślinki.
2: Dobra, piszemy.
0: Niektóre egzotyczne
2: leżak,
0: są.
2: Leżak w markecie budowlanym.
0: Można przecież wziąć leżak i postawić se wśród roślin, żeby tam, wiesz, no...
2: A przepraszam, gdzie pan z tym leżakiem idzie?
0: Zanim ci
2: ja chciałbym
0: wrzucą...
2: zobaczyć, jak w roślinach mi się siedzi, bo wiem, że tu koło karton gipsu super, ale nie mam na działce tyle karton gipsu, żeby...
0: Ale stary, zanim ci zwrócą uwagę, to już z pół godziny poleżysz. No.
2: Przynajmniej.
0: No, także można.
2: Się znudzisz prędzej, niż ci zwrócą uwagę.
0: Tak mi się wydaje. Coś tam się pośmieją. Tak, można. Ja proponuję, żeby to zrealizować.
2: Tak, czy Bartek ma rower właśnie? To musisz, Bartek, nam odpowiedzieć, bo to też nam pozbywamy się kosztów dojazdu w wiele miejsc. I taki zamek w Czersku też jest spoko.
0: O!
2: To nie jest tak daleko znowu na rowerze.
0: Mam dobrą
2: Jakbyś
0: kolejną.
2: Jakbyś miał rower, to bym cię zabrał.
0: Kolejną dobrą propozycję. Dawa. Pisz. Przy Okęciu jest Decathlon i otwarte boisko i kosze do grania. Można.
2: Można.
0: Zapisz, jakby chciał aktywnie spędzić ten czas na urlopie. To bardzo fajny pomysł jest.
2: W takim razie mamy mnóstwo wydatków energetycznych. Musimy znaleźć sposób, żeby jakieś...
0: Pisze, że ma rower.
2: Jakieś kalorie. O, no to super. Bartek ma rower. Tu mamy co? Bojo.
0: Dawaj,
2: ale
0: dalej,
2: właściwie
0: pisz.
2: To bojo. No. Każde bojo, na każde ale bojo nie, se można
0: ale
2: pójść.
0: Ale piłkę to wtedy musisz dołączyć się do jakiegoś tam składu, a tam zazwyczaj piłki są.
2: Gdzie?
0: Tam przy Decathlonie gdzieś, nie?
2: Naprawdę?
0: No ja myślę, że jak poprosisz, to ci mogą dać.
2: A co powiesz?
0: Poproszę piłkę. Chciałbym sprawdzić, czy ten kosz i ta rama dobrze amortyzują.
2: Nie, piłkę chciałbyś sprawdzić.
0: I piłkę przy okazji
2: tak,
0: też.
2: Piłkę chciałbym ten i zobacz, jak to jest zbudowane.
0: Tak, no jest opcja, to jest, można to zrobić. Pisz dalej. Przecież można do hipermarketu wejść takiego z elektroniką i na konsoli pograć. Przecież tam są podłączone,
2: no
0: człowieku.
2: Pewnie.
0: Normalnie za darmola można. Także to napisz też.
2: Super.
0: Bo to jest fajne. Bardzo dziękujemy. Kto to napisał? Patrycjusz napisał.
2: Słuchajcie, z naszego budżetu 844,57 zł nie uszczknęliśmy jeszcze nic, a
0: i to jeszcze
2: ma już
0: koniec.
2: Normalnie. Poczekaj, no. Ty, dawaj, Karolina, weź Bartka na kajaki.
0: Ale ty, bo jeszcze w tych zazwyczaj sportowych, wiesz, dużych sklepach są namioty porozstawiane, żeby, wiesz, zobaczyć. No to jest namiot.
2: Ale można... po co ci namiot?
0: No bo jakby biwak, no to namiot, możesz sobie poczuć taki klimat, nie? Jakbyś się zmęczył, chciałeś się położyć, żeby ci nikt nie przeszkadzał, wchodzisz do namiotu. No jest opcja, no albo te leżaki też są, wiadomo, no. No albo, ale namiot to też jest fajna opcja, no bo niektórzy lubią jechać pod namiot. Ty lubisz jeździć na namiot? Ty nie byłeś pewnie nigdy.
2: Pojechałem, stary, byłem parę razy. Pierwszy raz nie umiałem rozstawiać namiotu. I zastanawialiśmy się, ty, a po co on ma mieć takie dwie warstwy?
0: To już wiem, co się
2: stało. Z szalikiem kochanym naszym. I
0: to się nazywa safari chyba, ta część taka...
2: Tropik.
0: Tropik, przepraszam, ale blisko
2: byłem. Blisko, no. Tak. I obudziliśmy się, stary, miałem potąd wodę miałem, bo deszcz padał, stary. I centralnie
0: połowa
2: twarzy była pod wodą. Zmieniałem się w rybę.
0: No ja też tak miałem kiedyś, to prawda.
2: Ale więc... nie spowodowało to powrotu.
0: Pod namiot?
2: Nie, do domu. Była opcja suszenia.
0: No tak.
2: Czy nie. Może wróciliśmy właśnie?
0: Do ustalenia.
2: Do ustalenia. Szalik będę dzwonił.
0: Dobra, proponuję teraz, proszę państwa, 886-971-971 albo WhatsApp, albo SMS-y. Bardzo prosimy o zaproponowanie atrakcji. Najlepiej w Włochy, Praga, tak? W tych dzielnicach.
2: Nie, dlaczego?
0: No bo tak zaproponował Bartek.
2: Nie, to on pisał, czy Włochy, czy Praga, na całą Warszawę rozszerzamy to w ogóle, tak.
0: Takie fajne atrakcje, jak przed chwilą państwo usłyszeliście.
2: Poleżeć na leżakach w markecie budowlanym, tak.
0: Pograć sobie w hipermarkecie takim,
2: na
0: gdzie masz elektronikę,
2: tak?
0: Na konsoli.
2: Albo sobie popatrzeć na samoloty.
0: Jak ludzie sobie lecą gdzieś.
2: Ale wtedy można postać na takiej tej, może z jednej na takiej górce, może z jednej strony oni lecą na wakacje, ale tak. W tych tanich liniach to tam jest mało miejsca na nogi, więc może sobie taki Bartek pomyśleć, o, jak tam ktoś wysoki leci, to pewnie mu niewygodnie, tak?
0: No.
2: Dużo jest takich.
0: Miejsca na nogi nie ma, na pewno
2: miejsca
0: nie ma.
2: Na nogi nie
0: a
2: ma.
0: Ty masz.
2: Polecisz gdzieś parę godzin, a tam gorąco, nic nie rozumiesz, produkty nowe, ludzie coś tam do ciebie, mysta! Po co to? A na górce cisza, spokój, tylko czasem silnik odrzutowy.
0: Dobra, szukam tego winyla. Gdzie ten winyl, co obiecałeś tydzień temu? Musimy zagrać, bo to było bardzo fajne i obiecane. A jak obiecane, to wiadomo, że
2: obiecane.
0: Trzeba... Obiecane. Tak, to trzeba dotrzymać słowa. Mamy? Mamy to?
2: Tak. A pamiętasz, jak się, który
0: właśnie
2: to był?
0: Tego nie pamiętam. To na pewno było grane, a ty powiedziałeś chyba o jakimś właśnie tym utworze może? Nie wiem.
2: Dobra, to może weź tam szybko wrzuć jakiegoś czegoś i po prostu...
0: Dobrze, proszę państwa, to my szukamy, bo ja
3: i
0: bardzo
3: ten,
0: chcę
3: ten w ogóle
0: słuchać.
3: Nie przyzwyczajajcie się do tego utworu, co leci. On tam jest w ogóle tylko, wiecie, tak, żebyśmy my mogli coś zrobić. Zaraz go przerwiemy, także nie słuchajcie go nawet.

0: Dobra, jesteśmy już.
1: Już mamy.
0: Znalezione, nie kradzione.
1: Tak, dobrze. To jest ten utwór, który był obiecany tydzień temu. Graliśmy z tego winyla już coś. Ale, proszę państwa, dla takich nerdowskich dusz.
0: Tak, dusza nerdowska. Jakie my mamy. Takie, ja to już mówię zawsze, ale koń tego wojownika musi mieć takie owłosione tutaj nogi na dole.
1: Ja nie wiem, skąd to się wzięło, bo to nigdy nie był koń ten z owłosionymi nogami do jazdy, tylko to był koń pociągowy, który ciężkie potrafił, wiesz...
0: A stary taki barbarzyńca, co ma jakiś, nie wiem, podwójny miecz w jednym ręku trzyma...
1: To jest też ciężki.
0: To ciężki na maksa.
1: No wiem, ale ten koń nie jest zwrotny, on jest, wiesz, on jest do ciągnięcia, on jest taki, no... To jest inny rodzaj konia. Ja nie wiem, skąd się wzięła taka teoria, że ten koń musi mieć takie właśnie, wiesz, długie włosy na piszczelach. Nie wiem, jak się nazywa to u konia.
0: Na piszczele, no.
1: Na piszczelach końskich, dokładnie. No ale dobra, gramy.

nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ogromna.

0: ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1. Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie! Let's
1: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama. Tu Radio Campus w 8:30. Piątek, 19 czerwca i Patrycja Fruba.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Amerykańsko-irańskie negocjacje odwołane, posiedzenie grupy planowania nuklearnego, wianki nad Wisłą, utrudnienia na ulicach.
3: Wiadomości.
4: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii przekazało, że zaplanowane na dzisiaj negocjacje pomiędzy USA a Iranem nie dojdą do skutku. Więcej o tym Michał Pogód.
5: Te miały mieć miejsce w szwajcarskim Burgenstock jako finalizacja memorandum podpisanego cyfrowo zarówno po angielsku, jak i po persku. Tak wcześniej o próbach rozmów mówił sam amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Jeśli Irańczycy nie zmienią zachowania, ich armia i program nuklearny nadal będą zniszczone. Natomiast jeśli to zrobią, będą mieli zachowaną transformację relacji z innymi państwami Bliskiego Wschodu i vice versa. Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla Amerykanów, jak i prezydenta.
4: Nowej daty rozmów jeszcze nie wyznaczono, ale obydwie strony po podpisaniu porozumienia mają mieć 60 dni na wspólne opracowanie przyszłości irańskiego programu nuklearnego. Dzisiaj w Sejmie będzie głosowanie nad projektem o powiązaniu wynagrodzeń medyków z numerem PESEL. Dzięki temu projektowi Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dane, które dostaje agencja, nie byłyby zanonimizowane. Wczoraj na drugim czytaniu poprawki wniósł PiS, zapowiadając, że klub zagłosuje na projekt, jeżeli zostaną one zaakceptowane. Poparcie dla ustawy zapowiedziała Koalicja Obywatelska, PSL, Lewica i Polska 2050. Konfederacja zapowiedziała, że klub nie poprze projektu, bo gromadzenie danych o zarobkach nie rozwiąże problemów systemu ochrony zdrowia, ale grozi wyciekiem danych lub niewłaściwym ich wykorzystywaniem. Wczoraj było posiedzenie grupy planowania nuklearnego. Ministrowie obrony państw NATO uzgodnili dalsze wzmacnianie misji odstraszania jądrowego. Oznacza to modernizację i rozwój potencjału planowania nuklearnego. Podkreślili, że celem jest zachowanie pokoju i odstraszanie agresji. Ministrowie zwrócili uwagę na odpowiedzialność związaną z obroną zbiorową. Ze względu na jutrzejsze imprezy w Warszawie wystąpią utrudnienia w ruchu. Zaplanowano wianki nad Wisłą, co spowoduje utrudnienia od godziny 16 do 4. Nie będzie można przejechać Wisłostradą na odcinku od ulicy Krasińskiego do mostu Poniatowskiego. Możliwy będzie wyjazd na prawo na Wisłostradę z ulicy Grodzkiej i nowy zjazd. Jutro także bieg na Ursynowie. Utrudnienia od godziny 8 do 11.30. Zamknięty będzie odcinek Alei Komisji Edukacji Narodowej. W weekend ekipa filmowa czasowo zamknie ruch na fragmencie Marszałkowskiej oraz na placach Konstytucji i Zbawiciela. Więcej informacji na info.um.warszawa.pl, a o zmianach w komunikacji miejskiej na wtp.waw.pl.
3: Sportowy Campus.
4: Martyna Kubka zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA Challenger w Figueres Davos. W swoim pierwszym pełnym meczu na portugalskich kortach, bo poprzedni zwyciężyła po kreczu rywalki. Polka wygrała z zawodniczką z Rosji, Alinę Konarniewą, 7-6, 5-7, 6-4. Kubka nie była typowana do zwycięstwa, ponieważ zajmuje w rankingu 230 miejsce, zaś jej była rywalka 97. Polska tenisistka powalczy o półfinał jeszcze dzisiaj o 13, kiedy to zmierzy się z reprezentantką Korei Południowej Ku Yeon-woo.
3: Korki.
6: Siema, co tam? Chorąży zawsze zdążył.
7: Akurat, idealnie trafiłeś.
6: Korki, no. Co my mamy?
7: No nie najgorzej,
6: no
7: ci
6: nie
7: powiem.
6: Najgorzej, no Waszyngtona tutaj se śmiga, Stany Zjednoczone se śmiga. Troszkę jeszcze tam trasę łazienkowską chyba remontują, bo widzę, że tutaj na Wale Międzyszyńskim przy wjeździe, przy rozjazdach, przy ślimakach trasie łazienkowskiej troszeczkę jest ten. Tutaj jest chyba crash na wysokości Centrum Nauki Kopernik. I to ta, gdzie? W tunelu?
7: Ta. No gdzieś tak.
6: Ta.
7: W tunelu.
6: Chyba wygląda jakby był crash w tunelu pod pomnikiem syreny, więc... kombinujcie z jakoś inaczej, no ale kurde, no naprawdę jest nieźle. Chyba się po prostu zaczynają wakacje i ludzie już wyjeżdżają.
7: Możliwe.
6: No bo co? Nie chcę być inaczej.
3: Pogoda.
7: Trochę tu na Powiślu słońce zaczęło się przez chmury przedzierać, ale te chmury za chwilę znowu te słońce zasłonią i trzeba po prostu obserwować. Patrzeć, obserwować. To mogę Państwu dzisiaj polecić w pogodzie po prostu. Mogę jeszcze tylko powiedzieć, że do 27 stopni będzie dzisiaj. To wiecie, co się będzie działo, jak takie są, wiesz, takie chmury, jest tak, aż takie powietrze będzie ciężkie.
6: Lepkie.
7: Takie będzie lepkie i Wy będziecie lepcy.
6: Wczoraj czy przedwczoraj szedłem do biura i widziałem właśnie takich trzech dżentelmenów, ewidentnie turystów, którzy przyjechali, spacerowali sobie po Saskiej Kępie i oni nie zrobili tego, co ty właśnie ludziom powiedziałeś, żeby robili, czyli nie patrzyli i nie obserwowali, bo jeden był w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach.
7: A drugi w puchówce.
6: Jeden był w marynarce, stary, i trzeci był w puchówce, stary. Wyglądali jakby
7: oni
6: we trzech gotowi są na każdą pogodę.
7: Dokładnie, powiedzieli, słuchajcie, musimy się przygotować.
6: Dobra, będzie zimno,
7: pogodę.
6: To ty idziesz pierwszy, a my się chowamy za tobą i bierzesz wiatr na siebie. A jak będzie ciepło, to nie wiemy co, to gubimy tego w puchówce.

0: Proszę Państwa, Kendrick Lamar z przesłaniem do nas wszystkich i sobie to weźmy do serca. Pojawiło się praktyczne pytanie.
1: A ja właśnie jestem zupełnie inaczej.
0: Inaczej zupełnie jesteś.
1: Tak, ja jestem w ogóle ostatnio zero pokory.
0: Aha, ale i... to nie wiem, czy to dobre.
1: Kurde. Bo mam to... wrażenie, że ja już byłem. Ja już swoją normę życiową wyrobiłem. Teraz mogę być buńczucznym hamem.
0: Właśnie to inaczej, to proces odwrotny jest. Najpierw się jest buńczucznym hamem, myśli, że się wszystko wie, a potem dopiero człowiek nabiera pokory.
1: A ja mam odwrotnie.
0: No, może, nie wiem, może. Ale wiesz, że zawsze można być takim człowiekiem pewnym swoich racji, ale jednak pokornym.
1: Cicho.
0: Tak.
1: Cicho bądź. A. O to chodzi, rozumiesz?
0: Okay.
1: Po prostu jak jest nieprzyjemny temat, to trzeba go szybko przerwać. Bajk, ciek, tak? Ja wiem, dziękuję.
0: Dobrze, więc praktyczny problem się też pojawił, co jeść na takich wakacjach. No na takich wakacjach, słuchajcie, to co? To...
2: konserwy turystyczne, ale paprykarze.
0: To oczywiście zabierasz ze sobą.
2: I to, co spadnie z drzewa.
0: Tak, raczej szukamy takich opcji, więc rzeczywiście, no tutaj znowu się pojawia ten temat działek, ale podobno w sobotę gdzieś tam ma być w jakimś parku Magda Gessler i robić grilla. Więc tutaj takich upatrywałbym
1: przypadków. Tutaj ktoś polecał różne degustacje w hipermarketach.
0: Tak. Oczywiście, na weekendzie jak najbardziej, pewnie dużo będzie takich różnych rzeczy.
1: Weź se, Bartek, ze dwie koszulki na zmianę.
0: No.
1: To podejdziesz, pokosztujesz, zmienisz koszulkę,
0: no pewnie,
1: tak?
0: Nie, tak.
1: Później przyjdziesz, dzień dobry, a co to jest?
0: Jest taka opcja też. No więc jest różnych takich rzeczy darmowych, słuchajcie, darmowych rzeczy.
1: Kurde,
0: do jedzenia.
1: A szczególnie tak, bo to friganie chyba, tak?
0: Friganizm, tak.
1: Tak, to
0: ale
1: jakieś
0: oni
1: są grupy frigańskie.
0: Szukają chyba to, co zostało już wyrzucone, nie?
1: No to co za darmo można mieć, tak, jakieś takie.
0: Ze sklepów, prawda? Że tam już.
1: Między innymi.
0: Wyrzucamy.
1: Zaraz się
0: to.
1: Dowiesz.
0: Tak.
1: Bo się kropeczki pojawiły.
0: Tak. No dobra, niech tutaj słuchacz dumpster diving pisze, czyli rozumiem, że to się nurkowanie w śmietniku, tak? Ale ja nie wiem, czy to jest...
1: Ja to robię, ale nie po jedzenie, tylko po fanty.
0: Po fanty!
1: Stary, ostatnio znaleźli, bo już synów też tym zaraziłem niestety, znaleźli stary jakiś papirus, jakiś z jakimiś egipskimi malowidłami.
0: Słuchaj, były takie modne kiedyś, takie
1: i
0: wiesz.
1: Oni to znaleźli i stary, wiesz, jak oni mówią teraz, tata, czy możemy to zabrać? To ja mówię, spoko, ale to jest ozdoba waszego domku na drzewie, stary. I oni mają w domku obraz papirusy, jakąś tam znaleźli ostatnio książkę po norwesku. O. Ja mówię, stary, to jest po norwesku. Mówię, ale rysunki są fajne. Ja mówię, no to są fajne rysunki, to ja się nie będę kłócił, prawda?
0: No, a mówiłem ci, żeby powiedzieć też o tym papier, kamień, nożyce, bo już napisał szwagier, a mówiłem ci, żeby to powiedzieć.
1: Mówiłeś.
0: Więc my tak planowaliśmy o tym powiedzieć.
1: Nie,
0: bo...
1: nie planowaliśmy.
0: Nie, ja mówiłem, że powiemy o tym, bo to
1: nic
0: też jest za darmo
1: mówiłem.
0: Rozrywka na wakacje.
1: Jest.
0: No, że możesz iść i pooglądać sobie, albo nawet i wziąć udział. I to jest dopiero aktywny udział możesz wziąć,
1: to
0: a
1: prawda.
0: Nie tylko...
1: Może coś tam wygra nawet.
0: Można,
1: jakiś kubek
0: tak.
1: się dostanie, czy coś.
0: Tak, na stronie trzeba się zapisać i można wziąć udział, a jak się chce przyjść, popatrzeć, to nie
1: to
0: trzeba się zapisać.
1: Ale podaję numer do blika.
0: Tak, trzeba bliknąć tutaj. Tak, na placu zabaw, to w tę sobotę, bo to zostało przeniesione. Myśmy Państwa w błąd wprowadzili, ale to dlatego, że nas wprowadzono w błąd, a to
1: dlaczego?
0: Dlatego, że pogoda wprowadziła w błąd tych, co to organizują. No bo przenieśli. I teraz już na 100%. Nawet to sprawdzę, żeby Państwa nie oszukiwać, jaka pogoda będzie jutro.
1: Dobra, chłop znalazł 50-calowy telewizor na śmietniku za 100 se naprawił.
0: No.
1: Gościu, ja to szanuję, ja znalazłem stary działającego Xboxa 360.
0: Czekaj, zdjęcie chyba wysłał, weź pokaż. No jest!
1: Ty, no i naprawia.
0: I zobacz.
1: Kurde, i to jeszcze sam naprawiał na podłodze, ale majster.
0: I patrz jak działa.
1: Dobre.
0: Ale poczekaj, bo to jest film, to on puścił, żebyśmy zobaczyli, że to naprawdę działa.
1: Na
0: nie,
1: co ma nie działać?
0: Ty,
1: no naprawdę to działa.
0: I to
1: no.
0: bez żadnych tych... Słuchaj, Patryku, kochany.
1: A nie chciałbyś grzejnika kupić?
0: Właśnie!
1: Nic nie trzeba naprawiać. Wszystko działa.
0: Stary, nowiusieńkie grzejniki mam do opchnięcia. Nieużywane. Jeszcze woda tam nie przepływała przez nie.
1: Tylko szampan.
0: Tylko, dokładnie. No i mam, słuchajcie, trzy grzejniki mam do sprzedania, prawda? Dobra cena. No nie mogę podać na antenie, bo to już będzie,
1: to
0: wiesz,
1: na Privie.
0: Ale na Privie mogę podać, no. Ale też mam pytanie, słuchajcie, nie wiem, czy u was też tak jest, kochani.
1: Nie, Bartek się zgłosił na zawody. Udało się.
0: Dobra, ekstra. Widzisz,
1: coś mamy, coś znaleźliśmy, a ty tam nas wiesz. Ty się rozlicz lepiej, szwagier, do końca z nami, a nie tu będziesz nas poganiał. Wszystko w swoim czasie.
0: Do tematu wracając, nie wiem, czy państwo, czy też tak macie, ale w tych telewizorach, tych nowych, zbiera się taki jakby cień, jakaś taka mgła, taki
3: pył. To musisz uważać, bo to zza światów przychodzą, atakują cię.
0: Nie, i naprawdę, i to jest, ja już mgło widziałem cień. Parę filmów, jak to zrobić, ale żeby to naprawić, to niestety, ale to trzeba się na tym znać, bo rozkręcisz to i to jest po telewizorze, nie? I już masz parę tysięcy
1: chyba, że jesteś Patrykiem.
0: Chyba, że jesteś Patrykiem.
1: Bo on to rozkręcił, a potem skręcił i wszystko działa jak ta lala.
0: Rozumiesz, to jest pod, między właśnie tym, tą, co widzimy na tym zdjęciu, co Patryk wysłał, tak, a ekranem. Chyba, że tu ma być ekran. To jest tu wtedy. I wiesz, no i zobacz, co tu trzeba. To wszystko trzeba wyczyścić, wykręcić.
1: Ty lupkę jakąś
0: lupę
1: ma?
0: Nawet miał, słucham.
1: Wow. Ej, Patryk,
0: kupił
1: a jak
0: jakieś
1: mi,
0: listwy.
1: Mi z telewizora wypadło, chyba dzieciaki za mocno próbowały wepchnąć w kabel HDMI i mi port HDMI tak plum, odskoczył. To jest do naprawienia, czy nie? I to tyle chciałem zapytać, Patryk.
0: Dobrze, proszę państwa, to co? Ja mam muzyczkę z dedykacją dla ciebie też, Maciek.
1: Dla mnie?
0: Tak,
1: o,
0: tak.
1: Kurczę,
0: i też zachęcamy, żebyście państwo postąpili jak Patryk. Zapiszcie się, bo to jest wszystko za darmo.
1: Bartek.
0: A ja co powiedziałem?
1: Patryk.
0: Jak Bartek. Bądź tak samo, słuchaczu, sprytny jak Bartek i korzystaj z darmowych atrakcji.
1: Otóż to.
0: Jak na przykład kamień, papier, nożyce. To może być twoja chwila na zaistnienie.
1: To prawda.
0: Bo wiesz, wygrasz, a potem się zacznie. Wywiady,
1: a tam Kuci Wolczak cię wezmą w obroty.
0: Wizyty w zakładach pracy i sukces,
1: jak
0: kariera.
1: Jak ten Wezinia.
0: Właśnie, chłop, słuchajcie, 40 lat, nie? Już myślał, że koniec kariery. 50 tysięcy obserwujących na Instagramie. Już myślał, że już pukał w sufit, nie? A on dopiero pukał, ale nie w sufit, tylko w podłogę. Jak mu pękło, słuchajcie, już ile jest? Sprawdź, chyba z 10 milionów będzie.
1: Naprawdę?
0: Stary
1: ostatnio
0: będzie.
1: Ostatnio było 6.
0: No, ja już byłem, jak było 9 chyba.
1: Nie, naprawdę?
0: Weź, zobacz.
1: Jak on się nazywa?
0: I to możecie być wy, bo wiecie, jak karierę teraz zrobić łatwo, nie? Wygracie
1: jak
0: w papier, kamień, nożyce i jesteście influencerami. Albo Wozinia.
1: Wozinia?
0: Przez V na pewno.
1: O jest. Wozinia 1.
0: Ile ma?
1: 14!
0: 14, proszę państwa, 14 milionów! To możecie być wy. Nie żartuję. Dobra, dawaj ten utwór. A, no to niech też będzie dla was, proszę państwa, utwór. Taki motywujący.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Hello Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Reklama.

0: Wybiła dziewiąta. Proszę Państwa, pisze do nas słuchacz. Ja kiedyś znalazłem antyczny taboretonocnik z otwieraną klapą i wstawianą kaczką pod klapą. Niestety, żona nie pozwoliła mi tego zabrać. Do pokera by było. A propos w ogóle, nie wiem czy ty wiesz, przed chwilą znalazłem informację, że ludzie chodzący na koncerty takich, wiesz, gwiazd, bardzo dużych, wielkoformatowych, gdzie przychodzą, wiesz, pod stadion, czy pod tą salę, już, wiesz, dzień lub dwa dni wcześniej.
1: Koszmar.
0: Podobno, słuchaj, zakładają pieluchy. Rozumiesz? Pieluchy zakładają, żeby nie stracić miejsca w kolejce. Taka sytuacja. Taki odlot.
1: Słuchajcie, jeżeli jesteście psychologiem, to polecam się po prostu przejść i rozdać ulotki tym ludziom, którzy tam siedzą. Bo to dla nich, to jest wasza emerytura tam siedzi, ludzie kochani. Idziecie tam do nich i mówisz, słuchaj, widzę, że ciebie tutaj synek porąbało. Zapraszam. Pierwsze spotkanko gratis. Nie z takiego bagna ludzi wyciągałem.
0: Ty, ja nie wiem, czy jak ktoś... psychoterapeuta czy psycholog zacznie rozmowę, słuchaj synek, widzę, że cię nieźle porąbało.
1: Nie, trzeba tak. Moim zdaniem trzeba. Tak trzeba, bo trzeba prosto, szybko tej osobie powiedzieć, że coś jest z nią nie tak. Bo tam zaraz będzie 1000 innych takich samych w pieluchomajtach, które będą też piszczeć, jak tam zobaczą, wiesz, kostkę swojego ulubionego wykonawcy. A to...
0: No, to get prawda. Life. Ale to, co Kuba napisał, to prawda, że tam jest niestety w te pierwsze rzędy, no to cierpią na tym, bo wiecie, jakby to była jedna osoba, to okej, okay, ale to są właśnie pierwsze rzędy, więc to czuć. Naprawdę. I to sama Olivia Rodrigo o tym powiedziała.
1: O czym?
0: O tym, że to jest problem.
1: Że wali...
0: Tak.
1: Wow.
0: Na serio.
1: Wow.
0: Na serio. No tak, dobra, no to są problemy, ale nie nasze. Nasze problemy, to znaczy to też nie są nasze problemy, ale też sytuacja jest taka, że wczoraj chyba był najnudniejszy dzień, jeśli chodzi o mecze na mundialu.
1: Stary, ja nawet nie wiem, że coś... Wiem, że jest Wezinia i tyle właściwie o mundialu wiem. Ja i poszedłem do kumpla kebaba zjeść i widziałem, jak Kongo strzeliło bramkę.
0: Właśnie to komuś tam. To są te radości. Dla nas.
1: Komuś tam.
0: I dla tych, którzy Portugalii, chyba oglądają. O. Tak. Czy Portugalia to chyba było 0-0, nie?
1: Nie, 1-1.
0: 1-1 było. Okej. Okay. Już nie pamiętam. A, było Hiszpania była 0-0. To był, wiesz, ja na przykład oglądam i te słabsze, ja kibicuję tym słabszym drużynom. I jak, wiesz, tam się coś dzieje, że te słabsze drużyny przewagę mają, to wtedy ja się emocjonuję. No, to jest dla mnie, wtedy jest fan z oglądania tego. Ale wiesz co, powiem ci, że parę meczów oglądałem.
1: No bo ty lubisz w środku nocy się obudzić.
0: Nie w nocy, no co ty, zwariowałeś? W nocy to może jakby Polska grała, może to bym coś tam zobaczył, a tak to nie, raczej chodzi mi o te mecze, wiesz, o 18, 19, 21. To wtedy można coś włączyć, obejrzeć.
1: Jem pączka.
0: Dobrze, fajnie. Dobra, to co? Może tutaj ten klasyk z winyla?
1: A zabrać? Proszę cię bardzo.

0: Proszę Państwa, no przypominam, są grzejniki do pchnięcia.
1: Tak, tak, fajna, fajna cena, fajny grzejnik, normalnie dowieziemy we dwóch z Krzysiulą.
0: Nie dowieziemy, stary,
1: dowieziemy.
0: Właśnie,
1: tak? Musisz coś powiedzieć więcej, no jak ci nikt nie sprzedaje bez dowozu, to może z dowozem.
0: Ty nie wiesz, słuchaj.
1: Ja w tym kombiaku mam dużo miejsca. Jak nie jest
0: Da rady, stary, wiesz, ja ci powiem, jaki to jest rozmiar.
1: Ale jak on nie jest szerszy niż metr, to damy radę.
0: Szerszy chyba nie jest.
1: No właśnie.
0: Poczekaj. Gdzie ja to zapisałem? Kurczę.
1: A jaki kolor chociaż powiedz?
0: Białe.
1: Ale połysk czy mat?
0: Białe, wydaje mi się, że to jest taki bardziej... Nie, to nie jest taki, wiesz, ceramiczna biel. To jest taki raczej matowy.
1: To jest taki biel palacza z 20-letnim stażem.
0: Nie, nie, aż tak to nie.
1: Ty zabrzmiałeś trochę jak gadu-gadu.
0: Dostałeś wiadomość. Śmieszna informacja. To była. Słuchaj, jest 220 na 91.
1: No to nie wejdzie.
0: Ale nie wejdzie,
1: damy radę. Stary, jak myśmy wieźli wtedy z tego, pamiętasz?
0: Wieźli, no.
1: No to grzejniki też się zmieszczą.
0: I to wieźliśmy i to przez pół Warszawy.
1: Słuchajcie, dowieziemy te grzejniki, rękę uściśniemy, nie zamontujemy, ale możemy tam wnieść na pięterko.
0: Kuba pisa, może być ciężko opchnąć grzejniki w taki upał. Słuchajcie, właśnie ja mówię do ludzi inteligentnych.
1: Mamy do sprzedania chłodniki.
0: Myślcie o tym już teraz, bo na razie jest gorąco, ale jak zrobi się zimno...
1: Cena podskoczy.
0: Właśnie, o to chodzi.
1: Im cieplej, tym cena niższa. Zadzwońcie do Krzyśka, jak będzie 33 stopnie.
0: Buty zimowe kiedy kupujecie? Latem?
1: Ja nie kupuję w ogóle, ja nie lubię butów zimowych.
0: A masz przecież.
1: Ale nie chodzę w nich.
0: Nie, no masz takie niebieskie, takie, wiesz, takie.
1: Co?
0: No takie masz, takie wiązane, takie buty. Na zimę takie.
1: A nie, one, to no, ja wiem, o co chodzi.
0: No. No to co?
1: To one są takie zimowe, wiesz.
0: Lepsza, słuchajcie, lepsza cena rzeczy na zimę jest teraz. Kurtki zimowe to teraz się kupuje.
1: A gdzie ty znajdziesz kurtkę zimową?
0: No właśnie. Jak się...
1: U Krzyśka w szafie, tak się składa, że mam 44 nowiutkie kurtki puchówki.
0: Nienoszone.
1: Ty wiesz, co powinieneś zrobić?
0: Raz.
1: Tak jak są czasem takie live'y, że tam dziewczyny, hej dziewczyny, tutaj taka bluzeczka, tutaj tyle procent poliestru, tutaj kolejne coś tam, tu mam takie spodenki
0: A
1: fajne.
0: A to jest w Polsce? Bo ja to widziałem
1: jest
0: za granicą.
1: Jest, sporo takie, takich, no? Jest takich różnych butików. W ten sposób się taką robi sprzedaż online.
0: Ciekawe, czy to działa.
1: Ty to pewnie widziałeś, tą jakąś taką Chinkę, co tam...
0: Tak,
1: i po prostu zmieniały się te rzeczy.
0: No, bo one tak szybko schodziły, już tylko pokazane i już zostało sprzedane. No, słuchajcie, no nie mam puchówek, mam grzejniki do obchnięcia i dobre, nieużywane.
1: A
0: dzisiaj
1: na złom
0: będą,
1: może?
0: Dzisiaj, co?
1: Sprzedaż na złom.
0: Stary, zwariowałeś takie dobre, aż bym płakał.
1: To se zamontuj dwa!
0: Nie, no może, wiesz, się uda. Dobre, dzisiaj będą zdejmowane ze ścian, więc świeżutkie jeszcze, nie? Wiecie, o co chodzi?
1: Dopiero będą zrywane. Dopiero dojrzały te grzejniki
0: dopiero
1: do zerwania.
0: Dopiero idziemy dzisiaj na obiekt i będziemy, tak, zrywać.
1: Na obiekt.
0: Ja kupię, jak z dostawą, to dobra. Ktoś pisze, że tylko dużego, jak z dostawą, no ale rzecz w tym, że 220 na 90 ile mówiłem?
1: Na 90 mówiłeś, na mniej nawet.
0: 91.
1: To wejdzie.
0: Wejdzie? Dobra, ale jest ciężki. Ojejku, jakie to ciężkie.
1: Chcesz się go pozbyć, czy nie? Stary, robię co mogę, dodaję od siebie benefity dla kupującego, stary, a ty wymyślasz? Daj spokój. Może po prostu nie chcesz się pozbywać tego grzejnika.
0: Bo jest taki dobry, że zaczyna się do niego przekonywać.
1: To powiedz najpierw na niego jeszcze ze trzy jakieś magnesiki, zobacz, może ci się spodoba. A taki duży grzejnior, to może być, wiesz, pyk, pyk, pyk, wystawka magnetyczna.
0: No tak.
1: Na przykład tak jak mam tego hamburgerka z napisem Rimivi. Musiałem wziąć magnes z literówką. Mogę już coś jadł?
0: Tak,
1: czy
0: teraz
1: ty coś tam szukasz?
0: Jest gorąco, zaczęło słońce świecić, jest duszno, zaczyna się robić. To ja proponuję,
1: nie,
0: żeby przenieść się, nie?
1: No dokąd?
0: No, w te klimaty
1: te
0: tropikalne.
1: Te
0: właśnie tak.
1: Obejrzą, byłam, byłam łoże.
0: A, przepraszam, to co? To nie...
1: Co to leci? Dlaczego?
0: No tak leciało, no. Dobra, to niech będzie.
1: Dobra. No.

0: No, fajny kawałek. Co chciałem powiedzieć? Powinniśmy
1: zagrać. Że rozmnożyły ci się grzejniki.
0: No jednak cztery, bo sprawdziłem.
1: Teraz, szanowni państwo, mamy cztery grzejniki do sprzedania. 150!
0: Powinniśmy zagrać ten co utwór, co słuchacz zaproponował, no bo rzeczywiście w Nowym Jorku, proszę państwa, impreza była taka, że głowa mała. To, co się tam działo, to naprawdę... Poza tymi oczywiście jakimiś przypadkami, no, smutnymi, bo tam wiadomo, wiecie...
2: A co smutnego było?
0: No, wiesz, ludzie się potrafią...
2: Za dobrze?
0: Za dobrze się bawią albo po prostu dewastują. To pięknie było, piękna ta parada, wiesz, koszykarzy z New York Knicks. Zagramy chyba, teraz zagramy?
2: No, jak już tak zaczynasz coś tam opowiadać. Spike Lee robił imprezę u siebie przed biurem. Widziałem, zamknął normalnie ulicę, ale chłop się co doczekał, co?
0: No, 50 ileś, 3 lata?
2: 53
0: tak.
2: lata.
0: No to proszę państwa, hymn Nowego Jorku. I nie będzie to Alicia Keys.

0: Tak, teraz byśmy poprosili ten klimaty tropikalne. Bardzo tropikalne klimaty. Dobra, bo też taki będzie weekend.
1: Zanim przejdziemy do tropikalnych tematów, bo ja mam takie jeszcze tutaj pytanko do braci samochodowej. Takie pisaki do rys.
0: Aha, no.
1: Bo zawsze są takie z kolorami. A ostatnio zaczęły mi się pojawiać takie stare polimery jakieś to się nazywa? Że to w ogóle to się łączy z kolorem i masz no tak, że masz po prostu pisak i nieważne jaki masz kolor, to ci się tam połączy. Ktoś z tego korzystał? Bo to brzmi trochę za dobrze, jak coś, a ja ostatnio nabrałem moją babcię, że obciąłem się na Jerzyka i zafarbowałem na blond, więc wiem, jak łatwo jest kogoś oszukać. Dlatego wolę was tutaj zapytać, czy mieliście do czynienia z takimi pisakami polimerowymi, a już teraz żałżył będzie. Lecimy, Krzysiu.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Kamień, papier, nożyce.
2: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
3: Reklama. Autopromocja.
2: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16:00 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16:00 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
3: Autopromocja.
4: No i co, proszę Państwa, czas leci. Ja już interesy załatwiam.
5: Nieźle. I co, uda się?
4: Może.
5: Trzymam kciuki.
4: Mam nadzieję.
5: Dobrze by było.
4: To
5: jakby
4: prawda.
5: Co, w tym momencie jest pięć grzejników.
4: Nie, już się nie...
5: Pamiętasz Count Dracula?
4: Tak.
5: Jak ale... on się tam śmiał, tak?
4: Tak, ale już się nie zwiększa ich liczba. Mam nadzieję, że teraz będzie się tylko zmniejszała. Cóż, proszę Państwa, na zegarach powoli dochodzi 9:30. Dziś mamy piątek, 19:00.
5: Ty zawsze mówisz pół.
4: A jak nie, się mówi?
5: W pół chyba.
4: Nie, mówi się pół do. Nie mówi się w pół do chyba. Pół,
5: nie, 886, 971, 971, a już za 7, 6, 5, pip, pip, pip.
4: Patrycja Fruba pip, i serwis.
5: Pip.
2: Akademicki Radio Campus.
6: Stany Zjednoczone zapowiadają przegląd wojsk amerykańskich w Europie. Przedłużono sankcje na Rosję, zmiany na stanowisku pełnomocnika rządu do spraw CPK.
2: Wiadomości.
6: Szef Pentagonu zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych i baz USA w Europie. Ma on potrwać do 6 miesięcy. Tak uzasadnił taką decyzję Pete Hegseth. Ameryka nie może dbać lub płacić więcej na europejską obronę niż nasi sojusznicy. Ten przegląd będzie nieszablonowy. Zgodnie z naszą strategią obrony narodowej zamierzamy zachęcać i umożliwiać naszym sojusznikom podjęcie działań i wypełnianie obowiązków. Dlatego będziemy

0: uważnie obserwować sojuszników, którzy tego nie robią. Wskazał również, że Stany Zjednoczone poddały sojuszników próbie, zwracając się do nich o pomoc przy atakach na cele irańskie. Powiedział, że wiele krajów tej próby nie przeszło. Okres obowiązywania unijnych sankcji gospodarczych na Rosję został wydłużony z 6 miesięcy do roku. Unijni przywódcy ustalili to jednomyślnie. Przedłużono też sankcje sektorowe. Na szczycie szef Rady Europejskiej potwierdził krótkie kontakty dyplomatyczne z Kremlem. Zaznaczył, że nie są przekazywane informacje ani prowadzone negocjacje. Chodzi o przygotowanie do przyszłej obrony interesów Unii Europejskiej w relacjach z Rosją. Ukraina przeprowadziła zmasowany atak na moskiewską rafinerię Gazprom-Poromneft. Więcej o tym Michał Pogód.
1: Zlokalizowana jest w dzielnicy Kapotnia, jednak dym unoszący się z niej był widoczny również w centrum. W ataku uczestniczyło około 200 dronów, a oprócz rafinerii zaatakowały one inne cele. To jest bardzo widoczny dla oka oraz gospodarki atak. Kreml przez długi czas próbował minimalizować skutki wojny dla Moskwy, która jest przecież stolicą i najważniejszym miastem Rosji. Mówił Nigel Gould-Davis w rozmowie z CNN.
0: Rosyjskie władze poinformowały, że w nocy zniszczono ponad 550 bezzałogowców. Jednak jak przekazał gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow, atak wspomnianych dronów spowodował obrażenia u 16 osób. Nowy pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, Maciej Lasek, jak podał resort infrastruktury, sam poprosił o odwołanie ze stanowiska. Rolę przejął Piotr Malepszek. Dotychczas był on podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, był odpowiedzialny za transport kolejowy. W poniedziałek ma zostać podpisana umowa wykonawcza. To ma prowadzić do rozpoczęcia budowy fundamentów pod terminal. Minister infrastruktury podał przybliżony termin, czyli wrzesień.
2: Sportowy kampus.
0: Za oceanem piłkarskie Mistrzostwa Świata, nad Wisłą Mistrzostwa Polski. Jednak nie te, gdzie za futbolówką biega się po murawie, a te w papier, kamień, nożyce. W Placu Zabaw nad Wisłą czeka na Was ekipa kampusa, dobra muza i zacięta rywalizacja. Zapisy nadal są otwarte, a formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie wydarzenia na Facebooku. Natomiast jeśli wolicie pokibicować, to też wpadajcie, bo wstęp jest wolny. Pierwszy gwizdek sędziego już jutro o godzinie 18, zaś finał przy zachodzie słońca o 20:30.
2: Pogoda.
3: Dobrze, proszę Państwa. No z tym finałem to zobaczymy, bo tam 150 osób się już zapisało.
4: Ach, to będziecie grali!
3: trochę to zajmie. 23, proszę Państwa, stopnie w tym momencie, ale maksymalnie dzisiaj 27, jutro 31 i słońce. I dopiero w niedzielę, mimo że 29 stopni, to może jakieś opady się pojawią, ale będą to opady raczej przelotne. No i to jest zła wiadomość. Jeśli chodzi o przyszły tydzień, no to będzie bardzo słonecznie i bardzo ciepło.

I know who it is.

0: Nie, no normalnie co nie mówimy.
1: Mówimy, ale tylko, wiecie, no...
0: Ludzie, słuchajcie, bo zostało dosłownie 9 biletów, sprawdziliśmy już. 9 biletów na Adama Bendlera w najbliższą środę, 24 czerwca w Kici Koci u mnie na Grochowie. Ostatni występ w tym sezonie miał być miesiąc temu, ale seria niefortunnych zdarzeń spowodowała, że musieliśmy to przenieść. Na szczęście wszystko jest git. Tym razem udało mi się Adama zaprosić. No i tak jak mówię, no zostało 9 biletów. Zróbcie sobie z tą informacją, co chcecie.
1: Nic nie mówimy, nie zachęcamy, nie nakłaniamy, nie sugerujemy, nic. Tylko podajemy suche fakty. Informacje.
0: Fakty. Mówię, jak jest.
1: Dokładnie.
0: Jak Mariusz Max Kolonko, mówię, jak jest.
1: Tak, i oczywiście jutro.
0: To on mówił, jak jest?
1: Tak.
0: To się cieszę.
1: Jutro oczywiście wstęp wolny, plac zabaw. Chyba co, jeszcze się, wiecie, no jak chcecie zdenerwować tutaj kogoś, to możecie się zapisać jeszcze.
0: Kogo zdenerwować?
1: No,
0: pozostałych tutaj... 150 osób, które będą czekać?
1: Nie, no wszystkich, którzy te zapisy robią i potem będą...
0: Tak, ja się mam ochotę zapisać.
1: No widzisz, ja też, jak tak dużo ludzi, no nie?
0: Nie, jak tak dużo ludzi, jak można kogoś z radia wchodzić. Ja się zapiszę i nie przyjdę przecież.
1: Nie, po prostu... nie wolno.
0: Po prostu...
1: to, słuchajcie, to są kary, naprawdę.
0: Tak, blika do nas się robi.
1: Jak jesteście zapisani, to koniecznie macie być. Jak chcecie się zapisać, to musicie, już to jest deklaracja. To wiecie, to nie jest takie, że a dzisiaj mówię tak, a jutro to zobaczymy. Nie. To jest już konkret.
0: Dobra, lecimy z tym,
1: ten
0: bo
1: utwór,
0: on jest długi,
1: który...
0: a ja go bardzo chcę puścić.
1: Tak.
0: Bo wczoraj się, szanowni państwo, zmieniłem w
1: hackermana.
0: To, co ja tam jakieś serwery wczoraj stawiałem na Linuxie, w ogóle słowa, których nigdy w życiu nie powtórzę nawet. Jakieś Ubuntu, coś tam. Ale wszystko działa. Era cyfrowej dominacji rozpoczęta, serwer postawiony i mieliśmy z Krzysiulą problem, nie mogliśmy jednej rzeczy przejść. Ja powiedziałem, dobra, to ja se zajmę się tym dzisiaj, w sensie wczoraj powiedziałem, że jutro, ale że dzisiaj.
1: No właśnie, nie wytrzymałem,
0: odpaliłem ten komputer wieczorem i udało mi się, kiedy to leciało mi na słuchawkach i wydaje mi się, że to jest olbrzymia zasługa tego utworu i chciałbym tutaj serdecznie temu artyście
1: który
0: przedstawia się jako Asterix, nie mylić z Asterix, podziękować.
1: Chociaż mówiłeś, że jest podobna, tak, nuta?
0: Nie, podobna nuta to Nicola Conte.
1: A, przepraszam.
0: A to jest Deep Jungle Walk.

0: bardzo Państwu dziękujemy za ten wspólnie spędzony piątkowy poranek. Mamy nadzieję, że jeśli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. A Maciek powie, czego nauczyliśmy się dzisiaj.
1: Pewnie, że się usłyszymy o tej samej porze. Będziemy z ludźmi chyba za tydzień pytać ich, co to są za wykonawcy na tym całym openerze. Bo jedziemy tam do roboty. Dzisiaj czego się nauczyliśmy? Dzisiaj nauczyliśmy się, że jak ktoś ma grzejnik, a jest dobrym handlarzem, to i latem je pogoni.
0: Maciek Adamczyk.
1: Krzysztof, handlarz szaniarski.
0: I Maciej Hackerman.
1: Hackerman und Grzejnikman.
0: Miłego dnia, miłego weekendu. Pa.
1: Wunderbar.

0: Right, nice one, boys.
1: Nice, yeah.
0: Fucking weirdos, aren't they? Long hair.
1: Yeah.
0: It's mad that
1: people don't live in London anymore.
0: Yeah, that's why, isn't it? Yeah. Anyway, all right. All right, sweet boys, see you in a bit. Nice one.
1: I hear that. Reklama.
2: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1. Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
3: Let's go!
4: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Reklama. Akademickie Radio Campus.
6: Yo, Rico, you ready for the show tonight? So that.
7: Yeah, I'm ready, bro.
6: Hey, what's that big tune playing in the background?
7: So me tell them.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na ircu daklan. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

gracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten prosta.

bo za nim na ląd dopierdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na ląd dopierdasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek

ale što se?

0: Hello Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Reklama.
2: Radio Campus. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of Vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

Bemo chodnik i to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas o mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: kamień, papier, nożyce.
1: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
2: Reklama. facebook.com/radiocampus

0: Kampus Główny.
1: Goszczę w studiu doktor habilitowaną Ewę Flaszyńską z Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: A rozmawiać będziemy dzisiaj o, jak afiliacja wskazuje, o rynku pracy, o tym, na ile jest bezwładny, na ile kto ma na niego wpływ, ale też o takich dużych zdarzeniach, od których zresztą zaczniemy, a którymi pani doktor habilitowana się zajmuje i nawet jej książkę na ten temat możecie przeczytać, to znaczy kwestia zwolnień grupowych. Kiedy w ogóle możemy powiedzieć o tym, że dane zwolnienie jest już grupowe?
2: Tak, to jest dość ważny obecnie temat, bo chciałabym podkreślić, że te zwolnienia grupowe nie są jedynie skutkiem jakichś kryzysów gospodarczych, z którymi na przykład mamy do czynienia ostatnio, czy to kryzys paliwowy związany z wybuchem wojny w Zatoce Perskiej, czy wcześniej kryzysy związane z COVID-em, z wojną w Ukrainie, ale te zwolnienia grupowe są takim trwałym elementem współczesnych rynku pracy, związanym z globalizacją, transformacją cyfrową, automatyzacją, no też zmianami klimatycznymi oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Czyli fakt, że te zwolnienia są, to po prostu jest taki element właśnie współczesnego rynku pracy. I teraz jak pan redaktor pyta, kiedy mamy do czynienia ze zwolnieniem grupowym, to badając kraje Unii Europejskiej czy w ogóle Europy, możemy powiedzieć, że to w zależności od tego, jak to jest zapisane w przepisach prawnych poszczególnych krajów. Chociaż są pewne, prawda, podobne granice, czy podobne wskaźniki, czy parametry, kiedy zwolnienie trzeba uznać za grupowe. I tak przykładowo, w Polsce przepisy dotyczące zwolnień grupowych stosuje się wówczas, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zamierza rozwiązać z nimi stosunki pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, czyli no, nie jest to wina pracowników, że ich zwalnia i musi być w tym zakładzie pracy co najmniej ich 20, tak? Muszą to być przyczyny ekonomiczne, no nie wiem, organizacyjne, technologiczne, czy na przykład zlikwidowanie zakładu. I zwolnienie to ma charakter grupowy, jeśli w okresie nie dłuższym niż 30 dni, czyli w ciągu tych 30 dni, obejmuje co najmniej 10 pracowników, jeśli zakład zatrudnia mniej niż 100 osób, 10% pracowników, jeśli zakład zatrudnia od 100 do 299 osób i co najmniej 30 pracowników, jeśli zakład zatrudnia 300 osób lub więcej. Czyli tak jak to się słucha, to się wydaje, prawda, że to jest dość skomplikowane. Gdybyśmy to mieli może napisane, to wydaje się łatwiejsze. Generalnie chodzi o to, że zwolnienie grupowe jest wtedy, jeśli zakład pracy no nie jest działalnością gospodarczą, tylko zakładem pracy, który zatrudnia co najmniej 20 osób, czyli jest już troszeczkę większy niż takie małe działalności, na przykład usługowe. I w zależności od tego, czy w tym zakładzie jest zatrudnionych na przykład do 100, między 100 a 298, czyli zaokrąglałem 300 i powyżej 300 osób, to w zależności od tego, jak duża liczba pracowników będzie podlegała zwolnieniu, to wtedy mamy do czynienia ze zwolnieniem grupowym.
1: O jakich branżach najczęściej myślimy, mówiąc o zwolnieniach grupowych? No bo przyznam, że kojarzy mi się to bardziej z jakimiś takimi klimatami właśnie fabryki, która zwalnia pracowników, bo się na przykład zamyka. Ale jak to wygląda w chwili obecnej?
2: Tak, to jest trochę tak, że nam się kojarzą zwolnienia grupowe z taką fabryką albo z taki obraz sprzed na przykład 150 lat, kiedy zwalniano robotników, prawda, z fabryk. Natomiast zwolnienia grupowe są w różnych miejscach. Mogą mieć, no na przykład, taki prosty przykład z ostatnich lat, to jest przykład banków. Wszędzie tam, gdzie weszła automatyzacja i sztuczna inteligencja, a do banków, jak wiemy, w wielu miejscach weszła sztuczna inteligencja i my dziś rozmawiamy nie z pracownikiem, a z jakimś, prawda, chatbotem. Tak samo jak na przykład logujemy się na stronę internetową banku, wiele rzeczy załatwiamy dzięki zastosowaniu różnych algorytmów, prawda, i sztucznej inteligencji w tej naszej obsłudze, tych naszych procesów, to w bankach były i i cały czas są zwolnienia. My już bardzo rzadko chodzimy do okienka bankowego, a myślę, że z wymianą pokoleń będzie to jeszcze coraz rzadsze, gdzie załatwiamy różne sprawy, prawda? Więc to nie są tylko fabryki. To są też takie instytucje usługowe. Generalnie przyjmuje się, że zwolnienia grupowe mają większe szanse być w tych przedsiębiorstwach czy w tych instytucjach, gdzie jest więcej powtarzalnych procesów. Czyli jeśli mamy do czynienia, tu wracam do tej przysłowiowej fabryki, jeśli mamy do czynienia z fabryką, w której pewne procesy są powtarzalne i które można zaprogramować tak, że jeśli kupimy odpowiednie maszyny, to maszyny będą te procesy wykonywały, to tam może dojść do tych zwolnień grupowych. Także jest to po prostu różne. Na pewno nie będzie tych zwolnień grupowych tam, gdzie jednak jest nastawiona praca człowieka na człowieka i na taką indywidualizację potrzeb. Nie będzie zwolnień grupowych, nie wiem, w medycynie, nie będzie tam, gdzie jest potrzeba, nie wiem, opiekunów domowych, wciąż potrzeba kierowców. Tam te potrzeby rynku pracy cały czas są. Ale tam, gdzie są przedsiębiorstwa i tam, gdzie wchodzi automatyzacja, to niestety te zwolnienia grupowe mogą mieć miejsce.
1: Opowiada doktor habilitowana Ewa Flaszyńska z Uniwersytetu Warszawskiego, a do naszej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
4: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Wracamy do rozmowy z doktor habilitowaną Ewą Flaszyńską z Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i przy okazji, co warto również wspomnieć, autorki książki Zredukowani – Wsparcie pracowników zwalnianych grupowo w Polsce i Europie. Więc od tego opisowego, powiedzmy, podejścia do zjawiska przejdziemy teraz do takiej perspektywy, jak faktycznie w ogóle można zarządzić tym całym procesem, jeżeli już jakieś zwolnienia grupowe się dzieją. Więc chciałem w ogóle zapytać, na ile rynek pracy jest taki bezwładny, że te procesy po prostu się dzieją, że mamy dużo tych firm, które jak będą chciały zwolnić, to zwolnią, jak będą chciały zatrudnić, to zatrudnią, a na ile w ogóle można na niego wpływać.
1: Moje badania porównawcze pokazały znaczące różnice między państwami Unii Europejskiej w zakresie organizacji systemów wsparcia, czyli tego, o co pan pyta, jak można wpływać na współczesny rynek pracy, żeby ograniczyć zwolnienia grupowe, albo przeciwdziałać nim, albo też łagodzić skutki ich występowania. I w wielu krajach funkcjonują wspólne elementy takich skutecznych działań. Jest to wczesna interwencja, czyli moment, kiedy dowiadujemy się, że w danej firmie źle się dzieje, czy instytucji, i może dojść do takich zwolnień grupowych. Wtedy następuje i powinniśmy wymuszać od strony instytucji państwowych, publicznych, urzędów pracy, służb zatrudnienia konieczność współpracy tych pracodawców, którzy chcą zwalniać, z instytucjami rynku pracy. Kolejnym elementem jest szybkie przekwalifikowanie pracowników, rozbudowane programy outplacementowe, czyli takie pomocowe, które pomagają pracownikom przejść z jednej branży do innej branży, i ścisła współpraca z pracodawcami, innymi pracodawcami, z partnerami społecznymi w sytuacji, kiedy dochodzi do zwolnień. To zresztą w Polsce też bardzo często ma miejsce. Ja badając te zwolnienia grupowe, na przykład śledziłam proces zwalniania pracowników Levi'sa z Płocka, gdzie likwidowano firmę, która istniała ponad 30 lat i był to przede wszystkim ogromne obciążenie psychologiczne dla tych osób zwalnianych, ponieważ oni całe życie pracowali w tym jednym zakładzie pracy. I skuteczna pomoc osobom polegała wtedy nie tylko na tym wsparciu psychologicznym, poradnictwie zawodowym czy coachingu, ale też na takich indywidualnych programach reintegracji. I udało się dla szwaczek z tego zakładu, z Płocka, znaleźć miejsce pracy w innym mieście, niedaleko, ponieważ tam inny zakład pracy, inna szwalnia potrzebowała szwaczek po prostu. I te, akurat to były kobiety, bo to dotyczyło w dużej mierze kobiet, przeszły w ramach właśnie tych programów outplacementowych, bardzo szybko znalazły pracę u innego pracodawcy. Więc takie rzeczy się dzieją. Podobnie w Polsce, już idąc za tym przykładem, są przykłady przemysłu, chyba likwidowana fabryka motoryzacyjna w Bielsku-Białej, czy część tej fabryki, i pracownicy przeszli do innych fabryk w Tychach i Gliwicach, gdzie po prostu mogli wykonywać podobne czynności u innego pracodawcy. Także bardzo ważne jest to, że musimy w takich sytuacjach zastosować takie nowoczesne narzędzia, czy może w ogóle narzędzia polityki rynku pracy, które pomogą nam czasami poprzez takie proste działania doradcze wobec osób zwalnianych, a czasami poprzez takie kompleksowe systemy wsparcia na zmianę ich sytuacji zawodowej poprzez zmianę miejsca pracy. To się udaje i to się dzieje. I chyba na to trzeba przede wszystkim się nastawić w sytuacji zwolnień grupowych. Oczywiście to ma też również zastosowanie w sytuacji zwolnień indywidualnych, tak? Czyli każdy zwalniany człowiek, który szuka wsparcia na przykład w służbach zatrudnienia, powinien po prostu takie wsparcie indywidualne dostać. Jeszcze tylko dodam, bo pan pytał o te instrumenty, które powinny być stosowane na rynku pracy. To są instrumenty związane z szeroko rozumianym najpierw badaniem moich umiejętności czy kwalifikacji zawodowych, a potem przekwalifikowaniem, bo to jest bardzo ważne. To znaczy, jeśli nie możemy znaleźć pracy, czy to indywidualnie, czy grupowo w swoim zawodzie, który do tej pory się wykonywało, to trzeba się nastawić na zmianę tego zawodu, bądź też na uzupełnienie umiejętności czy pewnych kwalifikacji, które ja mam do tej pory, żeby móc tam, gdzie jest zapotrzebowanie na rynku pracy, sprawnie przejść, prawda, w inne miejsce pracy. Bardzo ważne jest to, aby dość wcześnie były uruchamiane działania przekwalifikowujące tą osobę czy te osoby, też lepsze dopasowywanie wtedy szkoleń, które są mi oferowane w związku ze zwolnieniem, które przechodzę, czy w ramach programów outplacementowych, czy przez na przykład Urząd Pracy, do potrzeb przyszłego pracodawcy, tak? I po prostu takie działania, które powodują ograniczanie tych moich społecznych kosztów restrukturyzacji, czyli tego, że na przykład będąc osobą zwalnianą, no przechodzą oczywiście jakieś kryzysy psychologiczne, tak? Więc to wszystko jest bardzo, bardzo ważne.
0: Mam jeszcze tak minutę w tej części, więc zapytałbym jeszcze, w czyjej gestii to w ogóle leży? To znaczy, czy te wszystkie metody, sposoby, o których pani opowiada, to jest kwestia właśnie prawodawstwa, które istnieje, czy jednak jest to kwestia tego, na ile poszczególne firmy się dogadają, albo już interwencji konkretnych agencji czy instytucji państwowych?
1: I to, i to. To znaczy, my mamy przepisy prawne, które umożliwiają realizację takiej pomocy i fachowo taką pomocą zajmują się urzędy pracy. Mamy ich w Polsce, powiatowych urzędów pracy, które bezpośrednio obsługują klientów bezrobotnych, poszukujących pracy, czy też pracodawców. Mamy ich 341 w każdym powiecie. Natomiast ważna jest też rola pracodawcy. To znaczy, pracodawca ma obowiązek zgłosić takie zwolnienie grupowe do tego swojego lokalnego, tam gdzie działa urzędu pracy, i powinien wspólnie z tym urzędem pracy przygotować taki program pomocy tym osobom zwalnianym. W Polsce to się nazywa też zwolnienia monitorowane. To jest taka fachowa nazwa zwolnień, pewnego rodzaju zwolnień grupowych, czyli jakby monitorujemy cały proces zwalniania i duży nacisk kładziemy na współpracę tego pracodawcy z instytucją publiczną, w tym wypadku z Urzędem Pracy.
0: Opowiada doktor habilitowana Ewa Fraszyńska, a do naszej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z doktor habilitowaną Ewą Flaszyńską z Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o wnioskach, o tym, jak to wygląda z perspektywy badaczy, ale jestem bardzo ciekaw też, jak w ogóle bada się rynek pracy. On wydaje się być bardzo, bardzo płynny, bardzo zmienny. Też ten dostęp do informacji zdaje się być potencjalnie dość mocno ograniczony, więc jestem ciekaw, jak to wygląda z takiej strony badacza.
2: Badać rynek pracy można na różne sposoby, bo można oczywiście prowadzić badania jakościowe, można prowadzić badania ilościowe. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia współczesnego rynku pracy, i to też zaproponowałam w swojej książce, jednym z takich nowatorskich elementów badań powinno być wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz analizy dużych zbiorów danych do przewidywania. Na przykład ja akurat badałam ostatnio zwolnienia grupowe, tak? Wydaje mi się, że obecne narzędzia, którymi już dysponuje sztuczna inteligencja, mogłyby być poprzez wykorzystanie różnego rodzaju zbiorów danych i analizowanie tych zbiorów danych do budowania takiego systemu wczesnego ostrzegania, które mogłyby wspierać na przykład publiczne służby zatrudnienia w identyfikowaniu ryzyka zwolnień grupowych z odpowiednim wyprzedzeniem. To znaczy dzięki analizowaniu tego, co się dzieje na rynku pracy poprzez poszczególne wskaźniki gospodarcze, ekonomiczne, sytuacje, nastroje na rynku pracy, można by, prawda, zbudować taki model sztucznej inteligencji reaktywny albo bardziej predykcyjny, wykorzystując dane i algorytmy do po prostu prognozowania tych zagrożeń na rynku pracy. Dlatego, że na rynek pracy, ja nie lubię tego słowa dynamiczny, ale faktycznie jest dynamiczny i dzieją się na nim ciągłe zmiany technologiczne. Umiejętności cyfrowe też stają się kluczowe dla uczestnictwa w rynku pracy, również dla osób młodych. Ciągle widzimy fakt, że musimy się nauczyć korzystać z nowych technologii i nowych rozwiązań cyfrowych, aby w ogóle móc funkcjonować na tym rynku pracy. Równolegle występują, z postępem technologicznym występują zmiany o charakterze demograficznym. I mam tutaj na myśli fakt, że społeczeństwa krajów, nie tylko polskie, ale europejskie, społeczeństwo się starzeje, a zatem zawęża się ta liczba osób młodych, które będą zasilać ten rynek pracy, a rośnie odsetek pracowników starszych, czyli kurczy się populacja pracowników i to wszystko powoduje, że na rynku pracy obecnie mamy szybki wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, na przykład i medyczne, na profilaktykę zdrowotną i zmienia się też zapotrzebowanie na różne zawody. I dlatego też w kontekście toczących się przemian praca w swoim wymiarze czasowym również będzie się zmieniać. I to powoduje, że my musimy szukać różnych nowych modeli przewidywania, takich predykcyjnych, w ramach których, czy wykorzystując je, możemy prowadzić badania rynku pracy.
1: Tak sobie rozmawiamy o tych zwolnieniach grupowych. To się oczywiście najczęściej kojarzy z pracownikami starszymi, ale tym bardziej zastanawiam się, czy znajdziemy w tym temacie powiązanie z osobami, które dopiero zaczynają swoją przygodę na rynku pracy.
2: Młode pokolenie ma wysokie kompetencje. Relatywnie wcześniej zaczyna pracę zawodową. Z tego, co wskazują badania, młodzi ludzie oczekują stabilnej, ale zarazem elastycznej i angażującej pracy. To nie jest tak, że to pokolenie jest takie inne od tego pokolenia, co już jest na rynku pracy, bo z tego, co pokazują badania, to oczekiwania zarówno osób już będących na rynku pracy, jak i oczekiwania osób młodych wchodzących na rynek pracy są bardzo podobne. To znaczy przede wszystkim liczy się stabilność zatrudnienia, czyli fakt, że młode osoby chcą mieć stabilną pracę i definiują nawet tą pracę bardzo pragmatycznie jako element bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej, a dopiero w drugiej kolejności jako przestrzeń do samorealizacji czy budowania tożsamości. I chcą oczywiście osiągać niezależność finansową, bo wszyscy pracujemy dla pieniędzy. Widzą konieczność utrzymania siebie i rodziny oraz zbierać doświadczenie zawodowe, ale jednocześnie dla tego młodego pokolenia praca nie jest centralnym źródłem tożsamości, lecz jednym z elementów w ogóle całego życia. I to jest też ważne, aby powtarzać młodym osobom też w kontekście tego, co się dzieje na rynku pracy, że muszą być po prostu cały czas gotowe na to, aby te kwalifikacje swoje czy uzupełniać, czy wzmacniać, czy żeby po prostu, żeby widzieli sens w tym, że trzeba się całe życie uczyć, że to kształcenie ustawiczne i uczenie przez całe życie jest bardzo ważne i że wtedy dostrzegą sens, po prostu sens tej pracy, bo sens jest ważny dla nich i też, żeby wspierać to, na co też tak pokolenie Z wskazuje, ponieważ bardzo wiele młodych w różnego rodzaju badaniach, wywiadach wskazuje, że ważne jest dla nich rozwijanie podczas pracy także różnych umiejętności. Wiele wskazuje na to, że wybiera pracę, ponieważ w czasie, w trakcie tej pracy może również kontynuować naukę. Czyli nie potwierdza się teza, która pojawiała się w przestrzeni medialnej, że młodzi ludzie to mają niską motywację zawodową. To jest nieprawda. Mają dużą motywację zawodową, tylko trochę inaczej patrzą na tę pracę niż starsze pokolenie. To jest też bardzo, bardzo po prostu ważne. Ta gotowość do zmiany pracy, to co już młode pokolenie ma, czyli ma relatywnie większe kompetencje cyfrowe niż wszystkie starsze pokolenia, to, że ma otwartość i chęć uczenia się przez całe życie. I myślę, że też jest ta ważna ta świadomość dobrostanu, czyli to, ta wysoka wrażliwość na jakość środowiska pracy, równowagę praca-życia, no bo to się wszystko, prawda, teraz obecnie zmienia. I to trzeba po prostu w tych młodych osobach na pewno wspierać i w ten sposób pomagać im również w tym wejściu na rynek pracy i utrzymaniu tej pracy.
1: Opowiadała doktor habilitowana Ewa Flaszyńska z Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i, co ważne dla dzisiejszej rozmowy, autorka książki Zredukowani – Wsparcie pracowników zwalnianych grupowo w Polsce i Europie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
2: Hello Warszawa!
3: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
0: Reklama. Radio Campus.

0: powerful. That's powerful.
1: Kampus główny.
2: Roman gotowy do startu. Nie możemy przeczytać dzisiaj w serwisie naukowym Uniwersytetu Warszawskiego i to nawet na 8 miesięcy przed terminem. A jest to o tyle interesujące, że mowa o teleskopie, który już niebawem 30 sierpnia 2026 roku zostanie wystrzelony do punktu L2, w którym będzie prowadził obserwacje. O tym za moment. No a jest to innowacyjne, czy w ogóle niesamowite pod tym względem, że dzieje się to przed terminem, ponieważ jak możemy sobie przypomnieć, na przykład teleskop Jamesa Webba wyleciał na orbitę 6 lat po tym, jak miał to faktycznie zrobić, więc tym bardziej cieszmy się, że po prostu wszystko działa i wszystko jest w porządku. Badanie, czy w ogóle cały proces, projekt jest o tyle interesujący, że bierze w nim udział dwóch naszych astronomów, dr Przemysław Mróz i dr habilitowany Radosław Poleski, którzy obydwaj zajmują się m.in. mikrosoczewkowaniem grawitacyjnym. I to jest też jedna z tych rzeczy, która wśród wszystkich możliwości tego teleskopu będzie jego celem. To znaczy wyniesiony już niebawem teleskop, który, tak jak wspominałem, znajdzie się w punkcie libracyjnym L2, czyli takim punkcie Ziemia-Słońce, w którym jest relatywnie stabilny, ale w punkcie też bardzo daleko oddalonym od Ziemi, będzie mógł stabilnie prowadzić obserwacje daleko położonych galaktyk, odkrywać nowe gwiazdy i zwłaszcza, co jest ciekawe dla naszych astronomów, będzie to możliwość odkrywania mikrosoczewkowania grawitacyjnego planet pozasłonecznych czy planet swobodnych, ale w podczerwieni, więc coś, do czego do tej pory nie mieliśmy dostępu i co jest szansa, że zaowocuje poznaniem wielu, wielu nowych gwiazd, galaktyk i różnych innych daleko położonych obiektów, daleko poza naszym spojrzeniem. Warto wspomnieć, że dr Przemysław Mróz niedawno był jednym ze współautorów odkrycia pierwszej planety swobodnej poza Układem Słonecznym, także mamy najlepszych specjalistów, którzy tym tematem się będą zajmować. Przypomnę, 30 sierpnia tego roku będziemy mogli śledzić start. A o kolejnym niesamowitej rzeczy możemy przeczytać z kolei w forum akademickim. Tym razem o nowatorskiej strategii leczenia padaczki, czyli jeszcze nie o konkretnej leku, konkretnej terapii, ale o konkretnym pomyśle, który został już sprawdzony w badaniach wstępnych, również w modelach zwierzęcych, a mianowicie chodzi o leki, które oddziałują na taki transporter EAAT2. W największym skrócie, nasze neurony komunikują się różnymi neuroprzekaźnikami. Tam muszą sobie przekazywać jakieś rzeczy, żeby ten sygnał mógł iść. Jest to m.in. glutaminem. No i on jest tak po prostu wyrzucany do tej przestrzeni międzykomórkowej na synapsach. Jeden neuron wyrzuca, drugi sobie zbiera ten sygnał, no ale trochę go zostaje w tej przestrzeni. No i mamy odpowiednie komórki, które się tym zajmują, ale nie zawsze to działa. No i jeżeli to nie działa, ten proces wychwytywania, no to glutaminian prowadzi też do wielu chorób neurodegeneracyjnych. Tutaj możemy wymienić takie jak padaczka, choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie boczne zanikowe czy stwardnienie rozsiane. No i tutaj naukowcy zastosowali bardzo ciekawą metodę, to znaczy stworzyli taki aktywator tych receptorów, czyli coś, co sprawi, że one będą mogły aktywnie wychwytywać ten glutaminian z przestrzeni międzykomórkowej, ale w ogóle w niesamowity sposób, ponieważ wymienili w tych cząsteczkach wodór, jakby wodoru na deuter, czyli jego stabilny izotop. Ja do tej pory przyznam, że nie słyszałem o tym, no i tak samo też piszą redaktorzy forum akademickiego. Jest to bardzo innowacyjna metoda, która stabilizuje cząsteczkę i pozwoliła na to, że już nawet w myślich oocytach daje bardzo dobre efekty, więc trzymamy w takim razie kciuki. Więcej przeczytacie w serwisie forum akademickiego.

Tendencja do myślenia spiskowego nie jest czymś bardzo odkrywczym, a tak naprawdę towarzyszy nam od wieków. Ten rodzaj podejrzliwości jest bardzo głęboko zakorzeniony, opowiada w rozmowie z PAP psycholog dr Michał Kossakowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, którą to rozmowę, czy w zasadzie wynik tej rozmowy, możecie przeczytać w Nauce w Polsce. Temat jest super interesujący, no bo myślenie spiskowe, teorie spiskowe, narracje spiskowe są takie rzeczy, które no super rozgrzewają nasze debaty współcześnie i zwłaszcza za sprawą mediów społecznościowych, co zresztą opisują, mają niesamowitą płaszczyznę, żeby się w ogóle rozszerzać, ale media społecznościowe nie są wyłączną przyczyną tego, co już zaznaczają na początku tekstu. To znaczy, to jest oczywiście jakaś platforma, jakaś taka przestrzeń, która pozwala wielu teoriom bardziej się rozprzestrzeniać, no ale nie różni się chyba aż tak bardzo od takiego rynku na dawnym, nie wiem, średniowiecznym mieście. Może bardziej istotne są bańki informacyjne, w których utykamy, czy te tak zwane rabbit hole, w które możemy wpaść, w takie królicze nory, że jak już raz się jedną rzecz wyszuka, to potem wszystkie zdają się potwierdzać nasze obserwacje. No ale temat jest dużo, dużo bardziej szeroki i tak jak zresztą wskazuje dr Michał Kossakowski, taki sposób myślenia jest bardzo związany z takim w ogóle naszą umiejętnością przetrwania. Pewien sceptycyzm okazywał się niezbędny przez większość naszego życia i zresztą, co jest bardzo ciekawym jeszcze wnioskiem, bo oczywiście wszystkiego wam nie powiem, jest bardzo silnie związany z takim ogólnym zaufaniem społecznym, zaufaniem do instytucji, do tego, jak wspólnie sobie żyjemy. To znaczy, im bardziej spada to zaufanie, im bardziej rosną na przykład wskaźniki tego, czyli na przykład korupcja, tym większe są tendencje w danych społeczeństwach do rozwoju teorii spiskowych, czyli widać, że one tak naprawdę pełnią jakąś taką funkcję doszukiwania się prawdy, takiej próby niezostania oszukanym i nie korelują bezpośrednio z żadnymi kwestiami. To znaczy, no oczywiście osoby, które są dobrze wykształcone, będą nieco rzadziej wierzyły w takie teorie, dzieliły takie przekonania, ale nie jest to w pełni tak jakby miarodajne, no bo na przykład w kwestiach politycznych potrafi być dokładnie odwrotnie, to znaczy często te teorie są podawane dalej przez osoby, które czują, że muszą bronić swojej pozycji i nimi się posługiwać, czy osoby narcystyczne również chętnie się nimi posługują. Więcej przeczytacie w tymże tekście w serwisie Nauka w Polsce, mega interesujący, więc polecam. A trochę w wątku tego myślenia, może nie do końca spiskowego, ale takiego bardzo poddającego rzeczy w wątpliwość. Przejdziemy jeszcze na koniec tego przeglądu prasy do Nature.com i do strony, czy do nowego narzędzia, które powstało, Journal Trends, czyli takie narzędzie, które właśnie trochę taki problem ma rozwiązywać. To znaczy nawet w samej nauce, w samym sercu nauki, w systemie publikacji artykułów naukowych nie brakuje takich miejsc, które nie są do końca zaufane, które publikują bardzo dużo, bardzo różnej treści i nie do końca można im zaufać. No i o ile naukowcy mają często problem z tym, żeby taki określony journal, takie czasopismo wychwycić, no to powstają właśnie narzędzia, takie oparte na dużych zbiorach danych, które to właśnie mają umożliwiać, więc to jest też bardzo interesujące. One sprawdzają różne czynniki, połączą się z różnymi bazami danych, sprawdzając właśnie na przykład, czy dane czasopismo, tak jak tutaj akurat w tekście opisują, na przykład nie zaliczyło znacznego wzrostu publikacji w ostatnim okresie, co może świadczyć o tym, że ta jakość po prostu zaczyna spadać. Czy na przykład nie są wyflagowane, oznaczone jako w jakiś sposób niebezpieczne, trudne te teksty, które tam były kiedyś publikowane, czy na przykład nie zostały potem wycofane. No bo problem tak naprawdę jest duży, to znaczy bo kwestia tego, że czasopismo może w zasadzie albo podejść do sprawy publikacji rzetelnie i faktycznie sprawdzić dokładnie, czy badanie jest dobre, albo podejść do sprawy trochę mniej rzetelnie i po prostu przyjąć tą płatność, to fee, które należy wprowadzić za publikację, a potem to już tak przymknąć oko, no bo wiadomo, że pieniądze nie śmierdzą. No to są różne podejścia i właśnie takie narzędzia mają sprawiać, żeby tych pierwszych, tych faktycznie rzetelnych czasopism naukowych było jak najwięcej i żeby tych naukowców tam właśnie kierować. O tym temacie przeczytacie w serwisie nature.com.

0: ciebie, bo chcę znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnić mi życie jak zorze.
1: Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra, Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal,
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja Campus 97,1 FM.

0: Jedną z moich wciąż ulubionych rozmów, które udało mi się przeprowadzić w ostatnim czasie, jest rozmowa o miastach 15-minutowych. Rozmowa z Maciejem Misztalem z Laboratorium Badań Miejskich, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, w której rozmawiamy nie tylko o samej koncepcji, ale też o tym, jakie ma wady, jakie ma zalety, jakie w ogóle jakie wysuwa się wobec niej zarzuty, ale też o tym, jak ugryźć ją jako faktycznie interesujące narzędzie, co faktycznie Maciej Misztal robi w swojej codziennej pracy badawczej, więc do fragmentu podcastu z naszej wspólnej rozmowy. Zapraszam Was już teraz. Jedną z tych teorii, koncepcji, pomysłów na to, jak zaaranżować przestrzeń wokół nas, tak żeby była jak najbardziej przyjazna i efektywna, jest koncepcja miast 15-minutowych. To jest jedna z tych idei, która wydaje mi się, że dosyć często jest nadal niezrozumiała, bardzo często spotyka się w bardzo wielu niezasadnych punktach z krytyką, może czasem w zasadnych, ale o tym wszystkim porozmawiamy sobie właśnie teraz. Moim gościem jest Maciej Misztal z Laboratorium Badań Miejskich Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć.
1: Witam.
0: To pogadajmy sobie właśnie o tym, czym w ogóle jest sama koncepcja miast 15-minutowych.
1: Powiedziałeś na początku, że to jest koncepcja bardzo często niezrozumiana jeszcze i źle interpretowana. I nie wiem, czy to będzie optymistyczna zapowiedź naszej rozmowy, ale nie wiem, czy rozwieje wszystkie wątpliwości i wszystkie pytania, które stoją przed tą koncepcją, bo to rzeczywiście jest troszeczkę problematyczna właśnie koncepcja, pomysł, teoria, paradygmat, nawet już na tym etapie badacze zderzają się ze sobą i zastanawiają się, co to jest, ale tak naprawdę to, po pierwsze, to nie jest nowa koncepcja. Chronourbanistyka, czyli urbanistyka, planowanie miast, zarządzanie przestrzenią miejską bazujące na czasie, to jest koncept znany już od dawna. Mieliśmy zarówno ideę dzielnic, miast 20-minutowych, 10-minutowych, więc to nie jest nic nowego. Same założenia miasta 15-minutowego też nie są niczym nowym, no bo musimy się cofnąć do tego, jak w ogóle powstają nowe koncepcje miejskie. One są zawsze reakcją na coś. Na początku XX wieku miasto-ogród, czy jednostka sąsiedzka, czyli takie koncepcje, które troszeczkę są podobne do miasta 15-minutowego, czyli planujemy usługi do odpowiedniej liczby mieszkańców, chcemy tereny zieleni, które będą przestrzeniami rekreacyjnymi. To była odpowiedź na gęsto zabudowane, bardzo często z wieloma problemami sanitarnymi miasta przemysłowe. Potem następnie mieliśmy inny pomysł, czyli miasto modernistyczne, miasto podzielone na strefowanie, czyli każda dzielnica miała mieć swoje funkcje, dzielnica mieszkalna, dzielnica przemysłowa, dzielnica rekreacyjna, czyli ta koncepcja wypromowana przez założenie Karty Ateńskiej i przez Le Corbusiera, która szczególnie zyskała popularność po II wojnie światowej i w momencie, kiedy mieliśmy tak naprawdę, oczywiście wywołane tragicznie, ale nowe możliwości do budowy miast całkiem od zera. I te rzeczy ewolucyjnie nam przychodziły i tak naprawdę teraz miasto 15-minutowe jest pewną odpowiedzią na wyzwania XXI wieku, czyli na zmiany klimatu, na to, że miasta są soczewką odzwierciedlającą problemy społeczne, ekonomiczne świata. Więc miasto 15-minutowe w dużym skrócie i w podstawie mają zapewniać dostępność w odległości 15 minut pieszo lub rowerem od podstawowych usług. I te usługi to edukacja, szkoły, licea, służba zdrowia, punkt opieki zdrowotnej, rekreacja, kultura, rozrywka, czy też inne usługi typu sklep spożywczy. Ale to jest to, co jest nam najbardziej potrzebne. Ale pytania się rodzą, dla kogo? Ponieważ innych usług potrzebuje osoba starsza, innych potrzebuje licealista, czy też tak naprawdę, czy tylko odległość jest ważna w tej koncepcji? To są pytania, które stoją przed nami.
0: To ja może zapytam w ten sposób trochę jako taki adwokat diabła. Skąd się mierzy te 15 minut? To znaczy jedna z częściej takich tez czy zarzutów, które się wysuwa wobec tej teorii, to jest gettoizacja, że chce się pozamykać ludzi w takich bańkach, w których skoro masz te wszystkie rzeczy w tym zakresie 15 minut, to po co ci w ogóle wychodzić? Jak się liczy 15 minut w tym mieście?
1: Jasne, tak, gettoizacja to jest rzeczywiście problem, który w takim dyskursie medialnym istnieje i o tym powiem może szerzej za chwilkę, ale te 15 minut powinniśmy liczyć od naszego miejsca zamieszkania, czyli nie powinniśmy uważać, że dana dzielnica, czy też osiedle zamknięte w konkretnych granicach administracyjnych narzuconych przez prawo będzie zawierała te wszystkie usługi, które potrzebujemy. Jeśli 15 minut od naszego domu wykracza poza naszą dzielnicę, czy nawet jeśli mieszkamy na obrzeżach miasta, poza granicę naszego miasta i przykładowo kino jest w odległości 15 minut pieszo lub rowerem od naszego miejsca zamieszkania, ale już w drugim mieście, które jest dosłownie 500 metrów za granicą naszego domu, to jasne, że to też się liczy. Czyli to nie jest taki bufor narzucany odgórnie przez jakieś prawo czy granice administracyjne. Powinniśmy to liczyć od naszego miejsca zamieszkania i w ramach tego mieć dostęp do tych wszystkich usług, których potrzebujemy, co oczywiście jest trudne z perspektywy planowania przestrzennego dla miasta.
0: Czyli bierzemy sobie mapę, rysujemy sobie, bierzemy mapę, bierzemy cyrkiel z ołówkiem, stawiamy sobie to ostre od cyrkla w miejscu, gdzie jesteśmy, rysujemy sobie kółko i to jest, rozumiemy, nasze miasto 15-minutowe, a osoba, która będzie stała 20 metrów obok, będzie miała to miasto 15-minutowe inne.
1: Dokładnie tak. Dokładnie o to chodzi. Oczywiście jest to uproszczony model, bo tak naprawdę całym takim punktem spornym jest, jak mierzymy, czy powinniśmy mierzyć przykładowo po chodnikach, czyli tam, gdzie w teorii mamy jak przejść. Mamy też coś takiego jak bariery architektoniczne, czy też bariery przestrzenne, czyli jeśli mamy tory kolejowe, no to nie narysujemy linii przez te tory, tylko musimy narysować linię w miejscu, gdzie mamy legalne, bezpieczne przejście dla pieszych. Też należy pamiętać, że 15 minut jest inne, jeśli chodzi o sam czas przemieszczania dla osoby zdrowej, a dla osoby z niepełnosprawnością, czy dla osoby starszej, więc te 15 minut to też czasem może być 600, też czasem może być 1000 metrów. To się bardzo różni w zależności od tego, o kim mówimy.
0: Opowiadał Maciej Misztal z Laboratorium Badań Miejskich Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Jeżeli chcielibyście posłuchać więcej, to oczywiście jest to możliwe. Wystarczy, że wejdziecie do jakiegoś waszego ulubionego serwisu streamingowego, na przykład Spotify, klikniecie Campus Nauka w zakładce podcasty i znajdziecie ten konkretny, czym jest miasto 15-minutowe. Ale oczywiście, jeżeli by was interesowały jakieś inne, to na przykład o najgorętszym mundialu w historii będziecie mogli przeczytać, czyli o tym, jak temperatura będzie wpływała na piłkarzy i sportowców. Może o tym, czym jest glotodydaktyka miejsca i o tym, jak miasto uczy języka. Czy może o tym, jak się bada polskie badania. To wszystko znajdziecie u nas w podcastach, tam was odsyłam. Zajrzyjcie sobie w wolnej chwili, myślę, że nie pożałujecie.

0: nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Hello Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Reklama.
1: Radio Campus.
4: To Rock FM 108.9. It's that feeling. Trust me.

0: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Kamień, papier, nożyce!
2: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą, wstęp wolny. Chodźcie!
3: Reklama.
4: Akademickie Radio Campus.

0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. U progu wakacji będziemy rozmawiali o nauce. Nie zapominamy o tym, że w trakcie wakacyjnych miesięcy możemy nadrabiać swoją wiedzę, powtarzać to, czego uczyliśmy się przez ostatnie miesiące, a być może odkrywać nowe tematy. Oszczędzanie, inwestowanie, o tym w ostatnich audycjach było sporo. Zachęcam już teraz do podcastu. Można odcinki podcastu ściągnąć na dalszą wyprawę albo wędrówkę. Zachęcać też będziemy dzisiaj do takiego spojrzenia na własną wiedzę. Posłuchajcie Anny Bichty, to prezeska Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think. Rozmawiała z nią nasza reporterka Ada Maciejewska.
2: Myślę, że jest całkiem nieźle. Bardzo dużo działań jest podejmowanych, jeśli chodzi o zarówno uczelnie, ale i też instytucje i organizacje pozarządowe. Także myślę, że po prostu to, co widać w badaniach, które robimy regularnie, postawy Polaków wobec finansów, to widzimy, że wzrasta świadomość tematów finansowych i w ogóle takiej ochrony swoich finansów, takiego myślenia długoterminowego o swoich finansach, więc myślę, że jest coraz lepiej, aczkolwiek no to jest taki proces, który wymaga, no nie jest po prostu ciągły, tak? Wymaga nieustającej pracy nas wszystkich.
3: A czy uważa Pani, że obecność sztucznej inteligencji pomoże nam w tej edukacji, czy raczej może zaszkodzić?
2: Myślę, że to jest tak jak z każdym narzędziem. Trzeba nauczyć się obsługiwać. Myślę, że przed AI nie uciekniemy, natomiast nasza wiedza też się w tym zakresie rozwija i pogłębiamy ten temat, więc po prostu jest chyba kwestia taka, żeby weryfikować i w jakiś sposób krytyczny podchodzić do tych wszystkich informacji i sprawdzać. AI może być pomocnym narzędziem, na pewno, natomiast trzeba z niego korzystać ostrożnie.
3: Wiele się mówi o tej edukacji młodych ludzi, a czy są też jakieś propozycje dla starszego pokolenia, dla emerytów?
2: Myślę, że to jest edukacja przez całe życie i wszystkich nas, ponieważ się tak dużo w tym w tematach zmienia. Wchodzą różne nowe produkty, no też to, co dzieje się wokół nas, więc edukacja dotyczyć powinna wszystkich, od przedszkola do po prostu też i osób senioralnych, jakby wszyscy to powinniśmy no, w jakiś sposób mieć na uwadze, że żeby się nie bać, żeby nie popadać w coś takiego, że to jest taki temat niewygodny, jak pieniądze, to jest taki temat tabu w wielu rodzinach jeszcze wciąż i wśród wielu ludzi, po prostu się zaprzyjaźnić z tymi finansami.
1: A propos nowych produktów, trwają w Sejmie prace nad OKI, czyli osobistymi kontami inwestycyjnymi. Mają wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Będą to dobrowolne rachunki inwestycyjne umożliwiające inwestowanie w akcje, obligacje, fundusze i inne instrumenty bez podatku od zysków kapitałowych do 100 tysięcy złotych. Większość Polaków pozytywnie ocenia koncepcję OKI. Tak wynika z badań zaprezentowanych podczas Forum Funduszy w Nałęczowie. Uczestnicy debaty podkreślali, że o sukcesie zdecydują nie deklaracje, lecz realne działania inwestorów, przejrzystość produktu oraz skuteczna komunikacja korzyści. Bo powiedziałem 100 tysięcy bez podatku, ale w tym programie będzie kilka różnych założeń, w co będzie można inwestować. O tym pewnie jeszcze w kolejnych miesiącach będziemy mówili i przypominali, że inwestowanie też się wiąże z ryzykiem, o czym nieraz wspominaliśmy w rozmowach. Za chwilę będziemy wspominali o kampanii Bezpieczne Złotówki. Pozostańcie z nami.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: W audycji dzisiaj niby lato, jego początek, wakacje, ale rozmawiamy o tym, co w szkołach. Za chwilę będzie o propozycjach zmian w edukacji w zakresie naszych finansów i wiedzy o finansach. Słowem wspomnijmy o kampanii Bezpieczne Złotówki, bo ta dotarła już do blisko 20 milionów Polaków. Kampania edukuje, jak chronić pieniądze w sieci. Za chwilę praktyczne wskazówki. Wcześniej jednak rozmowa z Anną Bichtą, prezeską Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think, rozmawiała Ada Maciejewska.
2: A czy jest coś Pani zdaniem do zmiany w tym systemie edukacji ekonomicznej, finansowej? Czy dodałaby Pani coś albo odjęła?
3: Myślę, że jeśli chodzi o szkoły i uczelnie, to bardzo ważne są takie, myślę, nowoczesne metody, takie, gdzie możemy korzystać z narzędzi, na przykład symulacji różnego rodzaju, tak? Żeby pokazać praktyczną stronę tych finansów i tego, jak po prostu sobie z nimi radzić. Także myślę, że to jest ogromne pole jeszcze do działania, jeśli chodzi o rozwój narzędzi, różnego rodzaju gier nawet, różnych takich nowoczesnych technik, metod, które mogą pomóc. No i jeśli chodzi szczególnie o szkoły, myślę, że więcej projektów, więcej w ogóle takiego nauczania przez projekty, ponieważ projekt daje nam możliwość nie tylko połączenia różnych dziedzin, ale też i tego, żeby podchodząc do projektu też musimy pewne rzeczy policzyć, zobaczyć jaka jest struktura, jakie są budżety, jak mamy zrealizować dane przedsięwzięcie, więc to wszystko bardzo ładnie nam się tutaj spina. A prywatnie to chciałabym, żeby kiedyś ktoś pomyślał, że te oceny, które wystawiamy już naszym dzieciom od najmłodszych lat, to może właśnie czas, żeby mieć jakiś inny na to pomysł i zrezygnować z tych ocen.
2: A czy społeczeństwo jest otwarte na tą edukację? Bo wiele się mówi, że jeszcze jest trochę do poprawy, ale czy ludzie raczej są otwarci na tą edukację, czy jeszcze trzeba ich mocniej przekonywać do tego, żeby zajęli się tym aspektem finansowym i tą wiedzą właśnie?
3: Nasze badania pokazują, to znowu się odniosę do postaw Polaków wobec finansów, że tylko 21% naszego społeczeństwa, tu mówię o badaniach na reprezentatywnej próbie, sięgają jakby sami po wiedzę finansową. Więc myślę, że tutaj no jest duże jeszcze pole do tego, żeby zmotywować ludzi, żeby powiedzieć, że bardzo dużo informacji i wiedzy jest na wyciągnięcie ręki. No i myślę, że też dużo jest jeszcze wciąż do zrobienia w kwestii takiego zaufania do dobrych i sprawdzonych źródeł, do ekspertów, do sięgania po wiedzę też ludzi, ale też i o wiedzę, która jest w zaufanych źródłach, ponieważ no, to, co widać, to no, w tym zakresie też jeszcze dużo jest do wykonania różnych ruchów.
2: A jaką dałaby Pani taką od siebie radę dla młodego pokolenia w kwestii finansów i tej właśnie świadomości?
3: Myślę po prostu, żeby byli ciekawi, żeby się jednak rozwijali w tym zakresie, ponieważ no, finanse są taką bazą całego dobrostanu człowieka, więc myślę, że to jest w ogóle ważny element. Poza tym, że jest ważny, ważne są w życiu emocje, ważne jest w życiu to, jak pracujemy, jak realizujemy swoje pasje, to gdzieś te finanse zawsze we wszystkich tych dziedzinach życia będą nam się przewijały. I myślę, że to jest ważne, żeby się ich nie bać i żeby po prostu się rozwijać i mieć taką ciekawość tego, jak można coś zrobić, jak można, jakimi narzędziami. I myślę, że przede wszystkim rozwój.
1: W trakcie kampanii Bezpieczne Złotówki eksperci przypominali, przed podjęciem decyzji finansowej warto zastosować pauzę decyzyjną. Sprowadza się ona do kilku prostych kroków. Stop, time, observe i peer, czyli wszystko nam się wiąże w słowo stop. Zatrzymujmy się, przerwijmy działania, dajmy sobie czas, poczujmy emocje, czy przed decyzją czujemy euforię, czy może strach. Warto obserwować swoje ruchy z różnych perspektyw, przeszukać internet, inne źródła, a także czasem porozmawiać z bliską osobą lub zasięgnąć porady specjalisty, eksperta, zanim podejmiemy decyzję związaną z finansami. O tym wszystkim możecie przeczytać na stronie Fundacji Think z Anną Bichtą, prezeską tej fundacji. Rozmawiała nasza reporterka Ada Maciejewska. Za chwilę będzie o inwestycjach, lecz w skali globalnej. Wspomnimy również o środowisku.

0: 3 grosze o ekonomii.
1: Rosnące inwestycje w odnawialne źródła energii to jeden z najważniejszych elementów globalnej odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Naukowcy zwracają jednak uwagę, że równie istotne staje się wzmacnianie naturalnych systemów, lasów, mokradeł, rzek, oceanów. Pomagają one pochłaniać dwutlenek węgla, regulują obieg wody, zwiększają odporność społeczeństw na skutki kryzysu klimatycznego. Bez ochrony ekosystemów osiągnięcie celów klimatycznych może okazać się niemożliwe, zaznacza w rozmowie z agencją Newseria Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP Grid Warszawa.
2: Inwestycje w technologie klimatyczne, te technologie, które wspierają transformację klimatyczną, mają swój koszt. Ale są innego rodzaju inwestycje, o których my w ramach Światowego Dnia Środowiska mówimy, to są inwestycje w przyrodę, czyli w odtwarzanie, w utrzymywanie, w ochronę przyrody, środowiska, które jest dla nas naturalnym pochłaniaczem dwutlenku węgla. Myślę, że to, co nas najbardziej blokuje, to niewystarczająca wiedza na temat wagi ekosystemów przyrodniczych, ale z drugiej strony też brak umiejętności myślenia w perspektywie wielu lat. My najczęściej myślimy tym, co będzie jutro, tym, co będzie za tydzień, za rok, za dwa lata. A tutaj, jeżeli zwłaszcza mówimy o ekosystemach przyrodniczych, to musimy mieć świadomość, że każda negatywna ingerencja w ten ekosystem wiąże się z jego degradacją, której nie da się odtworzyć w ciągu roku czy dwóch. Czasami w ogóle się nie da odtworzyć, bo są na przykład niektóre gatunki zwierząt czy gatunki roślin, które zginęły w wyniku naszej presji na środowisko i których nie jesteśmy już w stanie odtworzyć. Natomiast odtworzenie też niektórych ekosystemów przyrodniczych, jak chociażby lasu, tak aby on był dobrym, mocnym ekosystemem, który będzie pochłaniał bardzo dużo dwutlenku węgla, wymaga nawet nie kilkunastu, ale kilkudziesięciu lat. My bardzo silnie akcentujemy konieczność przyspieszenia transformacji klimatycznej, wykorzystania technologicznych rozwiązań, które sprawią, że będziemy mogli zwiększać efektywność energetyczną, czyli jak najmniej konsumować energii, aby ta energia była zielona, żeby nie była oparta na paliwach kopalnych, bo to jest podstawą i czy w ogóle wszystkie działania, które się wiążą i bazują na wykorzystaniu paliw kopalnych, bo wtedy mamy największą emisję i największe zanieczyszczenia. Myślę, że też bardzo ważnym jest zrozumienie, że my jako ludzie po prostu powinniśmy się zawsze zastanowić nad tym, czy to, co kupujemy, jest nam potrzebne, bo ta nadprodukcja dóbr konsumpcyjnych też wpływa bardzo negatywnie na planetę i pogłębia, powiększa, wzmacnia antropogeniczną zmianę klimatu.
1: Jak podaje ekspertka, ostatnich 11 lat było najcieplejszymi w historii pomiarów. Mimo rozwoju odnawialnych źródeł energii i kolejnych deklaracji państw, świat nie zbliża się wciąż do celu ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza. To tyle w dzisiejszej audycji. W kolejnej będziemy pakowali nasze plecaki i wybierali się w podróż na wakacje z wiedzą ekonomiczną gdzieś w portfelu, albo w telefonie, albo właśnie we wspomnianym plecaku. Zachęcam do słuchania podcastu 3 grosze o ekonomii. Piotr Topoliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.

0: how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.

0: Gonna get a nice gift certificate to hold food.
1: Come on.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Floro? Floro? Dobrze się czujesz?
2: Nie wiem.
1: Co ci się stało?

0: Kamień, papier, nożyce.
1: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
4: This is your life! Right here, right now!
2: Autopromocja.

0: ten Pixar, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, chłopie. Powtarzam ci jeszcze raz.
2: Ale w czym jest
1: problem? Nie puszczę cię bez wizy.
2: Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez
2: wizy. Ale w czym jest problem? Nie puszczę cię bez wizy.

0: obdukcją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małole,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie

Zeus w Radio Campus, 3 minuty po godzinie 15. Co prawda ja tutaj Tomkowi Pasiewskiemu, który dzisiaj oczywiście realizuje program, powiedziałem, że dla mnie to jest szok, że tutaj jest Zeus. Aż musiałem dwa razy sprawdzić, czy to na pewno on. Ale fajnie, ja jestem bardzo ciekawy, czy tutaj częściej Zeus się pojawi. To był przed chwilą Zeus, my zaczynamy tradycyjnie audycję normalnie o tej porze. Za chwilę tutaj do studia już zapraszam Karola i będziemy rozmawiać o bardzo fajnym wydarzeniu, które już trwa i którego będziecie mogli być częścią. Potem Ula Ożarowska jeszcze zaprosi was na parę eventów. Typowy Jędrzej klasycznie pojawi się po godzinie 15.30 po małej dawce wiadomości. Po godzinie 16 będziemy przygotowywać się na wakacje, żeby być gotowym i zdrowym, wesołym. A już więcej zdradzimy wam właśnie po godzinie 16. Potem sample, covery, bajery i tak wyglądają najbliższe 2 godziny. Nic, tylko powiedzieć. Zaczynamy. Dawid Buczek.

0: Kultura w mieście.
1: Zaczynaliśmy z Zeusem, teraz kontynuujemy ze Skrillexem, który dalej nas tutaj w piątkowe popołudnie napędza. W studiu jest, tak jak już wcześniej wam wspominałem, Karol, student dziennikarstwa, współautor prac na wystawie City Texture. Siemanko.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Gdzie wystawa City Texture się mieści? Bo ja właściwie nawet nie wiem, gdzie ona jest.
2: My ją zrobiliśmy w retrospekcji tutaj na Bednarskiej, więc blisko...
1: Bardzo blisko, spacerkiem. Blisko,
2: tak, spacerkiem, blisko tego starego w sumie robionego cały czas wydziału dziennikarstwa.
1: Nie wiedziałem, gdzie właśnie to jest, ale na stronce waszego wydarzenia zobaczyłem, że to jest wystawa posterów. I to mnie słowo zaciekawiło. To jest od angielskiego posters, że plakaty, czy jakoś inaczej?
2: Nie, to w zamyśle miały być plakaty i takie też powstały. Zaczęło się w sumie od zajęć. Zajęć z projektowania w public relations, ponieważ na takiej spedce właśnie jestem. I chcieliśmy w sumie shoutout dla naszego prowadzącego Piotra Janowczyka, że tak wprowadził nas w te rejony i zachęcił nas do zrobienia tej wystawy, no bo wydawać by się mogło, że zajęcia uniwersyteckie, no to po prostu sala, zaliczenie i to tyle, a zrobiliśmy z tego coś więcej.
1: To w takim razie w jakim duchu jest utrzymana ta wystawa? Co was kierowało i ostatecznie jaki był temat tej wystawy? Jest temat tej wystawy?
2: Kierowało nas takie poszukiwanie tego, czego na co dzień w Warszawie nie dostrzegamy, czyli faktur street artu, ale może nie street artu rozumianego jako taka sztuka, tylko po prostu coś namazanego na ścianie. Ale chcieliśmy po prostu zrobić taki skan miasta i potem z tego zrobić coś ciekawego, coś, co może przyciągnąć uwagę widza.
1: Widziałem też w waszym opisie tego wydarzenia i całej tej wystawy takie pytanie sami sobie tak naprawdę zadajecie. Dlaczego stara ściana może być ciekawsza od pocztówki? Czy byłbyś w stanie na to odpowiedzieć?
2: Pocztówka, wiadomo, jest pewną wizytówką miasta, ale my bardziej chcieliśmy pokazać, że coś, co właśnie na pozór nie jest ciekawe, albo czego zwykły śmietnik, który mijamy każdego dnia idąc na uczelnię, może stać się właśnie, może nie tyle wizytówką, ale pokazać tę stronę Warszawy, która też w pewien sposób może zaciekawić. Coś, co jest bliskie, może bardziej, tak jak też mamy w tym opisie, bardziej może Berlin, może Londyn, ale my chcieliśmy właśnie pokazać, że Warszawa też ma takie miejsca i fajnie by było je pokazać szerszemu gronu.
1: Przedstawiłem cię na samym początku jako uczestnik i nie bez powodu, bo z tego co rozumiem, twoje prace też można tam obejrzeć.
2: Tak, tak. Jest ich, moich jest akurat 5, ale uczestników ogólnie jest 14, więc tych plakatów powstało w okolicach 50, więc naprawdę jest co oglądać.
1: A co ty uchwyciłeś właśnie na tych 5?
2: Ja skupiłem się przede wszystkim na tym, co widzę wokół mojego bloku i w dzielnicy, w której mieszkam.
1: A chcesz zdradzić, jaka to dzielnica?
2: To jest Żoliborz. Mhm. I właśnie Żoliborz taki się wydaje, że to jest fajna dzielnica, zadbana i tak dalej, ale też można znaleźć takie rzeczy, które na przykład jakiś obdrapany słup, ściana, z której odpadł tynk, czy jakiś tam kawałek chodnika, który jest do renowacji, a z tego można zrobić coś fajnego.
1: I te postery, te plakaty, one są obrobioną albo taką sklejką kilku zdjęć albo kilku rzeczy, czy to jest po prostu jedno zdjęcie z jakiejś konkretnej, ciekawej dla ciebie perspektywy?
2: My nie robiliśmy składanek, to były zdjęcia, na których dopasowaliśmy typografię, przedstawiając po prostu miasto, w którym zostało zrobione to zdjęcie, takie bardzo bliskie, ulicę i tytuł.
1: A inne prace też dotyczyły właśnie jakiejś takiej okolicy bliskiej dla was jako uczestników, czy niekoniecznie?
2: Zazwyczaj tak. Robiliśmy zdjęcia miejscom w okolicy, w której mieszkamy, ale też na przykład po prostu idąc przed Warszawę albo na uczelnię, albo z uczelni, to tak chyba najczęściej, ale to nie tylko, to mieliśmy swobodę tutaj.
1: City Texture to jest ta wystawa i pytanie, czy to jest wstęp wolny, czy jakoś trzeba sobie wcześniej zorganizować wejściówę?
2: Wstęp jest absolutnie wolny. Pracę, z tego co wiem, można oglądać do wtorku, więc jeszcze jest parę dni, także serdecznie zapraszam.
1: Czyli zapraszamy. A zaprasza was Karol, który jest studentem dziennikarstwa na specjalności PR. To jest drugi stopień już.
2: Tak, to już magisterka.
1: To jest magisterka. No i współautor prac na wystawie City Texture. Karola pracę zobaczycie ich 5. Możecie zobaczyć właśnie, jakie Karol ma okolice, gdzie mieszka. Możecie potem po tych pracach go wystalkować. Żartuję oczywiście i oczywiście będziecie mieli też okazję zobaczyć wiele innych prac, do czego zachęcamy.
2: Zachęcamy bardzo.
1: Jeszcze raz możesz powtórzyć, jakie to jest wydarzenie i gdzie się mieści.
2: Wydarzenie to Warsaw City Texture. Zapraszam do retrospekcji. Tam nie tylko nasza, ale wystawy odbywają się również innych młodych artystów, także zapraszamy do retrospekcji także.
1: Dzięki wielkie i dzięki, że wpadłeś, fajnie.
2: Dzięki bardzo.
1: Pozdrawiam.

0: Kultura w mieście.
1: Zbliża się weekend, więc pewnie zastanawiacie się, co ciekawego można w Warszawie porobić. Tu Ula Ożerowska i mam dla Was parę propozycji właśnie na ten czas. I zaczynamy od ciekawego wydarzenia w Zachęcie, a dokładnie przed Zachętą na placu Małachowskiego. Tam w najbliższą sobotę odbędzie się piknik. Zachęta stanie się miejscem wspólnego świętowania i odkrywania lokalnego dziedzictwa. Letni piknik pod Zachętą to już tradycja, a w tym roku co tam będzie można porobić? Będą różne oprowadzania po wystawach, na przykład po aktualnej wystawie Dojrzewanie, ale także po innych wystawach czy po innych budynkach, które są w kompleksie muzeum. Będzie też kiermasz plac studentów ASP i warsztaty. Warsztaty bardzo ciekawe, bo na przykład warsztaty autoportretu czy warsztaty wodnego ogrodnictwa. No i na koniec o 19:00 wszystko zamknie po tańcówka, więc będzie cały dzień co robić w sobotę od 14:00 wszystko właśnie na placu przed Zachętą będzie startować i jeżeli chcielibyście właśnie ten letni piknik spędzić tam, to serdecznie Was zapraszam. A jeżeli nie piknik, to można też pójść do kina. Dwie bardzo ciekawe propozycje. Jedna pod chmurką w piątek w Filmotece Narodowej na Wałbrzyskiej. Tam w ramach takiego cyklu są przez cały czerwiec i lipiec przedstawiane filmy nawiązujące do piłki nożnej i w najbliższy piątek o 22:00 będzie to film, kultowy film PRL-owski, czyli piłkarski poker. Jest to komedia, ale sensacyjna komedia, która jest poświęcona korupcji w polskiej lidze piłki nożnej. Jest pełno tam kultowych cytatów, jest też ta PRL-owska rzeczywistość, więc to jest na pewno bardzo ciekawa propozycja, a druga propozycja już w sobotę i w kinie Illusion. Tam świętowanie setnej rocznicy urodzin Tadeusza Konwickiego i z tej okazji jest takie specjalne wydarzenie Warszawski Dzień z Tadeuszem Konwickim, bo w filmach Konwickiego bardzo dużo odniesień do Warszawy było i ta Warszawa często grała wręcz główną rolę, więc w najbliższą sobotę od godziny 15:00 na początku spacer po Warszawie, zwiedzanie kultowych miejsc i ten spacer zakończy się o 18:00 w kinie Illusion filmem Jak daleko stąd, jak blisko. Będzie też koncert Zuzanny Wrońskiej i Mai Laury. No i całe wydarzenie jest w ogóle bezpłatne. Bezpłatne wejściówki można odebrać w dniu seansu w kasie kina, więc to też na pewno bardzo fajny dodatek, że to wydarzenie można bezpłatnie odwiedzić. I to wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że zainspirowałam Wasze plany na najbliższy weekend. Mówiła Ula Ożerowska. Dzięki bardzo i do usłyszenia.

0: Reklama. Hello, Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Reklama. 15.30, Julia z Widryn.
2: Serwis akademicki.
3: Już dziś o godzinie 18 w Pałacu Czapskich ASP otworzy się wystawa Bezkres Wspólnoty. Prezentowane realizacje ukazują wspólnotę jako proces, dynamiczny, niejednorodny i budowany w relacjach. Prace pochodzą z różnych wydziałów i reprezentują odmienne strategie artystyczne, tematy oraz języki wizualne. To świetna okazja, aby przyjrzeć się najlepszym dyplomom, a w szerszej perspektywie zobaczyć wyłaniające się nowe pokolenie artystek i artystów. Sztuczna inteligencja może pomóc nam ocalić rośliny przed wyginięciem. Według raportu Kew Gardens dziś na świecie status zagrożonych ma niemal 30 tysięcy roślin i ponad 400 grzybów. Problem w tym, że analizie poddano tylko niewielki odsetek tych gatunków. Dzięki rozwojowi technologii miliony okazów są analizowane na niespotykaną dotąd skalę, a to może pomóc naukowcom w ochronie bioróżnorodności. Centrum Przestrzeni Innowacyjnej SGH, studentom znane jako Budynek S, otrzymało Nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt architektoniczny zrealizowany do końca ubiegłego roku w Polsce w kategorii Budynek Biurowy, Oświaty lub Administracji. Według jury architekci stworzyli syntezę kultury i natury, harmonijnie wpisującą się w ideę zrównoważonego rozwoju. Ograniczona paleta materiałów, jak i kolorów oraz czytelna kompozycja tworzą atmosferę skupienia, otwartości i komfortu użytkowania. A teraz oderwijmy się na chwilę od Ziemi. Naukowcy testują, jak przygotować organizmy, które poradzą sobie z wymagającymi warunkami wieloletnich podróży kosmicznych. W ostatnim czasie szczególnie interesują się drożdżami, ponieważ te są proste w hodowli i mogą produkować szeroki wachlarz związków, od białek po składniki odżywcze. Najnowsze badania pokazują, że zmodyfikowane genetycznie drożdże z genem niesporczaka dobrze poradziły sobie na niskiej orbicie okołoziemskiej. W przypadku długodystansowych misji kosmicznych takie żywe fabryki pozwoliłyby znacznie ograniczyć ładunek transportowany z Ziemi.
4: Korki.
5: I weź to auto, odstaw i Radio Campus odpal, tak? W taką dzisiejszą 26 stopni pogodę zaśpiewałby z pewnością White 2115 w singlu Kalifornia. I na pewno auto odstawcie, jeśli jedziecie w kierunku Jabłonnej, Marek, Starej Miłosny, Otwocka, Konstancina, Jeziorny czy Błonia, bo w tych kierunkach w tej chwili te trasy są zakorkowane najbardziej.
4: Pogoda.
5: Tak jak już Wam zdradziłem, mamy 26 stopni, chociaż troszeczkę bardziej pochmurno niż w ciągu dnia, ale to jest dopiero rozgrzewka przed weekendem, bo prawdziwa fala upałów dopiero zbliża się jutro do 32 stopni i co mnie zaskakuje, temperatura nie spadnie powyżej 24 stopni nawet w nocy, z soboty na niedzielę. W niedzielę również ciepło, 30 stopni, no i wszystko się zapowiada na to, że jutro będą Mistrzostwa Polski w papier, kamień i nożyce, deszcz nam nie przeszkodzi.

0: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.
1: Dzień dobry Państwu, witam gorąco, witam bardzo serdecznie. Od dzisiaj w kinach Backrooms bez wyjścia, czyli no hitowy horror studia A24, wyreżyserowany przez chłopac, ma 20 lat. Szanowni studenci, co wy jeszcze robicie ze swoim życiem? Ja tu już na nie mówię, stara baba. Ja to w moim wieku to już powinnam zrobić 8 filmów, skoro mam wiek 33. No, wielka sprawa, ponieważ po pierwsze rzadko daje się taką możliwość takim młodym twórcom i też budżet, bo może ten film nie kosztował wszystkich pieniędzy świata, ale trochę kosztował. Ja sama jeszcze nie miałam okazji go zobaczyć. Jest to podobno naprawdę udany horror, ale w ogóle o horrorach dzisiaj, bo nie tylko w październiku, nie tylko przed Halloween o horrorach powinno się mówić, ale w ogóle cały rok, ponieważ jest to, powiem tak, no, mocne słowa teraz, rzucę mocną tezę, ale moim zdaniem jest to gatunek, który ma w ostatnich latach naprawdę tendencję taką zwyżkową. To już nie są tylko slashery klasy B, straszne klauny, tylko są to naprawdę udane psychologicznie też filmy, które przy okazji trochę nas postraszą. Jakiś czas temu miałam bardzo ciekawą rozmowę z moimi przyjaciółmi, z czego to prawdopodobnie wynika. Ja nie mam żadnych badań, ale pewnie gdyby jakiś socjolog się tym zajął, psycholog i tak dalej, to być może o to chodzi, że faktycznie coraz więcej słyszę głosów o tym, że horrory są niezwykle relaksujące, ponieważ ten lęk, który tam widzimy na ekranie, on nie ma nic wspólnego z naszymi prawdziwymi lękami. Nawet usłyszałam wtedy od jednego z moich przyjaciół zdanie, nie wiem czy ono jest potwierdzone jakby tutaj naukowo, że w ogóle ludzie, którzy nie są w najlepszym takim momencie psychicznym, mogą się naprawdę zrelaksować podczas horroru, ponieważ tamte głęboko osadzone lęki tak naprawdę nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Nie wiem czy ja to mogę powiedzieć po tym, co spotkało mnie ostatnio na seansie filmu Obsesja, tylko taki tutaj krótka dygresja. Szanowni Państwo, jeśli nie widzieliście Obsesji jeszcze, to wciąż jest okazja, bo ten film jeszcze hula po kinach. Jest to absolutnie, nie chcę mówić, że ewenement, ponieważ jak za chwilę zresztą będę miała okazję wam opowiedzieć, tych nowych, dobrych horrorów ostatnio jest, można powiedzieć, może nie na pęczki, ale jest ich naprawdę sporo i jest co sprawdzać w repertuarach kinowych czy na streamingu, jeśli chodzi o ten gatunek, ale Obsesja łączy naprawdę takimi małymi elementami, to jest film, który nie kosztował nawet bańki, nie? On nie kosztował miliona dolarów, a zarobił, nie chcę mówić nawet ile, a jakby zrobił też szał na całym świecie i też to jest jeden z nielicznych filmów w ostatnich latach, kilkunastu latach, kilkudziesięciu nawet chyba latach, który miałby taką tendencję zwyżkową tydzień po tygodniu. Wiecie, jak film wchodzi do kina, to ktoś go obejrzy i potem tylko sprawdza się, o ile procent mniej ludzi go zobaczyło. W przypadku Obsesji to było zupełnie odwrotnie. Przez pierwsze trzy tygodnie w zasadzie od premiery od premiery kolejny tydzień film cały czas miał coraz więcej widzów, a nie coraz mniej, co jest bardzo rzadkie, a zwłaszcza teraz patrząc na to, jak wielkie wytwórnie wpuszczają filmy za wielkie pieniądze i widzą potem 80% spadku albo 70% spadku w stosunku do pierwszego tygodnia. Tu tego spadku w ogóle nie było, była zwyżka. To jest na pewno dla ludzi, którzy interesują się w ogóle dystrybucją kinową i tym, co się dzieje w repertuarach kinowych, to jest niezwykle interesujący przypadek. Ja też zapraszam na Obsesję chociażby dlatego, że jest to nie są tylko takie strachy, wiecie, ekranowe strachy, to są też podskórne strachy naszych relacji międzyludzkich, zwłaszcza tych romantycznych. Więc jeżeli lubicie mieć trochę anxiety na temat tego, czy wasz partner tak naprawdę chce z wami być w waszym życiu, no to ten film na pewno też może wam to dać. Jeśli mam jeszcze mówić o strachach, to ten film przeraził mnie w pewnym momencie tak bardzo, że ścierpły mi nogi. Że po prostu zrobiło mi się bardzo zimno, straciłam czucie przez sekundę w nogach, po prostu zabolało mnie ciało od tego, na co patrzyłam, ale nie dlatego, że było to jakoś super fizyczne, tylko dlatego, że po prostu strasznie mnie wystraszyli. No. Także jeśli nie widzieliście jeszcze Obsesji, to ja serdecznie polecam, a zaraz do was wracam z kilkoma tytułami takimi około horrorowymi. Tak wiecie, jakbyście chcieli sobie po prostu przed tym Backrooms bez wyjścia zrobić jakiś taki przegląd dobrego horroru z ostatnich lat, no to ja przechodzę z pomocą i kilka tytułów wam rzucę, bo jest w czym wybierać.
0: Typowy Jędrzej w Radio Campus.

0: It's a London thing. Typowy Jędrzej w Radio Campus.
1: Dziś rozmawiamy o nowych horrorach. Nowych, no ja sobie tutaj postanowiłam przyjąć, że tych, które miały gdzieś tam premierę po 2020, może 2021 roku. I teraz chciałam wam opowiedzieć o kilku tytułach, które w ostatnim czasie na mnie zrobiły wrażenie. Oczywiście, szanowni państwo, pamiętamy, jak to ze wszystkim. Gust jest, jak wiecie co. Więc to, że mi się coś spodobało, nie musi koniecznie oznaczać, że wam się spodoba. Zwłaszcza jeśli mówimy o horrorach. Ponieważ tutaj jest bardzo dużo różnych czynników. Bo jest tak, jakie strachy są. Jeżeli mamy jakieś potężne strachy, to filmy mogą nam się podobać przez to mniej lub bardziej. Też właśnie jaka jest nasza wrażliwość, bo czasami też te filmy, które są najbardziej jakimiś takimi body horrorami, mogą gdzieś nie do końca nam przypaść do gustu, ponieważ nie chcemy patrzeć, jak Margaret Qualley wychodzi ze środka Demi Moore. A tutaj właśnie chciałam jako pierwszy przykład podać Substancję, czyli film, którego jeśli jeszcze nie widzieliście jakimś cudem, bo może dlatego, że nie chcecie zobaczyć, jak Margaret Qualley wychodzi z Demi Moore, nie, może warto się przekonać? Ja nie wiem, jakby uważam, że Substancja jest jednym z najwybitniejszych filmów 2024 roku. Uwielbiam ten film. Uważam, że to jest nie tylko dobry body horror, bo ja nie uważam, żeby ten film był jakoś przeraźliwie straszny. On jest nawet w pewnych momentach bardzo komiczny, ale jest też, no, jak wiecie, jakby większość filmów też to jest jakaś tam satyra albo komentarz społeczny na temat dzisiejszych czasów, to ten komentarz społeczny na temat dzisiejszych czasów jest po prostu udany. Kiedy często już masz takie, o Jezus, kolejna satyra na bogatych ludzi, już nie mogę tego znieść, to tutaj ta satyra na kobiety marzące o tym, żeby wiecznie wyglądać pięknie i wspaniale, jest pociągnięta do takiego ekstremum, że koniec końców wypada naprawdę jasno, więc to jest jeden z tytułów, który wam polecam. Substancja, szanowni państwo, Substancja. Na pewno. Na pewno Grzesznicy. Czy Grzesznicy są do końca, czyli nominowani w tym roku do Oscara, mnóstwo Oscarów, w ogóle Super Bass, Michael B. Jordan w podwójnej roli, wspaniały film. Czy to jest horror? Ktoś powie, że tak, bo jest tam trochę straszno. Ale można też powiedzieć, że to jest trochę musical, trochę taki dramacik. Wiele tam jest różnych gatunków, które się przecinają, ale jest tam też trochę strachów, jest tam też trochę potworów, więc jeżeli to jest dla was wyznacznik horroru, no to Grzesznicy jak najbardziej, no i to jest oczywiście mega, mega udany film i w ogóle też bardzo serdecznie wam polecam. Jeśli wolicie takie spirytualne tematy, ja w ogóle kocham, jak coś jest egzorcyzmy w tytule, to ja biegnę, to tutaj nie mam egzorcyzmu w nazwie, ale mam dwa filmy, które też w 2024 roku zrobiły na mnie super wrażenie. Pierwszy z nich, austriacki, nazywa się Kąpiel Diabła i to jest przede wszystkim dramat, ale z elementami horroru, o kobiecie, która żyje tam chyba w XVIII wieku i ma bardzo ciężko w tych lasach i górach Austrii, dlatego, że nie ma dzieci. I wiele tam się zła wokół niej dzieje, ona też jest w głębokiej depresji. Bardzo serdecznie wam polecam, bardzo ciężki seans, ale niezwykle... no nie wiem, jakby ja po tym filmie bardzo dużo płakałam, bo jakby bardzo gdzieś mnie dotknął wewnętrznie, ale jest świetnie zagrany, świetnie zainscenizowany, super film i dużo obrzydliwych rzeczy też tam się trochę dzieje, więc jeśli tego też potrzebujecie, to jak najbardziej. A z tych takich filmów bardziej komercyjnych, to przyznam, mi całkiem przypadł do gustu pierwszy Omen, czyli taki prequel Omena też z 2024 roku. Moim zdaniem naprawdę mega udany film. I postraszy, nie zgłupi, a to jest naprawdę mega ważne w horrorach, więc jeśli czegoś takiego, szanowni państwo, potrzebujecie, to proszę bardzo. Z kolei, jeśli potrzebujecie się po prostu dobrze bawić, dobrze bawić, proszę bardzo. Dobra zabawa też jest w cenie i takie horrory też powstają i och, jak ja się cieszę. I tutaj mam dla was dwa tytuły. Jeden jest dość obvious, ale drugi, no przyznam, że dalej ludzie się zastanawiają, dlaczego ja tak bardzo lubię ten film. Ja sama nie wiem, ale zaraz wam powiem, więc może to też was trochę naprowadzi. Pierwszy z nich nazywa się Together, to jest Dave Franco i Alison Brie, którzy prywatnie są małżeństwem. Oni tutaj grają parę, która nie może bez siebie żyć dosłownie i w przenośni. przyjaźni. I jest to też body horror, ale jest to film absolutnie kuriozalny, prześmieszny moim zdaniem. Też sporo mówiące o relacjach i o tym, jak zależności między partnerami mają potem wpływ na nasze życie. Więc to jest film z zeszłego roku, można go zobaczyć na streamingach. Bardzo polecam, bo jest trochę straszny, trochę obrzydliwy, ale jest też no gdzieś tam poruszający w ogóle, jakby i śmieszny przy okazji, w ogóle fajne rzeczy. Ale film, który na mnie zrobił w ogóle mega wrażenie. Ja po prostu chciałam po wyjściu z kina, chciałam w kinie wstać i zacząć klaskać. Bo to, co widziałam, było po prostu niesamowite. Film nazywa się Egzorcysta papieża. I jest to film, w którym główną rolę gra Russell Crowe, który jeździ sobie na takim skuterku i jest egzorcystą papieża. I on ma po prostu tam 1 500 000 demonów do wypędzenia, ale jest to film trochę, moim zdaniem chyba nawet nie specjalnie, tylko to się chyba przez przypadek wydarzyło. To jest film utrzymany trochę w konwencji takiego filmu superbohaterskiego. Jakby do tego Russella Crowe'a jakby, no nie ma, nigdy do niego nie ma podejścia. Nie ma Deboa, którego on by się nie bał. On się nie lęka niczego. On po prostu wchodzi i no okej, no to lecę z tobą, nie? Jakby ty jesteś chyba Matka Boska, ale tak naprawdę jakiś debuł. I proszę bardzo, ciach, ciach, ciach. I tutaj po prostu rzuca tymi spelami mądrymi i tak dalej. Więc to jest jakby pociągnięcie tematu egzorcyzmów do jakiegoś takiego, o kurde, tutaj jest po prostu, on jest bossem. On się tam zachowuje jak boss. No jest to film, który no naprawdę niewiele rzeczy pamiętam wtedy, sprawiło mi tyle frajdy. Jest to bardzo nieprzewidywalny film, niezwykle zabawny tak naprawdę w całej swojej budowie. Czy straszny? Moim zdaniem niekoniecznie. Więc jeżeli potrzebujecie czegoś, co byście się nie spodziewali, że Russell Crowe może robić takie rzeczy na ekranie, to jest ten film. No, a oprócz tego, wiecie, takie jakieś tam, na przykład jest taki film Mów do mnie, o tym, że tam młodzi ludzie łapią jakąś taką rękę i ta ręka im wyciąga jakieś w ogóle straszne demony i martwych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Czy Bring Her Back, gdzie babka sobie hoduje, można powiedzieć, dziecko, bo tak bardzo tęskni za tym, które miała wcześniej i jej prawdziwe dziecko, które zmarło, i są tam absolutnie jakieś obrzydliwe rzeczy w tym filmie. No jest tego sporo, więc jeśli potrzebujecie nowego horroru, to nie martwcie się. One zazwyczaj są całkiem udane, bo mamy renesans. Renesans gatunku, szanowni państwo. Stawiam filmoznawczą tezę. Horror przechodzi swój renesans. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.

0: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1. Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

Bemochodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć?

0: normalnie o tej porze.
1: To był miły ATZ i singiel Smoła, dokładnie 5 minut po godzinie 16. Wysłuchacie oczywiście normalnie o tej porze, audycja w Radiu Campus. Ja dzisiaj już jak pół godziny temu właściwie mówiłem o pogodzie, no to zapowiadałem, że już jutro i w niedzielę będą upały do 32, do 30 stopni, no i wakacje nieubłagalnie zbliżają się do tego, żeby właśnie się rozpoczęły. No i my tutaj zebraliśmy się w takim trio, żeby na te wakacje troszeczkę nas wszystkich przygotować i żeby te wakacje właśnie były bardzo fajne, mi się wydaje, dla nas po prostu. No i dobra, zaczynamy. Justyna Żukowska-Gołębiewska, psycholożka Fundacji UNAWEZA, witam cię serdecznie.
2: Witam was serdecznie.
1: Wiktoria Strzelecka z Młodych Głów, również właśnie związana z Fundacją UNAWEZA, cześć.
3: I również witam was serdecznie, cześć.
1: Przyjechałyście tutaj, żeby powiedzieć o planie awaryjnym. Plan awaryjny na wakacje i na czym ten plan awaryjny polega, ta nowa inicjatywa właśnie od was z Fundacji i z projektu Młode Głowy.
2: No tak, pokazuje na mnie Wiktoria jak na autorkę scenariuszy. No faktycznie, to by było logiczne. Plan awaryjny to jest kolejna lekcja, którą przygotowałam dla Fundacji UNAWEZA. I ona trochę odwraca myślenie o bezpieczeństwie. To znaczy, że postanowiłam stworzyć zupełnie taką nową lekcję o tym, jak bezpiecznie wyjechać na pierwszy w życiu wyjazd wakacyjny bez rodziców, czyli w gronie rówieśników, czy też innych osób, ale nie z poziomu moralizowania, z poziomu dorosłego, tylko zaprzęgnęłam do realizacji i stworzenia tych lekcji młodych ludzi. Czyli wszystkie pomysły, które mi przyszły do głowy, jak warto by było być może w danej sytuacji zareagować, czy powiedzieć coś, odmówić, albo jak coś zrobić, no, konsultowałam z nastolatkami, którzy mi mówią, o nie, tak się dzisiaj nie mówi, tutaj spokój, nikt tak by nie powiedział. Albo, że to cringe'owe, w ogóle przestań, to brzmi jak faktycznie, jakby właśnie ktoś stał z biurka, od biurka z psychologa albo gabinetu i właśnie zaczął cedzić takie słowa. Więc to są takie lekcje, które można zrealizować właśnie w ostatnim tygodniu szkoły, kiedy już nauczyciele nie wiedzą, co mają robić z młodymi ludźmi, a nastolatkom nie bardzo chce się do tej szkoły przyjść, to warto faktycznie w tym czasie poprowadzić takie zajęcia, które nie są po prostu nudne.
1: Wiktoria, czy ty sprawdzałaś w ogóle plan awaryjny i całe te przygotowane lekcje? Czy miałaś do tego dostęp?
3: Tak. Ja patrzyłam na plan awaryjny i w ogóle uważam, że to jest super rzecz, dlatego że jak sama pamiętam dopiero co, jak chodziłam do szkoły tak naprawdę, to te ostatnie lekcje przed wakacjami są już takie faktycznie spokojniejsze, to może obejrzymy film, to może nie przyjdziemy. I pamiętam, że mówiło się o bezpiecznych wakacjach, tylko zawsze mówiło się o takich sprawach czysto technicznych, czyli o tym, żeby patrzeć w lewo i w prawo, jak się przechodzi przez przejście, o tym, żeby uważać i nie pływać w zbiornikach niestrzeżonych. Wiadomo, takie zupełnie klasyczne.
1: Co również jest ważne, to
3: tak,
1: podkreślmy.
3: Tak, to też jest oczywiście ważne i o tym też trzeba rozmawiać, ale faktycznie z perspektywy osoby młodej uważam, że nie miałam z tym styczności w szkole i nie mówiło się o tym tak często i uważam, że to jest właśnie super, dlatego że opiera się na sytuacjach, z którymi naprawdę młodzi ludzie się spotykają i na sytuacjach. Nie wiem, czy przypomniałabym sobie sama taką sytuację z własnej perspektywy, czy jakąś taką miałam, ale na pewno wiem, że moi rówieśnicy mieli i naprawdę młodzi ludzie się spotykają. No, wakacje kojarzą nam się z wolnością i z wyjazdami, ale to też jest czas takiego podwyższonego ryzyka, można powiedzieć, i jesteśmy jednak w trochę innej rzeczywistości niż w tej takiej codziennej bańce szkoła, dom, tak, czy jakieś zajęcia dodatkowe, więc uważam, że to jest super, tak.
1: I ten język właśnie, o którym Justyna wspominała, też jest, jakby odpowiada tobie.
3: Tak, dlatego że to są sytuacje wyjęte tak naprawdę z życia. To są sytuacje i realne rzeczy, odpowiedzi, pytania, które możemy dostać, sytuacje, w których po prostu młodzi ludzie mogą się znaleźć, więc.
1: Czytając o tym programie na waszej i stronie internetowej i właśnie do materiałów, do których się dobiłem, tam też piszecie o tym, że wakacje są takimi początkami dla niektórych młodych osób, pierwsze festiwale, pierwsze wyjazdy, czy właśnie z rodzicami, czy bez rodziców, właśnie podkreślmy na przykład w gronie znajomych bez rodziców i ten plan awaryjny ma trochę pomóc przygotować się do tego. Ja mam pytanie, czy właśnie tak ze wszystkim musimy być przygotowani?
2: ze wszystkim nigdy nie będziemy przygotowani, bo życie nas bardzo zaskakuje, ale z neuropsychologii wiemy, że mózg nie odróżnia za bardzo wyobrażonych sytuacji od tych realnie wydarzonych, czyli takich, które nam się wydarzają. I plan awaryjny jest o tym, że jeżeli młody człowiek wyobrazi sobie, że właśnie zgubił albo został okradziony i zgubił wszystkie dokumenty, albo właśnie zostały mu ukradzione razem z telefonem, i uwierzcie mi, że jak zapytałam nastolatków, co oni by wtedy zrobili, to oni nawet nie znają numeru telefonu alarmowego, ani nie wiedzą, gdzie by mogli na takim festiwalu udać się i do kogo, żeby poprosić o pomoc, bo telefon dzisiaj jest centrum wszechświata. Oni wszystko mają w telefonie, wszystkie kontakty do rodziców, wszystkie kontakty do bliskich znajomych. Nikt nie zapamiętuje dzisiaj numeru telefonu. Jeżeli mówimy o tym, jak dojść do jakiegoś punktu, no to włączamy co? Mapę Google'a. Nikt z nas, z młodych, dzisiaj nie umie skorzystać z takiej naturalnej mapy analogowej. Więc plan awaryjny to jest takie, to jest na poziomie mentalizacji wyobrażenie sobie nie tylko trudnej sytuacji, która ma prawo się wydarzyć, ale też jak ją przezwyciężyć, czyli co zrobić, do kogo się zwrócić i w każdej lekcji, dla każdej grupy wiekowej na końcu jest taki aktualnie plan awaryjny w postaci małej takiej kartki, którą sobie drukują i wypełniają, gdzie jest numer telefonu do osoby bliskiej, gdzie jest numer telefonu alarmowego, gdzie jest numer telefonu albo do osoby koleżanki czy kumpla, z którym być może będę tam jechał, które mogą sobie złożyć, włożyć do plecaka czy do miejsca, które zawsze mają ze sobą, jakiegoś, nie wiem, kieszeni i tak dalej, że jak zgubią ten telefon albo znajdą się w sytuacji trudnej, to oni będą mieli taką kartkę, która gdzie przypomni im, że mogą też sobie pomóc. Ale to nie tylko to, bo jak mówimy o tych wszystkich trudnych sytuacjach, to my w zasadzie trochę to brzmi enigmatycznie, czyli jakie? Ale to jest na przykład właśnie to, że jadę na festiwal z paczką znajomych, ale poznaję nowych znajomych, a oni mnie zapraszają na chatę. I teraz bardzo by mnie ciągnęło do tego, żeby pójść na tą chatę, ale co zrobić, że no iść czy nie iść, co, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. I my nie mówimy tam, nie rób tego, zrób to, tylko jeśli boisz się wykluczenia z tej grupy nowej, bo młodzi boją się wykluczenia, nie chcą być asertywni, bo boją się, że zostaną odrzuceni. Albo jak powiedzieć koledze, który widać ewidentnie, że niekoniecznie jest trzeźwy, że ja nie wsiądę z tobą do samochodu, chociaż on wszystkich namawia, że wypił tylko jedno piwo. I jak to zrobić, żeby nie być uznanym za właśnie cringe'owego, albo jakiegoś boomersa, albo żeby nie stracić tej grupy, bo oni pojadą na chatę, a ja zostanę tu sam 200 kilometrów z domu, od domu. Więc jak to zrobić, żeby no, ochraniać też siebie?
1: Czyli taka dawka praktycznych właściwie porad i trochę przykładowych właściwie sytuacji, które można spotkać w trakcie wakacji. Te wszystkie lekcje, z tego co wiedziałem, są darmowe, więc są do pobrania ze strony internetowej. Do tego tematu planu awaryjnego projektu Młode Głowy za moment wrócimy, ale najpierw zagrajmy Over Mono Lock Up w Radiu Campus.

0: Jesteśmy cały czas na antenie Radia Campus, oczywiście w temacie planu awaryjnego projektu Młode Głowy. Ze mną jest Justyna i Wiktoria, właśnie z Unawezy i projektu Młode Głowy. Ja jeszcze wracając do tego poprzedniego wątku przed Overmono, który właśnie przed momentem graliśmy, ja chciałem zapytać, co w takim razie, skoro plan awaryjny gdzieś nas przygotowuje i już wszyscy uznaliśmy jasno, że jest to potrzebne i przydatne, ale co z popełnianiem błędów z kolei? Bo ja też znam strony, że właśnie to popełnianie błędów trochę też nas uczy i że nie warto tak unikać popełniania błędów. I jak na to spojrzeć właśnie w kontekście tych nadchodzących wakacji?
1: To zależy jakich błędów. Jeżeli są błędy drastyczne w skutkach, czyli są dla nas zagrożeniem życia i zdrowia, to warto zawsze robić wszystko, żeby ich uniknąć. Natomiast to prawda, że to, co nas najlepiej uczy, to własne doświadczenie. Tylko pamiętajmy, czego my się chcemy nauczyć. My chcemy nauczyć się tego, żeby w sytuacjach trudnych i kryzysowych mieć dostęp do rozwiązań. Ale one nigdy nie będą idealne i nigdy nie wydarzy się tak, że będziemy stricte zawsze umieli, potrafili zrealizować wszystko dobrze. Natomiast myślę, że takie wyobrażenie sobie tego, jak moglibyśmy z danej opresji wyjść, uczy nas bardzo wiele, czyli uczy nasz mózg, że mamy zasoby, żeby sobie poradzić przede wszystkim w trudnych sytuacjach. Czyli to jest też inna forma uczenia. Natomiast czasami my potrzebujemy doświadczać różnych rozwiązań. I jak ty mówisz błędy, to ja sobie myślę, to są inne rozwiązania z innym skutkiem. To znaczy one mogą nam pokazać, co się wydarzy, kiedy znajdziemy na to rozwiązanie, które niekoniecznie nam służy, bądź służy innym. I okej, to też jest cenna nauka, ale mamy też inne obszary uczenia się, no, poprzez naśladowanie chociaż, nie? I młodzi właśnie wtedy najczęściej myślą, że robią okej, bo naśladują innych. A potem okazuje się, że ci inni jakoś się z tego wykaraskają, ale to my zostajemy tak naprawdę z ręką w nocniku, bo to na nas później spada na przykład cała konsekwencja błędów innych, od których chcieliśmy się tak uczyć.
0: A co mnie w ogóle zaskoczyło, że są badania, o których też wspominacie, no to akurat między rokiem 2013-2021 statystyki Komendy Głównej Policji, że to właśnie okres wiosenny i letni jest troszeczkę ta podwyższona wartość tych prób podjętych samobójczych przez młode osoby. Ja zawsze obstawiałem, że to jest bardziej okres jesienno-zimowy, gdzie jest chłodniej, ciemniej, a tutaj proszę, trochę się zaskoczyłem, szczerze mówiąc.
2: Wydaje mi się, że w ogóle w komunikacji planu awaryjnego jest tak fajnie napisane i ostatnio też Wiktoria Jędroszkowiak od nas z Młodych Głów napisała artykuł do Rzeczpospolitej i ujęła to tak, że od kryzysów nie ma wakacji. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby o tym pamiętać, bo oczywiście nie chodzi o to, żeby straszyć i nie chodzi o to, żeby chodzić cały czas w ciągłym stresie przez te wakacje. Chodzi o to, żeby z nich czerpać najlepiej, jak możemy, ale faktycznie to jest tak, że jeżeli jakaś osoba znajduje się w kryzysie psychicznym, to nie jest tak, że w wakacje on odpuszcza. Wbrew pozorom, szczerze mówiąc, nie wiem, ja to przynajmniej tak widzę, że jak się wychodzi z tej takiej bańki codziennej i z tych codziennych obowiązków, to jesteśmy trochę czasami pozostawieni sami sobie w te wakacje. I to nie jest tak, że w wakacje magicznie lipiec, sierpień to są miesiące, w których kryzysy psychiczne odpuszczają.
0: No tak? Ja jeszcze w tym miejscu w ogóle bym uderzył w FOMO, Fear of Missing Out, że to jest wręcz przeciwnie w wakacje. Chyba tak. Ze zdwojoną siłą uderza, że obserwujemy w dobie social mediów co chwila, że właśnie ktoś jest na super koncercie, ktoś jest z fajną paczką, siedzi na schodkach w Warszawie albo właśnie w innym mieście, czy wyjechał na wakacje do Włoch, Hiszpanii czy innego państwa i gdzieś to fear of missing out, myślę, że szczególnie tutaj się uwydatnia. No i też jak sobie radzić w dobie social mediów z tym syndromem FOMO? Wakacje oczywiście.
1: Myślę, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie wakacje, ale faktycznie w wakacje to ryzyko się zwiększa, chociażby ze względu na większe poczucie osamotnienia u ludzi, którzy już nie spotykają się codziennie w szkole, a ich znajomi mają, okazuje się, inne plany niż ktoś zakładał i na przykład tej osobie ktoś powiedział, nie, sorry, nie spotkamy się, bo nie wiem, nie mogę wyjść z domu, ale jednak gdzieś na stories widzi, że świetnie się bawi właśnie z innymi ludźmi. To może być faktycznie dosyć trudne do zniesienia dzisiaj dla młodych. Wydaje mi się, że zanim nastąpią wakacje, warto by było zadbać o to, żeby mieć różne grupy relacyjne, czyli czy w różnych grupach mieć relacje, nie tylko opierać się na jednych relacjach z tą samą paczką, ale też budować relacje w innych miejscach. Nie każdy może wyjechać na wakacje, nie każdy może pozwolić sobie na to, żeby siedzieć na schodkach i kupić sobie lemoniadę. Nie każdy ma też takie możliwości, aby w ogóle spędzić ten czas z bliskimi, którzy muszą pracować. Ale wydaje się, że jest też wiele innych możliwości. Można na przykład spróbować wolontariatu i pójść do schroniska dla zwierząt albo fundacji i zapytać, czy nie potrzebujecie kogoś, kto by w wakacje wam pomógł. Można też spróbować, jeżeli jesteśmy osobami powyżej 15 roku życia, możemy spróbować swojej pierwszej pracy dla osób młodych i zarobić parę groszy i tam też zbudować nowe relacje. Chodzi o to, żeby wyjść z domu. Można wyjść z domu po prostu na spacer, można wyjść z domu do lasu, ale odezwać się do kogokolwiek, być może z kim już dawno nie miałem kontaktu, aby tylko nie zostawać z tym samemu.
2: Mi się wydaje w ogóle jeszcze, że powinniśmy, my jako młodzi ludzie, powinniśmy normalizować i dążyć do tego, żeby z taką akceptacją podchodzić do tego, że każdy ma prawo chcieć inaczej spędzać te wakacje. Żeby nie robić wokół siebie i nie robić innym i samemu sobie takiej presji, nie wytwarzać takiej presji, że wszyscy musimy robić to samo, jeździć na kolonie, obozy i każdy z nas musi mieć na Instastories dokładnie to samo w trakcie wakacji. Wydaje mi się, że my w ogóle sami też powinniśmy, mówię, jako młodzi ludzie dla siebie nawzajem, zacząć normalizować to, że ktoś chce pójść na piknik, ktoś chce wyjechać, nie wiem, za granicę, a ktoś chce po prostu pochodzić po górach, a może ktoś chce po prostu posiedzieć w domu, bo taką ma ochotę i ważne jest to, żeby spędzał te wakacje tak, żeby jemu było dobrze po prostu.
0: Ja myślę, że to jest doskonałe. Tak chciałem powiedzieć, że właśnie ostatecznie można i posiedzieć w domu, byleby się czuć tym dobrze i nie mierzmy się też skalą tego, co jest na social mediach. Jeśli chcemy w zdrowym rozsądku, to okej, bo tego nie unikniemy, bo social media są i ich nie usuniemy. Ale też, żeby wszystko to robić zdroworozsądkowo. Plan awaryjny jest na stronie lekcje.młodegłowy.pl, jest dostępny, jest darmowy i mamy ostatni tydzień przed wakacjami. Śmiało pobierajcie te wszystkie lekcje, scenariusze, wysyłajcie do nauczycieli, do szkół. No i co, i śledźcie też sociale u Nałęzy i Młodych Głów, tam wszystko znajdziecie i też pewnie w wakacje możliwe, że spotkacie się właśnie z młodymi głowami w przeróżnych miejscach, ale też tam będziecie mieli dawkę tego, co jest dla was potrzebne na wakacje. Justyna Żukowska-Gołębieska, psycholożka Fundacji Unaweza i Wiktoria Strzelecka z Młodych Głów były właśnie ze mną tutaj i rozmawialiśmy o planie awaryjnym na wakacje. Dzięki wam wielkie i no życzę udanych wakacji.
1: Dzięki wzajemnie.
3: Normalnie o tej porze.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autograficznym

0: lat tylko tibia. To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
1: Autopromocja.
2: Mamy 16.30, a w studiu już jest Julia z Widryn.
1: Akademicki Radio Campus.
3: Zawieszenie broni. Co dalej ze Szpitalem Południowym? Chrońmy puszczę. Izrael i libański Hezbollah podpisały nowy rozejm. Rzecznik Sił Obronnych Izraela przekazał jednak, że izraelscy żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah stanowi zagrożenie. Dwa źródła w Hezbollahu przekazały, że ich ugrupowanie zastosowało się do zawieszenia broni, gdy tylko otrzymało informację. Rafał Trzaskowski odniósł się do informacji o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym.
4: Chcę też dzisiaj powiedzieć, że w Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza, a Rady Nadzorcze Miejskich Spółek Medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
3: Prezydent przypomniał, że szpital skierował do prokuratury zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia oszustwa przez Dawida Kacprzyka w kwestii grafików i jego wynagrodzenia za pracę. Wczoraj Rada Nadzorcza Szpitala Południowego odwołała dotychczasowy zarząd placówki. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska podpisała wymagany przez UNESCO plan zarządzania Puszczą Białowieską. Zakłada on, że aż 96% powierzchni polskiej części puszczy będzie pozostawione procesom naturalnym bez gospodarki leśnej. Na tym obszarze zakazane będą również polowania. Szefowa MKiŚ poinformowała również, że na przyszły rok zaplanowana jest misja UNESCO w puszczy. Eksperci z całego świata odwiedzą ten obszar, by zobaczyć, w jaki sposób plan jest wdrażany w życie.
1: Sportowy kampus.
3: Algierska Federacja Piłkarska po przegranym meczu Mistrzostw Świata z Argentyną złożyła oficjalne odwołanie, kwestionując fakt, że Lionel Messi nie otrzymał czerwonej kartki za atak na rywala. W 31 minucie meczu Argentyna-Algieria Messi trafił w łydkę Aisse Mandiego i nie został napomniany przez sędziego. Nagranie przedstawiające tę sytuację stało się wiralem w portalach społecznościowych na całym świecie oraz przedmiotem kontrowersji sędziowskich. W centrum skargi znajduje się sędzia Szymon Marciniak, oskarżony przez Algierczyków o podjęcie błędnej decyzji, która znacząco wpłynęła na wynik meczu grupy J.
1: Korki.
2: Piaseczno, Nadarzyn, Pruszków, Błonie, Łomianki, Marki, Stara Miłosna czy Otwock. Źle wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kierunki właśnie te, które wymieniłem, a zobaczmy, jak w tej chwili wygląda sytuacja z pogodą.
1: Pogoda.
2: Mamy 26 stopni, jest ciepło, choć trochę bardziej pochmurno niż w ciągu dnia. W nocy temperatura spadnie minimalnie do 18 stopni, więc będzie również całkiem przyzwoicie. Jutro ciepło, będzie nam słońce przygrzewać od samego rana do wieczora do 32 stopni w ciągu dnia. W nocy będzie również bardzo ciepło, powyżej 20 stopni. W niedzielę bardzo podobnie, choć trochę więcej chmur może się pojawić, ale temperatura nawet do 30 stopni.
1: Same sztosy.
2: No nic, tylko puszczać tego White 2115 i Kalifornia albo inne wakacyjne bęgerki i wybrać się choćby m.in. na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce, które już jutro będą nad Wisłą. Serdecznie Was na nie zapraszamy, a ja z mojej strony życzę Wam ciepłego, dobrego weekendu. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejne piątki. Dawid Buczek, elo!

tak właśnie wymyśliłam sobie czołówkę tego programu, że będzie bang bang, bam bam. I o tych samplach dzisiaj w samplach, coverach, bajerach. Zaczniemy od bang bang. Pewnie już kojarzycie po tej małej przypominajce. I chyba warto rozpocząć od takiej fundamentalnej informacji. Bang bang, My Baby Shut Me Down w wykonaniu Nancy Sinatry to cover. Możecie o tym nie wiedzieć. Oryginalnie wykonała go niedługo wcześniej całkiem inna artystka, która, uwaga, wciąż jest aktywna. Wersja Nancy Sinatry jest tą najpopularniejszą, co jest trochę smutne, no bo ktoś tworzy piosenkę, numer, a ktoś coverujący go bardzo szybko całą śmietankę spija. Wersja Nancy Sinatry jest, jak mówiłam, najbardziej popularna, trafiła do filmów, do reklam, czy ogólnie myśląc o popkulturze. No to zróbmy takie porównanie. To jest Bang Bang, My Baby Shut Me Down, Nancy Sinatry i za chwilę płynnie przejdzie w oryginał.

0: Bang Bang, My Baby Shut Me Down w wykonaniu Cher. To dla niej ten utwór został napisany, pochodzi z albumu The Sunny Side of Cher. Ona wtedy występowała w duecie ze swoim mężem, Sonnym Bono. Był wielkim hiciorem, ale praktycznie w tym samym roku, 1966, Nancy Sinatra go skoverowała. Zresztą jej tato, Frank Sinatra, też taki cover popełnił. Jak przy tacie jesteśmy, no to formalnie dopowiem, Nancy Sinatra to córka Franka Sinatry. I oprócz tego, że możemy ją kojarzyć właśnie z coveru Bang Bang, My Baby Shut Me Down, no to jest autorką, to znaczy wykonawczynią przeboju ogromnego, mam wrażenie też, że wizualnego. Those boots are made for walking. W tym klipie występowała w wyższych butach, takich wiecie, kozako coś tam, i nie za długiej sukience. I w tamtych czasach, w latach 60. i klip, i ona sama stały się inspiracjami dla młodych kobiet. Do coverów Bang Bang, My Baby Shut Me Down jeszcze przejdziemy. Powiem tylko, że to wykonanie Nancy Sinatry trafiło do filmu Quentina Tarantino Kill Bill, to 2003 rok, a Cher wcześniej nagrała jeszcze jedną wersję swojego własnego numeru. W 1987 roku nagrała Bang Bang, My Baby Shut Me Down w takiej bardziej rockowej stylistyce. Jeżeli macie czas i przypomnieliście sobie o Cher, to jest to naprawdę bardzo ciekawa postać. Oprócz tego, że oczywiście muzycznie możemy ją kojarzyć, może gdzieś tam przede wszystkim z lat 90. Ona od tych lat 60. aktywnie grała, wydawała. Jej dzieciństwo też jest dość ciekawym wątkiem. No i bardzo dużo jest historii związanych z kinem. Cher na swoim koncie ma Oscara, 3 Złote Globy, nagrody Emmy, 2 nagrody Grammy, Złotą Palmę uzyskaną na festiwalu filmowym w Cannes za znakomity film. Ja go oglądałam w dzieciństwie. Film pod tytułem Maska. Pamiętam, że wtedy bardzo mnie poruszył. Cher grała w nim matkę chłopca, już takiego nastolatka z mocno zdeformowaną twarzą. Jak mówiłam, jeżeli macie czas, ochotę, polecam biografię Cher. Jest tam bardzo dużo wątków, łącznie z tym, że prowadziła program telewizyjny, nie taki jakiś talk show, ale po prostu nafaszerowany sketchami, pięknymi strojami i innymi gwiazdami program telewizyjny, który wtedy oglądało średnio 30 milionów ludzi. Wróćmy do sampli z Bang Bang, My Baby Shut Me Down, z oryginału w wykonaniu Cher z 1966 roku. Tutaj sięgnął i wykorzystał u siebie w numerze Bang Bang Will.i.am, artysta, producent, którego możecie kojarzyć z Black Eyed Peas. My baby shot me down again. Shot me down with a love and it go bang bang. That girl's a killer from a gang. Shot me down with a love and it go bang bang. Nie tylko zagraniczni artyści sięgali po sample z Bang Bang, bo nasz rodzimy, szanowny Taco Hemingway, też na albumie Jarmark z 2020 wykorzystał ów sample. Paul Smoke.
1: Karmą po mordzie jak airbag. Kostucha o mnie zapyta. He shot me down, bang bang. Mój dealer miał na imię Grzesiek. Pisze, że słyszę na mieście.
0: Jeszcze jedno użycie sampla Bang Bang. Numer nazywa się Bang Bang. To DJ Fresh, Diplo z całą jeszcze bandą innych artystów w 2006 roku wypuścili właśnie utwór pod tytułem Bang Bang. Zbudowany niejako na samplu z Bang Bang, My Baby Shut Me Down, Cher. Bang.

0: Zagrajmy w tym momencie w całości jeden z moich ulubionych numerów, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego sampla, może w trochę nawet przewrotny sposób. Audiobullies, Shut You Down. To w ramach wykorzystania sampla Bang Bang, My Baby Shut Me Down, ale tutaj usłyszycie to najpopularniejsze wykonanie, cover Nancy Sinatry.
1: Sample, covery, bajery. I was five and he was six. We rode on horse.

0: Sample, covery, bajery.
1: To Audiobully Shut You Down z wykorzystaniem sampla Bang Bang, My Baby Shut Me Down z coveru Nancy Sinatry, bo jak mówiłam wcześniej, oryginalne wykonanie tego numeru to Cher, 1966 rok. Teraz o samplu Bam Bam. Ja tak zapowiadałam, bo bang bang było, teraz Bam Bam. Za tym numerem stoi Sister Nancy.

Bam Bam, Sister Nancy, 1982 rok, album 1-2 i ten numer Bam Bam to wręcz legendarny, kultowy numer reggae i dancehallu. Sister Nancy to jamańska artystka i ten numer jest uważany za jeden z takich, jak mówiłam, legendarnych, kultowych, wręcz takich hymnów muzyki jamańskiej. Jest to jeden z najczęściej samplowanych numerów w historii reggae. Do tego warto pamiętać, że mówimy o Sister Nancy, czyli kobiecie w świecie zdominowanym przez facetów. Nawet wtedy, znaczy wtedy też, w latach 80. ci nawijacze jamańscy to przecież przede wszystkim faceci. Pomyślmy sobie przez chwilę, kogo jeszcze z kobiet kojarzymy. Nie jestem specem od reggae i dancehallu. Sister Nancy kojarzę, zresztą na koniec, za chwilę tego wątku podpowiem wam i polecę znakomity dokument właśnie o niej. Numer Bam Bam był wykorzystywany setki albo tysiące razy. Z tego sampla korzystali na przykład Kanye West, Jay-Z, Lauryn Hill, Missy Elliott, ale też bardzo często sięgali też twórcy innych dziedzin niemuzycznych, czy na przykład reklamy, czy filmy, czy słuchajcie, Bam Bam był wykorzystany w grze Skate. Dodatkowa smutna informacja jest taka, do której też powrócę. Sister Nancy bardzo długo nie dostawała z tego tytułu ani centa, ani pół grosza albo czegokolwiek, bo gdzieś tam wygumkowano jej prawa i odbyła się taka waleczka formalna o tę spuściznę Bam Bam z numeru Bam Bam Sister Nancy. Przejdźmy do sampli i zacznijmy od Groove Armady. 2001 rok, Fodżma. We'll be right back.

To Groove Armada, która wykorzystała sample Bam Bam. Teraz Major Lazer. I tutaj nie został użyty tak jeden do jednego ten sample, ale on został nagrany, to znaczy artyści swoimi ustami wykonali sample. Major Lazer, Michael Montano, Sound Bank, 2014.

A teraz wspominana wcześniej Lauryn Hill. Jej jest bardzo blisko do klimatów reggae dancehallu, nie tylko przez partnera, teraz się zastanawiam, czy wciąż, czy byłego, bo ona była przez lata związana z synem Boba Marleya. W każdym razie Lauryn Hill też skorzystała z tego sampla, ale trochę bardziej kreatywnie, bo skorzystała z melodii, zmieniając słowa. Lost Ones, Lauryn Hill, 1998 rok.

No i teraz Kanye West na swoim 7. albumie Life of Pablo z 2016 też użył tego sampla. I oczywiście wokół tego numeru, tak jak to bardzo często bywa w przypadku Kanye'ego Westa, rozegrała się no, bardzo duża historia. Sam numer ma około 10 minut, a ten sample Bam Bam pojawia się gdzieś tam w 8 minucie, w takim momencie może nawet kluczowym teledysku, bo klip w tym danym momencie, chociaż tak naprawdę w całości, pokazuje w jednym łóżku śpiących bardzo znanych ludzi. Ten numer nazywa się Famous i mamy tam Kanye'ego Westa, obok niego wtedy ówczesna żona Kim Kardashian, jest Donald Trump, George Bush, Anna Wintour, Taylor Swift, Rihanna, Chris Brown i chyba wszyscy, jeżeli o kimś zapomniałam, to można sobie obejrzeć. Plot twist tego wszystkiego jest taki, że to są figury woskowe, a może nie było to takie oczywiste od samego początku. Niemniej tam został użyty sample Bam Bam.

0: Wracając do bohaterki tej części sampli coverów Bayerów, Sister Nancy po tych latach aktywności artystycznej wiodła dość spokojne, jak sobie możemy pomyśleć, życie w banku i przez ponad 30 lat nie otrzymywała żadnych tantiemów, żadnych profitów z tytułu wykonania przez nią tego numeru. To były sprawy związane z prawami autorskimi. Po długiej batalii sądowej, kiedy to artystka usłyszała siebie, swój głos w reklamie marki Reebok, postanowiła zawalczyć i jakoś w okolicach 2015 odzyskała pełne prawa do utworu i zaległe tantiemy, zaległe wstecz 10 lat. I wtedy Sister Nancy zrezygnowała z pracy w banku. O tym wszystkim możecie obejrzeć w całkiem ciekawym filmie dokumentalnym Bam Bam The Sister Nancy Story. On miał swoją premierę w 2024. Na polskich streamingach też jest dostępny w kilku miejscach, w jednym normalnie, w jednym trzeba zapłacić, ale jeżeli Was interesuje ten temat i ten klimat lat 80., bo tam są te nawiązania do tego, co się wtedy działo, to serdecznie polecam. Bam Bam, The Sister Nancy Story. Zagrajmy na koniec sampli coverów Bayerów. Przepiękny drum and bassowy remix tego numeru. Bardzo go lubię. DJ Def Klein i Red Polo razem z Sister Nancy. Bam Bam. To były sample covery Bayery. Wszystkie odcinki znajdziecie w formie podcastu na stronie radiocampus.fm i na wszystkich portalach streamingowych. Jeżeli macie jakieś pytania, wątki samplowe, a dzisiaj na przykład kojarzycie sample Bam Bam użyty w polskim reggae, to polecam się Wam też, czy na Instagramie, czy mailowo, na pewno w internecie mnie znajdziecie. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample, covery, bajery.

No dzień dobry, dzień dobry. Punktualnie 17, punktualnie jestem. Ja się nazywam Tomek Kutera. Tak zastępczo, od czasu do czasu wpadnę. Normalnie we wtorki od 7 do 9.30 zapraszam. Jestem dzisiaj na Alternatorze. Elo. Chcę być z tobą, tu korzystaj. Tutaj Dominika Płonka już zaczyna śpiewać. DJ Blik na podkładzie. Chyba zrobimy jakiś pull-up, bo jeszcze wam muszę coś powiedzieć.

0: pula, bo wpadłem dzisiaj na absolutnie genialny pomysł, jeżeli chodzi o pary dzisiejszego alternatora. Pary dzisiejszego alternatora ułoży samo życie i ułożą ci wszyscy ludzie, którzy losowali losowanie Mistrzostw Świata, bo stwierdziłem, że trwa mundial, to też sobie zrobimy mundialowe pary, ale o tym za chwilę, na razie jeszcze raz kawałek od początku, bo tutaj go zagadałem do połowy.
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus. Telefon 22 827 72 05.
0: Przy okazji wiecie, na co później dzwonić, więc teraz jeszcze raz już zapowiem godnie i nie zagadując wokalu. DJ Blik na podkładzie, Dominika Płonka na wokalu, kawałek się nazywa Bliska i jest ekstra.

No właśnie, słuchajcie, jak tam stoicie z mundialem? Oglądacie? Ja na przykład ani jednego meczu nie widziałem. Ale stwierdziłem, że zrobimy sobie dzisiaj takie pary, że zobaczę, jakie mecze są, jakie mecze były i takich dobierzemy wykonawców z tych krajów. Więc to było akurat proste, bo to są Stany Zjednoczone, a dzisiaj Stany Zjednoczone, Australia jest mecz, więc to jest nas i New York State of Mind. I to była bardzo krótka propozycja numer jeden, ale to dlatego, że na pewno znacie ten kawałek. NASA też wybrałem nieprzypadkowo, wybrałem go dlatego, że przy okazji, że mundial to jeszcze się NBA skończyło i tam Knicksi wygrali, więc prosto z Nowego Jorku. A że dzisiaj o 21 starcie USA-Australia, to Australię będzie reprezentował Kevin Shields, czyli lider i w zasadzie jednoosobowy zespół Tame Impala z kawałkiem Lost in Yesterday.

0: taka dosyć oczywista para, no bo akurat dzisiaj pierwszy mecz, który mamy, to USA-Australia, ale za chwilę tutaj trafię na jakieś pary w stylu Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej i nie znam żadnego zespołu z Wybrzeża Kości Słoniowej, coś będzie trzeba wymyślić. Na razie USA-Australia, nas albo Tame Impala. Przypominam, że można głosować SMS-owo na 886-971-971. Można też wysyłać na ten numer WhatsAppy i widzę, że już wysyłacie, ale głosówki chwilowo nie mam jak odsłuchać. Ale można też po prostu napisać jeden albo dwa. Można też kraj napisać. USA to nas, Australia to Tame Impala. W ogóle też SMS-y wysyłacie i piszecie USA 0, Australia 1. No dobrze, dobrze. Dobrze, ale jeszcze potrzebuję waszego wsparcia, bo chciałem zrobić parę z Czechami i nie mogę sobie przypomnieć tego takiego zespołu czeskiego, hip-hopowego, który miał kawałek chyba z Eldo. Jezu, jak mi ktoś pomoże, to będę wdzięczny. I to latało w kampusie bardzo, bardzo często. Może ktoś pamięta. Tymczasem 228277205, można też zadzwonić. Halo, Radio Campus.
1: Siemanko.
0: Siemanko.
1: Z tej strony Janek, kłaniam się. Na jedyneczkę bym chciał zagłosować.
0: W tym starciu obstawiasz Stany Zjednoczone?
1: W tym starciu obstawiam Stany Zjednoczone, aczkolwiek nie sympatyzuję z nimi. A jeśli chodzi o twoje pytanie, czy oglądałem wszystkie mecze, to myślę, że tak połowę mam za sobą. Niestety pracuję w korporacji, więc tak do północy mogę sobie pozwolić na oglądanie meczy. Ty mówiłeś, że w ogóle nie oglądałeś, tak?
0: Dla mnie ten mundial jest o jakichś takich godzinach, że ja wtedy robię inne rzeczy. Śpię głównie.
1: A, no, ja podobnie.
0: Aczkolwiek widziałem wpis swojego, mojego w sensie znajomego, który napisał coś takiego, że on ogląda te mecze, które są o normalnych godzinach, potem idzie spać na tam 2 czy 3, wstaje o 3, potem drzemka i o 5 ogląda następny i potem śpi i wstaje o 12, ale on ma jakąś dziwną pracę.
1: O kurde, to musi grubo.
0: No, trochę tak.
1: Zaprosić czy nie? No nie wiem, szczerze mówiąc. W sensie też nie jestem jakiś mega zajarany tym mundialem. Myślę, że dopiero od fazy pucharowej się zacznie.
0: To prawda.
1: Taka zgrzewka na ten mundial. Ja też jestem fanem pierwszej i drugiej ligi polskiej, więc mi trochę już piłki wystarczy.
0: No ale słuchaj, jak jesteś fanem pierwszej i drugiej ligi, to myślę, że takie starcia w stylu Haiti-Katar albo jakieś tam inne.
1: Nie, no Kozak, uwielbiam, naprawdę. W sensie, wiesz, jakby Anglia, Chorwacja, fajny wynik, fajnie, wszystko super, ale wiesz, mnie najbardziej cieszy właśnie jak Curaçao strzeli brameczkę.
0: O, właśnie.
1: Albo właśnie jak takie Wyspy Zielonego Przylądka coś tam pograją, więc no to mnie bardziej faktycznie jara. A tak, Anglia to ty tam, wiesz, półfinale się będę mógł
0: grać. Jeszcze sobie pooglądamy. No dobrze, tak, dobrze. To
1: dzięki. Na linii, wszystkiego dobrego.
0: Dzięki, do usłyszenia.
1: Widzimy się jutro na Mistrzostwach Polski. Hello.
0: Hej. Jeżeli nie wiecie, o jakich Mistrzostwach Polski mówił Janek, to oczywiście chodzi o Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce, które jutro od godziny 18 w Placu Zabaw organizujemy jako Radio Campus, więc tam też wpadajcie, ale dzisiaj nie papier, kamień, nożyce, tylko dzisiaj alternator i dzisiaj mundialowy alternator w pierwszej parze starcie USA-Australia, które na boiskach amerykańskich rozegra się o godzinie 21, a na antenie Radio Campus rozgrywa się teraz. Stany Zjednoczone reprezentuje nas, a Australię reprezentuje Tame Impala, czyli w zasadzie Kevin Shields, bo on się tak nazywa prywatnie. 886-971-971, patrzę, czy wysłaliście jeszcze jakieś SMS-y. Jak mi ktoś przypomni ten czeski zespół, to będę jeszcze super wdzięczny. Taki, co miał hip-hopowy utwór. Boże, nie pamiętam z kim. Wydaje mi się, że z Eldo. No dobrze, skoro będą pary mundialowe, to znaczy, łatwo przewidzieć, że nie będzie w nich żadnych polskich wykonawców. Bo tak się składa, że nie dostaliśmy się. W związku z tym, poza konkursem, pograjmy trochę polskiej muzyki, żeby coś dziś poleciało i zacznijmy od może takiego tutaj. Znaczy, w sensie zaczęliśmy od DJ-a Blika i Dominiki Płonki, ale jeszcze zagrajmy takiego klasyka. Aha.

0: Alternator. A je tu cíl, náš tým tu Vladimír, hodit rukavice.
1: Připomňávám sobě, o jaký zespůl mi chodilo. Penery, Strička, Homboje. Perspektivy čekovat musím od... Pracha se nazývá utvůr. Ačkoliv děkuji tež sluchačovi, který napísal, že to, co ještě mi chodilo po głowie, čili kawałek z Eldo, to jest, uwaga, uwaga, czekajcie, Indie and Wich, Siła Słowa. Aczkolwiek tego nie mogłem znaleźć, a to znalazłem. Penery, Stryczka, Homboje reprezentuje tutaj Czechy w tym zestawieniu. A ze blinga na roce na dwie rozprawa, a w lecie turystki ich tu dost. Widzim okna, tramwaj, a domy, lidi, co chodzi, co boli. Kiedyś to leciało bardzo często w Radio Campus, to było bardzo dawno temu, ale może są jeszcze ludzie, którzy to dobrze pamiętają. To pod jedynką w tej parze, a tutaj rozegra się mecz, który się chyba już rozegrał, czyli Czechy, Afryka Południowa, Republika Południowej Afryki w zasadzie. A w południowej Afryce znajdziecie całe mnóstwo fantastycznych producentów house'owych. Nawet się mówi czasami, że jest coś takiego jak South African House i chyba najbardziej znanym producentem tam jest Black Coffee. I to właśnie on w kawałku Extra Time on You w propozycji numer 2. Czechy RPA w parze numer 2 w dzisiejszym Alternatorze. Na co głosujecie? 228 27 7205, można zadzwonić albo można wysłać SMS na 886 971 971. Czeski hip-hop czy południowoafrykański house? Decyzja należy do was. A ja tymczasem jeszcze mam apel do słuchacza, który napisał SMS-a na 886 971 971, żebym nie zawracał głowy żadnym mundialem, bo się rozgrywa Game 6 finałów PLK, czyli jak rozumiem Polskiej Ligi Koszykówki, bo tak sobie rozwijam w głowie ten skrót, chyba dobrze, chociaż nie jestem specem od koszykówki. Drogi słuchaczu, no to zadzwoń na 228 27 7205 i mi opowiedz coś o tym finale Polskiej Ligi Koszykówki, bo nie wiem za wiele. Więc chętnie się dowiem. A jeszcze ktoś mi pisze, że był kawałek oryginalny Pilsner z Eldo. Też był, oj, to o ten też mi chodziło, no. Ale już Penery, Stryczka, Homboje tutaj reprezentują Czechy, więc można na nich głosować pod jedynką, pod dwójką Black Coffee, czyli południowoafrykański house. Mecz Czechy RPA już się był odbył wczoraj i się zakończył wynikiem 1-1. U nas remisu nie będzie, bo coś musi polecieć w całości, coś na pewno zdobędzie więcej głosów. Czechy czy RPA, decyzja należy do was. Patrzę jeszcze w SMS-y i patrzę na szybko, w co głosujecie, ale to już tak może poza anteną. Na razie zobaczmy, co wygrało parę poprzednią i w meczu USA-Australia. Australia nie miała szans, prawdopodobnie. Chociaż zobaczymy, jak to będzie dzisiaj o 21. U nas nie miała szans, wygrały Stany Zjednoczone. I reprezentant Nowego Jorku, niedawno cieszący się na pewno ze zwycięstwa Knicksów w NBA, czyli NAS, New York State of Mind.

0: wybierasz, co gramy.
1: Nie wyrobię się już z kolejną mundialowo-alternatorową parą, więc wam powiem tylko, że w meczu Czechy Republika Południowej Afryki u nas zdecydowanie wygrały Czechy i penalistriczka homeboye Pracha.
2: A to także rychle, musimy se wracić zadowoleni, nasze miasto nas potrzebuje, fo, kolosterne...
1: Zaraz wiadomości, a potem wracamy do mundialowych...

0: jsem ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Hello Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia

0: Jeśli za chwilę dalszy ciąg Alternatora, a na ten moment w studiu jest Julia Zwidryn.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Liban bez pokoju. Zaginiony Mozart. Lato nad Wisłą. Izrael przeprowadził atak powietrzny na miasto Sejud w południowym Libanie, pomimo ogłoszenia nowego rozejmu pomiędzy Tel Awiwem a proirańskim Hezbollahem. Co najmniej 47 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło, a 97 zostało rannych. Niecałe 3 godziny temu źródła w rządzie USA poinformowały, że Izrael i Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, który wszedł w życie po południu. Rzecznik Sił Obronnych Izraela przekazał jednak, że izraelscy żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah stanowi zagrożenie. Władze Holandii zapewnią Ukrainie finansowanie produkcji pocisków rakietowych Ruta o zasięgu do 300 km. Ten typ rakiety jest przeznaczony do atakowania celów stacjonarnych o dużym znaczeniu, takich jak składy paliwa, amunicji czy punkty dowodzenia. Kwestia pomocy wojskowej dla Ukrainy była wczoraj tematem rozmów ministrów obrony krajów NATO w ramach grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, w których wziął udział także ukraiński minister Fedorow. W Paryżu odnaleziono zeszyt z kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta z 7 utworami na harfę i flet. Zeszyt zawiera też ćwiczenia z kompozycji, które Mozart dawał księżniczce de Guinée, swej pierwszej uczennicy. François Piergoy, konserwator dzieła muzyki we francuskiej Bibliotece Narodowej, przyznał, że zupełnie nie spodziewał się, na co natrafi. Zeszyt, którym miał się zająć tuż przed odejściem na emeryturę, nie był opatrzony żadnym tytułem i wyglądał niepozornie. Odkrytych w ten sposób 7 nieznanych utworów Mozarta Francuzi będą mogli posłuchać w najbliższą niedzielę podczas dorocznego Święta Muzyki. Już jutro wianki nad Wisłą. Podczas koncertu wystąpią m.in. Baim, Anita Lipnicka i Natalia Przybysz. Przez cały dzień na Podzamczu będą czekać na Państwa rozmaite atrakcje. Warto zapoznać się ze zmianami w ruchu drogowym. Na czas imprezy obie nitki Wisłostrady zostaną zamknięte. Ulica będzie nieprzejezdna od godziny 16 w sobotę do godziny 4 w niedzielę. Z ruchu wyłączony zostanie odcinek między ulicą Krasińskiego a mostem Śląsko-Dąbrowskim. Kierowcy muszą także liczyć się ze zwężeniem jezdni Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa. Na odcinku od trasy S8 zamknięty zostanie lewy pas ruchu. Podobna zmiana zostanie wprowadzona na Wioślarskiej przed Ludną na jezdni w kierunku Żoliborza.
0: Radio Campus. Same sztosy. Przypominam, że w dzisiejszym Alternatorze mundialowe pary, które napisało samo życie, pary prosto z boisk w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, pary zespołów i wykonawców z tamtych krajów. W związku z tym wielcy nieobecni to oczywiście Polska i dlatego polscy wykonawcy lecą poza konkursem, tak jak teraz Jarecki i Ja Chcę Tylko Funk.

0: Alternator.
1: No i coś sobie zepsułem, ale zaraz już naprawię. Chcę powiedzieć, że teraz będzie para, która będzie parą szwedzko-holenderską. I Szwecję tutaj zareprezentuje zespół kiedyś bardzo w Polsce popularny, hip-hopowy, co nie wszyscy nawet wiedzieli, że on jest ze Szwecji. I cóż, że ze Szwecji, jednym słowem. Bo oni po angielsku rapują i tak na pierwszy rzut ucha może nie słychać. Nazywają się Loop Tube Rockers, a tutaj w kawałku Bandit Queen, który trochę się rozkręca, ale jak już się rozkręci, to naprawdę jest godny tego, żeby na niego zagłosować pod numerem 1. Loop Tube Rockers.

0: Mecz Szwecja-Holandia jeszcze miejsca nie miał, ale zaraz wam powiem, kiedy będzie miał miejsce, bo sobie to wyklikałem i oczywiście zgubiłem. Holandia-Szwecja w zasadzie, więc złą kolejność zrobiłem. No nieważne, w grupie F jutro o 19:00 zobaczycie, jak to się zakończy, a jak to się zakończy u nas, to się dowiemy za chwilę. Pod jedynką Szwecja, czyli Luptrup Rockers. A pod dwójką pomyślałem, że może sięgniemy do jakiegoś tutaj producenta techno prosto z Amsterdamu, więc niejaki Oliver Heldens, występujący także jako Hilo. Open your mind. Czy wolicie szwedzki hip-hop, czy wolicie holenderskie techno? Dajcie znać na 886-971-971. W ogóle to wyzwanie mundialowe, które sobie zrobiłem, ono nie jest do końca łatwe, dlatego że łatwo było zrobić parę USA, Australia i nawet Czechy, co ja tam Czechy miałem, Czechy coś tam, to nie było tak trudno, ale zaczynają się schody, kiedy dochodzimy do meczów pod tytułem Niemcy, Curaçao, czy tam Curaçao, whatever. Szwecja, Holandia, proszę bardzo. Szwedzki hip-hop i Luptrup Rockers, kiedyś popularni w Polsce niezwykle, a pod dwójką holenderskie techno i Hilo, Oliver Heldens, inaczej się ten człowiek nazywa. Też go można było w kampusie, oj, wielokrotnie usłyszeć, chociaż może akurat nie w tym kawałku, ale bardzo dobry numer, ten Open Your Mind, techno pełną gębą, może polecieć za chwilę w całości na antenie Radia Campus. 886-971-971, tam można pisać SMS-y albo WhatsAppy. Ktoś napisał, że woli holenderskie tulipany od szwedzkich śledzi. Zapisuję więc głos na holenderskie techno, bo rozumiem, że to głos na dwójeczkę. 228-27-7205, można też zadzwonić, tak jak słuchacz. Halo, Radio Campus.
1: Cześć, witamy serdecznie.
0: Witam, ściszcie radio, bo się słyszę tam w tle.
1: Tak, przepraszam, już ściszamy radio. Posłuchajcie, bardzo w ogóle to jest fajna sprawa. Jedziemy z moimi trzema córkami, jedziemy do stajni na konie i to już jest drugi raz, jak nam się udało zadzwonić do alternatora, posłuchajcie.
0: Fantastycznie. Na dwójkę, na techno, dobrze, techno dobre do jeżdżenia na koniu.
1: Tak.
2: Cztery razy dwa równa się?
0: 18.
2: No tak, więc mamy 18 głosów.
1: Nie no, bierzemy dwójeczkę nam się bardzo podoba.
2: Kurde, i tak wygotuje dwa razy.
1: Dobra, historia, poczekajcie.
0: Tak będzie.
1: Dwójeczkę jest super. I z tego miejsca bardzo chcieliśmy pozdrowić naszą kochaną Kasieńkę, czyli moją partnerkę, z którą mieliśmy jechać razem. Kasia Koper. Którą mieliśmy razem jechać, ale niestety się rozchorowała i została w Warszawie. Także serdecznie ją pozdrawiamy, mamy nadzieję, że nas słucha. I pozdrawiam oczywiście was, całą antenę Radia Campus i wszystkich słuchaczy.
0: Pozdro, dzięki.
1: Dzięki, trzymajcie się, bo pozdrawiamy.
0: Dobra, bo już za miło na tej antenie. Jedynka, co tam pod jedynką, bo już się rozproszyłem. Luptrup Rockers ze Szwecji, hip-hop. Pod dwójką techno, Hilo, albo inaczej Oliver Heldens z Holandii. Ten mecz jutro na Mundialu, a dzisiaj u nas w Alternatorze. A tu wielcy nieobecni, Polska, a konkretnie Łucia, konkretnie Bałuty, OSTR. Na nic.

Mam wrażenie, że po pierwsze nie muszę mówić, jaki to kraj, a po drugie nie muszę mówić, co jest pod dwójką, bo to pewnie wygra. Pod jedynką oczywiście Francja i Daft Punk. A to wszystko z okazji meczu Francja-Norwegia, który w grupie I rozegra się dokładnie za tydzień, 26 czerwca o 21. A na antenie Radio Campus już teraz pod jedynką Daft Punk, czyli Francja. No spodziewam się trochę, jaki będzie wynik tego meczu na antenie Radio Campus, ale na boisku to może być bardzo ciekawe starcie, bo to będzie mecz Francja-Norwegia. A Norwegia w tym roku ponoć ma być czarnym koniem, więc pod dwójką z Norwegii elektroniczna formacja Roikshop i taki stareńki kawałek Happy Up Here. Czy ktoś jeszcze pamięta Roikshop? Oni ciągle coś tam wydają, ale już chyba nie są tak popularni jak dawno, dawno temu. Francja, Norwegia, Daft Punk, Roikshop, jedynka, dwójka. Głosujcie na 886971971. Można sobie właśnie wybrać któryś z tych krajów, któryś z tych utworów. Można także wysłać SMS-a na 228277205 albo na WhatsAppie napisać zachęcam. Głosówek błagam nie wysyłajcie, bo z całą sympatią bym chciał odsłuchać, ale kompletnie nie starcza mi na to czasu dzisiaj, jak tutaj wyklikuję dla was kolejne pary i tutaj wszystko układam i planuję. No więc Francja, Norwegia to się za chwilę rozstrzygnie, natomiast rozstrzygnęło się już poprzednie starcie, czyli starcie szwedzko... holenderskie, to mogliśmy być my swoją drogą, przecież Szwedzi nas wyeliminowali. No trudno. I widocznie tutaj ta niechęć do Szwedów, którzy nas wyeliminowali, była także po waszej stronie, bo wybraliście w tym starciu Norwegię, nie Norwegię, tylko Holandię i holenderskie techno, czyli Olivera Heldensa, który teraz w całości z kawałkiem Open Your Mind. Ja tylko przypomnę, że w tej parze Francja, Norwegia, czyli Daft Punk albo Roikshop. A teraz już reprezentant Holandii, a konkretnie Amsterdamu. Open Your Mind.

No myślę, że z tak grającą Holandią to może być naprawdę ciężko wygrać. Prosto z Amsterdamu, Oliver Heldens. Alternator. A tutaj mimo austriackiej nazwy Franz Ferdinand, zespół ze Szkocji to jest Do You Wanna. W sensie Do You Wanna to utwór. Zespół się nazywa Franz Ferdinand. Czy ja to już powiedziałem? A to wszystko z okazji meczu, który już w czwartek o północy. Szkocja-Brazylia, moi drodzy. Jaki wynik obstawiacie? Oczywiście pytam o rozgrywki, a nie Radio Campus. W Radio Campus możecie wybrać sami. Szkocję reprezentuje Franz Ferdinand, a Brazylię trochę oszukałem, bo reprezentuje Nia Archives, która co prawda jest z Wielkiej Brytanii, ale tutaj remiksuje Baiane, czyli nagranie brazylijskiego zespołu Barbatukes, który z kolei też jest wersją tradycyjnej pieśni w języku portugalskim z Brazylii. Więc myślę, że się łapie. Szkocja, Brazylia. Franz Ferdinand albo Nia Archives i Baiana. Co wybierać?

0: Halo, Radio Campus.
1: Halo, halo, dzień dobry, cześć.
0: O, dzień dobry.
1: Wow, dodzwoniłam się.
0: Udało się. Jak się nazywasz?
1: Kasia. Ja jestem Kasia od szalonych dzieci, które mnie pozdrawiały.
0: A, to
1: i postanowiłam, że zrobię im dokładnie to samo, ale mniej w szalony sposób może.
0: Poczekaj, to najpierw mi powiedz, na co głosujesz.
1: Na Daft Punk.
0: To już było. Teraz jest
1: było?
0: Szkocja albo Brazylia.
1: Brazylia oczywiście zawsze.
0: Dobrze, to ja zapisuję głos na Brazylię. Chyba nie jesteś największą fanką mundialu, słyszę jednak po twoich emocjach w głosie.
1: No powiem ci, wiesz, jednak 11 facetów biegających po boisku, no nie moja estetyka.
0: No 22, co prawda, ale też
1: prawda. No tak, no jest, w sumie masz rację, w dwóch drużynach jak na to spojrzeć.
0: To wszystko mówi o twoim przywiązaniu do futbolu. Dobrze.
1: To jest taki mem, nie? Że wiem, kto chodził z kim, jakby ja znam piłkarzy od tej strony bardziej z pudla.
0: Rozumiem, Victoria Beckham. No dobrze.
1: No tak, dokładnie.
0: To czyń swoją powinność.
1: Czynię swoją powinność. Pozdrawiam bardzo serdecznie całą moją rodzinę, która jedzie sobie właśnie odpoczywać na weekend. Mam nadzieję, że sobie poczniecie. Także pozdrawiam cię, Mela, Wiki, Kosia i pozdrawiam mojego wspaniałego chłopaka Wojtka. Bawcie się beze mnie, a ja też będę odpoczywać bez was.
0: A w parze Francja, Norwegia postawiliście, moi drodzy, na Halanda, czyli na Norwegię, czyli na Royksopp. I Happy Up Here poleci teraz, żeby zagrzać do boju Halanda i całą drużynę, bo ten mecz jeszcze przed nami. A teraz się rozgrywa mecz Szkocja kontra Brazylia. Szkocję reprezentuje Franz Ferdinand, a Brazylię utwór Bajana. Jedynka albo dwójka.

reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1. Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet.

0: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Reklama.

0: No i zaczęły się tak zwane schody. Wcale nie jest już tak łatwo wymyślać te mundialowe pary. Na razie sięgam do Portugalii i do meczu, który się rozegra całkiem niedługo. I wbrew pozorom nie będzie to mecz Portugalia-Uzbekistan, który już we wtorek, ale mam na myśli mecz Portugalia-Kolumbia, który nie wiem kiedy, bo mi zniknął. W niedzielę, o, przyszłam jeszcze 28 czerwca, zagadałem, ale Portugalię reprezentuje Buraka Sonsistema i kawałek Vuvuzela, który wam puszczę jeszcze raz, bo żeście go w ogóle nie usłyszeli. Buraka Sonsistema prosto z Portugalii pod jedynką. Z kolei pod dwójką mam parę, dlatego mam wykonawcę, dlatego że słucham audycji Basy Tropikalne, którą wam polecam bardzo gorąco. Możecie ją jej słuchać w Radiu Campus i dzięki tej audycji znam wiele basów tropikalnych prosto z Kolumbii. Na przykład takie oto basy tropikalne, czyli formację Ghetto Kumbe i kawałek Bamo Adale Duro. Techno Kumbia, prosto z karaibskiego wybrzeża Kolumbii. No, Portugalia-Kolumbia to może być mecz, który naprawdę warto będzie obejrzeć i myślę, że w tym starciu też to, co wygra, to będzie bardzo dobry wybór, cokolwiek by nie wygrało. Buraka Sonsistema z Portugalii pod jedynką, Ghetto Kumbe z basów tropikalnych i z Kolumbii pod dwójką. A ja jeszcze zajrzę na szybko na 228-27-7205. Czy dzwonicie? Proszę bardzo, dzwoni. Słuchacz Radio Campus. Halo, halo, halo.
1: Halo, halo. Cześć, z tej strony Azot.
0: Witaj. Na co głosujesz?
1: Buraka Sonsistema znam, ale tego nie, dwójki nie słyszałem z Kolumbii, więc chętnie.
0: Proszę bardzo.
1: I takie pytanie, czy już coś z Japonii też dawałeś, jakiś utwór?
0: Nie, jeszcze nie. A masz jakiś pomysł?
1: Wiesz co, jakiś drum and bassik od Makoto.
0: O, widzisz, to ja muszę to zaraz tu sprawdzić na tak zwanym poza anteniu i coś tutaj wyciągnąć, bardzo chętnie.
1: Znaczy, mój taki chyba ulubiony by był, tylko nie wiem, czy macie na playliście chyba Free.
0: My mamy wiele winyli w naszym studiu.
1: No to fajnie. Tam jest chyba ta z wokalistką, z dziwnym tak jej nickiem, Deism, czy jakoś ona tak...
0: Sprawdzę.
1: Ale świetnie śpiewa, no.
0: Sprawdzę. A kogo tu Japonia ma w grupie na mundialu, słuchaj? Bo ja nie pamiętam aż tak bardzo.
1: Też nie pamiętam. Teraz 48 drużyn.
0: No, to nie jest łatwe do wspomnienia.
1: Nie to, co za młodości się brało przez jakiś przegląd sportowy albo piłka nożna i był plakat z pustymi miejscami, z tabelką i sobie można było samemu ołówkiem wypisywać, kto awansował z której grupy.
0: No teraz też tak możesz, tylko teraz to jest skomplikowane o tyle, że oprócz tego, że dwa pierwsze miejsca awansują, to jeszcze z tych trzecich miejsc i tam trzeba punkty
1: liczyć. Tak, jeszcze dziwna matematyka.
0: Dokładnie.
1: Tak?
0: Japonia jest ze Szwecją, to słuchaj, ze Szwecji to ja jeszcze coś wyciągnę. Szwecja już była, ale w Szwecji to dobrej muzyki nie brakuje. Coś wymyślimy. No dobra, dzięki wielkie.
1: Dzięki, cześć.
0: No dobra, to pa. Coś jeszcze chciał chyba słuchać dodać, ale przerwałem mu w sposób bardzo brutalny. Dzisiaj o północy starcie Tajin versus Haggis. Maroko kontra Szkocja, jak rozumiem. Szkocja już była i niestety swoją parę przegrała. Spoiler, bo za chwilę zwycięzca z tamtej pary. A z Maroko niestety nie znam żadnych wykonawców. No dobra, grajmy w takim razie. Szkocja, Brazylia na naszej antenie rozegrała się tak, jak pewnie w życiu się rozegra i wygrała Brazylia, którą tutaj reprezentuje tradycyjna pieśń ludowa. Ona się jakoś inaczej nazywa, ale znana jako Baiana. Tutaj w wykonaniu zespołu Barbatuques zremiksowanym przez Brytyjkę, Nia Archives.

0: Bardzo mi się spodobała ta propozycja, więc w takim razie prosto do meczu Japonia-Szwecja idziemy teraz i Japonię reprezentuje wspomniany przez słuchacza Makoto. Nie wiem, czy chodziło ci o ten kawałek, ale ten się nazywa Free Myself. Jest cudny, musicie poczekać, aż się rozkręci. Drum and bass prosto z Japonii, chociaż Makoto teraz to tam chyba bardziej w Londynie przebywa niż w Japonii, ale pochodzi z Tokio, więc się jak najbardziej łapie. Free Myself pod jedynką. A pod dwójką Szwecja. Miałem minutę na wymyślenie jakiegoś artysty ze Szwecji i pierwsze, co mi przyszło do głowy, to The Knife. Rodzeństwo, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Oni są rodzeństwem, nie? Heartbeats, czyli ich największy hit pod propozycją numer 2. Gdybym był bukmacherem, to bym postawił kurs zdecydowanie gorszy na Makoto, bo myślę, że ma większe szanse. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Ale zobaczymy. Makoto, czyli Japonia pod jedynką, The Knife, czyli Szwecja pod dwójką. To jeszcze było w takiej reklamie znanej telewizorów, ale przerobione w akustycznej wersji. Tutaj oryginał. Stary kawałek, jak ja. Nie no, trochę młodszy jednak. Nieważne. 228-277-205. Może ktoś mi chce jeszcze podrzucić jakąś propozycję z kraju, który bierze udział na mundialu, to ja wezmę pod uwagę, bo to wcale nie jest takie proste, drodzy słuchacze. Halo, Radio Campus.
1: Siemanko, tu Kamil, cześć.
0: Cześć Kamilu. Na co głosujesz w tej parze? Na Japonię czy na Szwecję?
1: Japonia, genialna, wspaniała. W ogóle uwielbiam, że u was można odkrywać nową muzykę.
0: A widzisz, no dlatego warto słuchać radia, no. Zawsze dlatego warto było słuchać radia, tylko po prostu inne stacje, nie powiem jakie komercyjne, to grają w kółko to samo, no.
1: No tak jest, jesteście moją jedyneczką ze wszystkich stacji radiowych. Japonia, byłem też w tamtym roku na Expo na Pawilonie Polskim. Wspaniałe miejsce, chciałbym tam wrócić z rodziną.
0: Oj, no to powiem ci, że zazdroszczę ci bardzo mocno. Miałem w planach Japonię w tym roku, a pokrzyżował mi plany Donald Trump, bo wywołał wojnę i nie mogłem polecieć. Bo miałem lot przez Katar, wyobraź sobie, no.
1: No to rozumiem, ja leciałem przez Abu Dhabi.
0: No widzisz. To a gdzie byłeś w Japonii?
1: Głównie Osaka, Kyoto.
0: No nie, właśnie tam miałem lecieć. No. I co fajnie było?
1: Polecam bardzo. No. Następnym razem wspaniałe przeżycie.
0: Ponoć wojna się ma skończyć już. Liczę na to bardzo, panie Donaldzie Trumpie, i w ogóle cały świat liczy. No nieważne.
1: Oby tak było.
0: Masz pomysł na jeszcze jakąś inną mundialową parę? Znasz jakichś wykonawców, słuchaj, z mniej popularnych muzycznie krajów, niekoniecznie takich jak Stany Zjednoczone?
1: Nic, a nic w ogóle.
0: No dobrze, to w takim razie odkrywaj dalej muzykę z Radiem Campus.
1: Super, dzięki.
0: Dzięki, do usłyszenia. 228-277-205, gdyby ktoś jednak chciał coś podpowiedzieć, bo to wcale nie jest takie proste. Ja nie przygotowałem tej audycji wcześniej, przed audycją. Audycji przed audycją. Przyznaję, robię to wszystko w locie i patrzę tylko, jakie tutaj mecze. Anglię chciałem gdzieś włożyć, bo no, łatwo jest znaleźć zespół z Anglii albo wykonawcę, a problem w tym, że oni w swojej grupie mają Ganę, Panamę i Chorwację. Może ktoś zna z Chorwacji jakiś, nie wiem, hip-hop dobry albo jakiegoś producenta muzycznego, to niech wyślę na 886-971-9971. To sprawdzimy. Patrzę jeszcze, czy nie dzwonicie na 228-277-205, ale widzę, że nie. No to jedziemy ze zwycięzcą pary poprzedniej i tutaj poszliście za propozycją prosto z audycji Basy Tropikalne, bo tam to kiedyś usłyszałem. W ogóle ja wam muszę powiedzieć, kiedy są Basy Tropikalne w Radiu Campus. Zrobimy taką mikropromocję sąsiedniej audycji. Basy Tropikalne, Radio Campus, bo ja nie pamiętam. W sensie, już dawno nie słuchałem. Czas nadrobić. Basy Tropikalne, moi drodzy, w każdy wtorek o godzinie 19 na naszej antenie. I tam możecie usłyszeć między innymi muzykę basową prosto z krajów takich jak Kolumbia i właśnie z Portugalią, czyli z Buracasom Sistema wygrał zespół Ghetto Kumbe prosto z karaibskiego wybrzeża Kolumbii i kawałek z 2020 roku, który nazywa się Bamo. A dale duro i to nie jest ten kawałek. Ja zepsułem wszystko. Tutaj trzeba najpierw podnieść ramię i teraz nałożyć nowy winyl i puścić ten utwór.

Wygrać w dzisiejszym Alternatorze można głównie chwałę, ale można też wygrać mundial, jak się jest zespołem, który na nim występuje. Tak jak na przykład zespół Nowej Zelandii, który w dzisiejszym Alternatorze reprezentuje Fat Freddy's Drop. Czyli taki fantastyczny zespół właśnie z tego kraju. Silver and Gold tutaj w wersji, która się nazywa Syrup D, jeżeli wam to coś mówi. Posłuchajcie sami. To się zaraz pięknie rozkręci, a ja tylko powiem, że coraz trudniejsze są te pary mundialowe, bo coraz trudniej jest znajdywać wykonawców z mniej popularnych muzycznie krajów.

0: taka wersja to jest tego utworu. Fat Freddy's Drop pod jedynką. Prosto z Nowej Zelandii, a to jest zapowiedź meczu Nowa Zelandia-Egipt, moi drodzy, który się rozegra, żebym wam powiedział kiedy, w poniedziałek, najbliższy o 3 rano. No i prawda jest taka, że nie znam żadnego egipskiego wykonawcy, ale znam jednego wykonawcę muzycznego, którego też możecie znać, który urodził się w Kairze.
1: Chciałbym kiedyś zrobić 6-0. Barman pyta mnie, czy polać jeszcze. Bardzo proszę.
0: To nie żart, jeżeli nie znacie tego faktu z jego życia, to Taco Hemingway, czyli Filip Sześniak prywatnie, urodził się w Kairze, w Egipcie, i on tutaj będzie reprezentował ten kraj w meczu z Nową Zelandią. 6-0 pod dwójką.
1: Zobaczymy wszystko, chyba wrócę i się spać.

0: pomoże.
1: Ktoś mi proponuje z Wysp Zielonego Przylądka Cezary Ewore. Kozacki pomysł, proszę o remix drum'n'bassowy Cezary Ewore.
0: Ubezpieczeniu ci ludzie, nie chcą gadać o wpłatach na lokatach, premium i polityce. Tych pozycji raczej nie mamy w menu, ale.
1: A inny słuchacz pisze, że jak mundial to nie tylko pary, ale też taktyka, może warto grać na czas, jak ciężko idzie. No właśnie warto grać na czas, tylko problem polega na tym, że wybieracie same krótkie kawałki. Ja mam mało czasu na myślenie. Ale tutaj się jeszcze udało. Nową Zelandię w tej parze reprezentuje Fat Freddy's Drop z kozackim kawałkiem Silver and Gold. W takiej wersji, no, słyszeliście sami przed chwilą, a pod dwójką Egipt reprezentuje urodzony w Kolumbii nie kto inny jak nasz polski, nawet warszawski, Taco Hemingway, więc możecie także na niego zagłosować. W parze poprzedniej, w meczu Japonia-Szwecja, nie daliście szans Szwecji żadnych i wybraliście Makoto prosto z Tokio i kawałek Free Myself. Co nie powiem, bardzo mnie cieszy, bo to jest kozacki numer.

No dobrze, wyzwanie robi się bardzo trudne, więc w takim razie w tej mundialowej parze cofniemy się do mundialu sprzed 4 lat i konkretnie do finału, czyli do finału, w którym zagrały ze sobą Francja i Argentyna. Francja reprezentuje formację O Kiss Po Kiss i kawałek Smile.

A Argentynę, ponieważ nie wyrabiam się ze zmienianiem winyli, to chwilę tutaj potrwa, zanim go nałożę i spuszczę igłę na, że tak powiem, krążek, ale Argentynę reprezentował będzie wykonawca taki bardzo, bardzo znany, jeżeli chodzi o muzykę argentyńską. Bodaj najpopularniejszy zespół argentyński rockowy w historii to Soda Stereo i z tego zespołu się wywodzi Gustavo Cerati, który miał między innymi taki wspaniały kawałek jak Karaoke, na pewno tego nie znacie, to jest z 2002 roku.

tamtym meczu wiadomo jak się skończyło. Leo Messi się cieszył. Ostatnio też się cieszył, bo trzy bramki strzelił. Zobaczmy, jak będzie dzisiaj w alternatorze. Francja, Argentyna. Francja reprezentuje zespół Hocus Pocus albo Okis Pocus, jeżeli wolicie. A Argentynę reprezentuje pewnie mało wam znany Gustavo Cerati i kawałek karaoke.

228-277-205 można zagłosować telefonicznie. Można też zagłosować SMS-owo na 886-971-971. Podrzucacie mi jeszcze tutaj propozycje różne. Może znajdę chwilę, żeby w takim razie je zagrać. Natomiast jeżeli chodzi o parę poprzednią, czyli parę, w której zmierzyła się ze sobą Nowa Zelandia z Egiptem reprezentowanym przez urodzonego w Kairze Taco Hemingwaya, to tutaj Nowa Zelandia nie dała naszemu warszawsko-egipskiemu reprezentantowi szans i wybraliście kawałek formacji Fat Freddy's Drop, który nazywa się Silver and Gold, tutaj w wersji Syrup D, cokolwiek to znaczy, ale jest to bardzo dobra wersja. Posłuchajcie, to mi da też czas, żeby przygotować kolejne pary.

0: Operator.
1: No, chwilowo z Parą nie jedziemy kolejną, dlatego że nie zmieści nam się przed wiadomościami, ale zagramy zwycięzcę pary poprzedniej, także powiem, że gdybyście to wy rozstrzygali ostatni mecz poprzedniego mundialu, to Leo Messi nie cieszyłby się tak jak 4 lata temu, bo wybraliście Francję i zespół Hocus Pocus kawałek Smile. Just-

0: zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Kamień, papier, nożyce!
2: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18, wielki finał o 21. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
3: Reklama. Zostało nam jeszcze 20 minut alternatora, no tak powiedzmy 25, ale zanim to jeszcze ostatni dzisiaj serwis i Julia z Widryn.
4: Akademicki Radio Campus.
5: Polskie skarby. Nadciąga lato. Unijny szczyt. W Warszawie zaprezentowano zwrócone Polsce przez Niemcy skarby. Wśród nich znalazły się m.in. fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem Gaudę Mater Polonia oraz pierścień, który według przekazów należał do Zygmunta I Starego. Z Niemiec do Polski wróci także 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Odzyskane obiekty będzie można zobaczyć w najbliższym tygodniu w godzinach zwiedzania Pałacu Rzeczpospolitej, czyli codziennie oprócz wtorku od godziny 11 do 19. Zakończył się unijny szczyt w Brukseli. Jak podkreślił premier Donald Tusk, z przebiegu dyskusji wynika, że wspólna polityka rolna i polityka spójności mają poparcie przygniatającej większości krajów i Niemcy nie osiągną sukcesu, jeśli chodzi o zmniejszenie nowego budżetu. Wcześniej kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział, że liczby w budżecie są abstrakcyjnie wysokie i wezwał do cięć w propozycji budżetu Unii Europejskiej.
4: Pogoda.
5: Przed nami upalny weekend. O jutrzejszej pogodzie opowie nam Agnieszka Prasek.
6: Sobota zapowiada się jako ten najgorętszy dzień weekendu, bo na zachodzie kraju temperatury będą dochodzić do 35 stopni, w centrum do 31, na północnym wschodzie do 28 stopni. Przez większość część dnia nad znacznym obszarem kraju trzyma się gorąca i wilgotna masa powietrza. Jednocześnie od zachodu nasuwać się będzie aktywna strefa frontu atmosferycznego i prognozowane parametry atmosfery wskazują na możliwość rozwoju silnych burz.
5: A w niedzielę w stolicy zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Termometry pokażą do 30 stopni.
4: Sportowy kampus.
5: Meksyk po wygranej z Koreą Południową 1-0 jako pierwszy zapewnił sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Powody do radości ma także inny współgospodarz turnieju. Kanada, która pokonując Katar aż 6-0 odniosła pierwsze w historii zwycięstwo w Mundialu. Dziś o 21:00 Stany Zjednoczone zmierzą się z Australią. W nocy Szkocja zagra z Marokiem, a o 2:30 czasu polskiego rozpocznie się mecz Brazylia-Haiti.
0: Same sztosy.
3: A wielce nieobecni mundial to oczywiście my, dlatego w tym mundialowym alternatorze poza konkursem zareprezentuje nasz kraj Vena i Quiz. Kawałek pod wiatr.

A pamiętacie to? Kiedyś leciało dosyć często na antenie Radia Campus, a to jest formacja Black Wave z Belgii. Też nie na pierwszy rzut ucha, bo tam po angielsku się wypowiadają. Ale naprawdę są z Belgii i reprezentują tutaj mecz Belgia-Iran, który w niedzielę o 21. Bo przypominam na te ostatnie 20 minut alternatora niecałe, że dzisiaj same mundialowe pary prosto z krajów reprezentujących, w sensie z zespołów reprezentujących swoje kraje na mundialu tegorocznym. I pary, które ułożyło samo życie, czyli pary, które w fazie grupowej można zobaczyć na boiskach, a u nas usłyszeć na antenie. No i Belgia reprezentuje świetny kawałek What's Good w formacji Black Wave. A teraz się pewnie zastanawiacie, skoro to jest para Belgia-Iran, to co będzie z Iranu? Otóż, moi drodzy, jest w ogóle coś takiego i to jest całkiem ciekawostka dla tych, którzy muzyką elektroniczną się trochę gdzieś tam może interesują. Jest coś takiego jak Techno Teheran, czyli Techno Teheran to jest label muzyczny, który właśnie mieści się w Teheranie. Od 2017 roku wydaje producentów muzycznych, którzy właśnie pochodzą z Iranu, chociaż nie tylko, bo także wśród rzeczy, które wydawali producenci ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy na przykład z Turcji, ale też z Hiszpanii, więc Techno Teheran wbrew pozorom całkiem międzynarodowe, ale faktycznie z Iranu jest producent, którego też wydawali, który się nazywa One Rec i no nie jest najpopularniejszym producentem muzycznym świata, ale skoro jest to mecz Belgia-Iran, to prosto z Iranu kawałek Cruel Summer, taki trochę deep house'owy. Tylko tutaj muszę go odrobinkę, bo mi przeskoczył. Igła skoczy i o, tu się bardziej rozkręci.

228-2772-25 można zadzwonić i zagłosować na tę parę Belgia-Iran. A mecz można obejrzeć w niedzielę o 21:00. Można też zagłosować na 886-971-971. Taki sympatyczny deep house prosto z Iranu. Albo może wolicie ten bardziej funkowo-hip-hopowy belgijski Black Wave. To pod jedynką. A tymczasem, skoro nadal nie mamy zwycięzcy pary, no bo pary chwilowo nie było, to również z najbardziej nieodżałowanego, nie, odżałowanego, no nieważne, od nas, z Polski, bo nas na mundialu nie ma, to my możemy być tylko poza konkursem. Duet Ala za stary i kawałek pracuje.

0: No dobra, ale może zostawmy już tę falę grupową i zasymulujmy sobie jakiś finał. Popatrzyłem sobie, jaka tam jest możliwa drabinka, która się ułoży i wychodzi mi na to, że finał to może być Francja-Anglia. I ja bym taki finał obejrzał i ja bym takiego finału posłuchał. Francję niech zareprezentuje Stardust, czyli tak naprawdę Daft Punk i koledzy, kawałek Music Sounds Better With You. A jeżeli chodzi o Anglię, to jest tylko jeden alternatorowy szlagier, którego jeszcze dzisiaj nie było, bo nie było Anglii w żadnej parze. The Prodigy z Anglii pod dwójką. Mieliśmy już starcie z poprzedniego mundialu Francja-Argentyna i tam wybraliście Francję. Teraz możliwe starcie z tegorocznego mundialu, czyli Francja-Anglia. I tutaj zobaczymy, co wybierzecie. Ja mam swoje typy, ale nie powiem. Halo, halo, Radio Campus.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Czy ja jestem na wizji?
0: Na fonii raczej, ale tak.
1: Tak, na fonii, na wizji, no tak. Nie wiem, nie słucham, bo jestem na spacerze, ale...
0: No.
1: Mam taką niespodziankę. Mam dwa karnety na Carbon Silesia Festival i chcę oddać jakiemuś słuchaczowi.
0: Ale jak? Ja mam to zrobić.
1: Spytać na wizji, kto zadzwoni, ten kto pierwszy.
0: Nie mogę tak, mój drogi, bo to jest hazard, by to był straszny. Musi być jakieś pytanie. Dobrze, ale co ja mam przekazać twój numer telefonu temu słuchaczowi?
1: Na przykład.
0: Zgadzasz się na to? Oficjalnie tak. Powiedz, bo tak. Tu ja RODO złamię albo jakieś
1: inne. Oficjalnie zgadzam się, że na przekazanie mojego numeru telefonu. Po prostu tak losowa sytuacja mi wyniknęła, że nie mogę jechać, a nie chcę, żeby się zmarnowało. I chcę, żeby do dobrej duszyczki to wpadło.
0: Dobra, poczekaj, zapisuję twój numer telefonu. A powiedz może coś więcej o tym festiwalu.
1: Carbon Silesia w Zabrzu.
0: No.
1: To jest w opuszczonej, już niedziałającej fabryce węgla. Nie fabryce węgla, ale kopalni węgla.
0: No.
1: W Zabrzu. Jest dzisiaj, jutro.
0: O Jezu. To trzeba bardzo szybko tam pojechać. Co mówisz?
1: Szybciutko, nie ma czasu, nie ma czasu.
0: No dobrze, zapisałem sobie
1: tak,
0: twój numer.
1: Chciałem oddać te bilety.
0: Dobrze, masz dwa, tak?
1: Dwa.
0: Dobrze, szybka akcja w takim razie. Dwa dwudniowe bilety na Carbon Silesia Festival, dobrze powiedziałem?
1: Tak.
0: Od ciebie zapisałem twój numer. A zagłosujesz na coś? Na Prodigy albo Stardust?
1: Ja jestem Prodigy.
0: Dobrze.
1: Albo co?
0: Stardust. Music sounds better with you.
1: Music sam. A, to drugie.
0: Dobrze. Dzięki. Do usłyszenia.
1: Natomiast, proszę bardzo.
0: Ogarnę. No już tutaj dzwonili słuchacze. No słuchaj Radio Campus dalej i słuchaj, czy ktoś do ciebie nie dzwoni. Dzięki.
1: Dzięki.
0: No słuchajcie, no to szybka akcja. Można pojechać na Carbon Silesia Festival, o którym przyznaję wcześniej nie słyszałem, więc jeżeli pomyliłem jego nazwę, to przepraszam. Ja zaraz wymyślę szybko jakieś mundialowe pytanie i proszę bardzo, mundialowy quiz. Zaraz znajdziemy. 228277205. Czy ktoś chce pojechać na festiwal jutro, bo tutaj słuchacz odda. Dzwonił słuchacz, nawet mam podpisane, że dzwonił słuchacz Krzysztof, ale już nie dzwoni. Więc liczę, że może jeszcze zadzwoni i może jeszcze wygra. O, proszę bardzo, dzwoni. Halo, Radio Campus.
2: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony.
0: Właśnie o tobie mówiłem.
2: A, to błędnie, bo mnie to nie interesuje. Ja tego chciałem zagłosować.
0: A, no dobrze. To zagłosuj.
2: Ja na Prodigy poproszę i niech ktoś wygrywa. Dzięki.
0: Dzięki, do usłyszenia. No cóż, w zasymulowanym finale Francja Prodigy na razie mamy remis, właśnie Francja Prodigy, Francja Anglia, czyli Stardust kontra Prodigy. Na razie mamy remis 1-1, ale zobaczymy, jak to się zakończy. To w ogóle może być, to na pewno będzie ostatnia para dzisiejszego alternatora, więc pięknie, że taki finał nam się układa. No a ja tymczasem muszę coś szybko z tym konkursem. Słuchajcie, no to skoro słuchacz rozdaje, to zrobimy konkurs SMS-owy. Może tam się prędzej ktoś znajdzie, więc ja mam dla was takie pytanie. Co to są za quizy w tym internecie, że w ogóle nie ma tutaj odpowiedzi. Nie udzielają mi. Dobrze, poproszę o pytanie, o odpowiedź na pytanie na 886-971-971, w którym roku my, jako Polska, zagraliśmy w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, tak zwanym Mundialu. A może w ogóle nie zagraliśmy? 886-971-971. Kto odpowie poprawnie, ten mu przekaże numer telefonu do słuchacza, który chce oddać bilety na Carbon Music Festival. A tymczasem w starciu Belgia-Iran, wybraliście Belgię.

0: No i proszę bardzo, jak to szybko zleciało. Już 18.53 i już czas kończyć dzisiejszy alternator. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja się nazywam Tomek Kutera. Normalnie prowadzę poranki we wtorki od 7 do 9.30 razem z Grześkiem Koperskim, a dzisiaj zastępczo na alternatorze, bo raz na jakiś tam czas mi się zdarza na alternator wpaść. Dzisiaj taki alternator mundialowy, specjalnie ode mnie. Pary były z tegorocznego mundialu i nie tylko, więc żeśmy się wszyscy tutaj dobrze bawili, słuchając muzyki z całego świata i w ostatniej parze próbowaliśmy zasymulować finał tegorocznego mundialu, który może być finałem Francja-Anglia. Pięknie by było, szczególnie jakby jeszcze Anglia wygrała. Takie byłoby moje życzenie, może wasze inne, jednak zbiorowo wiem, że wasze też by było takie, bo na Anglię zagłosowaliście i w ostatniej parze zwyciężyło Prodigy. Chociaż też zastanawiam się, czy kiedyś zrobię jakąś taką parę w którymkolwiek moim alternatorze, żeby Prodigy nie wygrało. I zastanawiam się, co ja musiałbym zrobić, żeby tak zrobić. Może kiedyś mnie to spotka. No dobrze, to jeszcze skoro już rozstrzygnęliśmy ostatnią parę, to rozstrzygnijmy jeszcze konkurs, bo okazało się, że mieliśmy konkurs, mieliśmy słuchacza przed chwilą, który chciał rozdać wyjściówki na Silesia, Carbon Silesia Festival, który się odbywa dzisiaj i jutro na Śląsku, festiwal muzyczny, i okazuje się, że moje podchwytliwe pytanie było bardzo podchwytliwe, bo wysyłaliście różne lata w odpowiedzi na to, w którym roku Polska zagrała w finale mundialu. No, odpowiedź brzmiała: nigdy nie zagrała. Najwyżej, co osiągnęliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, to trzecie miejsce. Natomiast w finale nie zdarzyło nam się grać i napisał tak słuchacz, którego numer kończy się, a nawet się podpisał, to nie powiem, jak się kończy jego numer, tylko słuchacz, który nazywa się Rafał. Rafale, drogi, za chwilę ci podeślę, za zgodą oficjalną, proszę mnie nie ciągać po sądach za RODO, numer telefonu słuchacza, który ma te bilety do oddania, i już się umawiajcie, jak tam sobie życzycie. Cieszy mnie ta historia wielce. Radio Campus pomaga tutaj słuchaczom i taki spontaniczny konkurs, nikt się tego nie spodziewał. No dobrze, dziękuję za uwagę. Jeszcze tylko tutaj zagaduję, dlatego że sobie oczywiście nie ustawiłem tego Prodigy, które teraz powinno polecieć w całości, więc jeszcze tutaj 5 kliknięć. Jaki to był utwór? Czy ktoś pamięta, co ja wrzuciłem do tej pary? Spitfire? Nie, to nie było Spitfire, to było Smack My Bitch Up. I proszę bardzo, ona jest tutaj. Dzięki wielkie, do usłyszenia, pa!
1: Reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1. Uwaga, mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, go-karty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun, jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia. U nas wszystko jest w cenie.
2: Reklama.

Etiudą. Rozpoczynamy magazyn muzyczny. Kasia Rodek, dzień dobry, dobry wieczór. Etiuda numer 2 to Dżimek w towarzystwie PZ-a z albumu, który ukazał się całkiem niedawno, no bo tydzień temu tak naprawdę, 12 czerwca, album Dżimka. Etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. Zaraz będzie kolejny kolega Dżimka, trochę zazdroszczę kolegów, no ale jakby zapracowane latami. Dzisiaj w magazynie muzycznym już za chwilę rozmówca mój wpadnie, Ross Addiction. Będziemy rozmawiać i o jego nowym numerze, no i o scenie basowej, drum bassie pewnie też. To za moment, ale jak mówiłam, że kolejny kolega Dżimka, to w tym momencie etiuda numer 7, Dżimek i Łona.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet, jaki tam crossword. A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten post.

bo za nim na ląd koper dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo zanim na ląd koper dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka.

0: Magazyn muzyczny.
1: Roz z nami, dzień dobry, cześć.
2: Cześć, Roz Addiction, witam wszystkich.
1: Chciałam właśnie powiedzieć, bo ja zawsze myślę o tobie, Roz, Robert, od lat na scenie drum bassowej przede wszystkim. I w ogóle znalazłam, mój drogi, taki opis ciebie, który myślę, że jest wart przytoczenia. Jeden z pionierów polskiej muzyki klubowej, DJ, producent, promotor znany najbardziej ze swych dokonań dla nurtu drum bass. I uwaga, otwartość umysłu, nieszablonowe podejście do muzyki powodują jednak, że jego płytotekę cechuje niezwykły eklektyzm.
2: Tak, dokładnie. Teraz mogę sobie puścić wozę fantazji, natomiast prawie trzy dekady temu trochę to było zawężone, ponieważ jak ludzie przychodzili do klubu, to oczekiwali na imprezie drum and bassu. I ten eklektyzm nie był tak mile widziany. Natomiast czasy się zmieniły i teraz super cieszę się z tego, że mogę zostać zaproszony na imprezę i zagrać totalnie wszystko down tempo przez house, od którego zaczynałem w ogóle, bo w 95 roku zacząłem swoją karierę DJ-ską od house. To było, trwało jakiś rok, może półtorej. No i później już Good Looking Records przegabaciło mnie na swoją stronę, więc porzuciłem. Natomiast płyty winylowe, około 50-70 sztuk house'owych, nowojorskich, chicagowskich, stoją cały czas na półce i czekają na tą dobrą okazję, żeby je odkurzyć.
1: My spotykamy się z Roz Addiction z okazji singla. Zaraz będziemy o nim mówić i go zagramy oczywiście. Ja zrobię taką gwiazdeczkę, że drogie drodzy, jeżeli chcecie więcej o Rosie posłuchać i jego seta, to można posłuchać to w audycji ADJ. U Lazy One całkiem niedawno byłeś. Do Simby, czyli do bitej godziny też padałeś, więc drogie drodzy, może to być jakieś takie dodatkowe, że można poszerzyć też, nie tylko w tej audycji w magazynie muzycznym, ale można też sobie odsłuchać. A, przechodząc do rzeczy, bo jeszcze wrócimy do sceny drum bassowej w Polsce, bo jak zacytowałam opis, chyba z Muno wzięłam ten fragment.
2: Tak, jeden ze starszych, tak.
1: Ale wszystko się zgadza.
2: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Eklektyzm cały czas, freestyle, tak jak często mówię, nigdy nie układam setów, bo niejednokrotnie przekonałem się, że zupełnie to u mnie nie działa, bo nie wiem, co zastanę w klubie, nie wiem, jak ludzie zareagują, więc z grubsza mam jakiś taki wachlarz swój, natomiast te układane sety, totalnie to u mnie nie działa, wszystko na bieżąco. Tak samo, jeżeli mam ze swoim MC występ, czy wcześniej z nieodżałowanym MC Konradem, którego już nie ma wśród nas, czy teraz z Foxem, to jest zupełny freestyle, nie rozmawiamy o tym, po prostu puszczamy wodze fantazji.
1: Dopytam jeszcze o to, bo myślę, że to są lata praktyki, że po prostu masz wachlarz, patrzysz, jak się ludzie zachowują i jesteś w stanie ciach, bach, wszystko zmienić.
2: Tak, ja nawet lubię czasami tak wyłuskać takich true soldiers tak zwanych, czyli zadać takie tematy edukacyjne mocno i wręcz czasami ten parkiet się lekko czyści. Oczywiście wracam szybciutko do tego, natomiast uwielbiam takie zagadki właśnie i wtedy widzę, kto tak naprawdę zostaje i jest w cudzysłowie godny.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, czyli widzisz, nie chcę powiedzieć przeciwnika, ale widzisz godnego, no, przeciwnika trochę, tak. I sprawdzasz go.
2: Tak, tak, lubię sprawdzać na parkiecie, dokładnie. Dlatego absolutnie nie czyszczę parkietu, nie umiem pociągnąć za sobą ludzi, natomiast uwielbiam właśnie ich sprawdzać.
1: Do terminów, kiedy Roz Addiction będzie grał, bliżej dalej wrócimy, będzie można się testować.
2: Dobrze.
1: Ja zachęcam, żeby przyjść najbliżej, patrzeć w oczy i prowokować, to może być ciekawe, ale drogi mój, bo singiel się pojawił i nie pojawił, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo my zagramy za chwilę to, co powstało, ale tak naprawdę to będzie premiera i będziemy potem czekać, aż ten numer ukaże się na winylu. O co chodzi z taką kolejnością, bo tak sobie myślę, że zazwyczaj teraz jest tak, że ma się singielka, puszcza się wszędzie, no kolejny singielek, a potem wydawnictwo. A wy trochę dajecie smaka Mówię, ej, poczekajcie na więcej.
2: Tak, to jest też taki troszkę taki kult tego old schoolu, no bo kiedyś tak to właśnie wyglądało, że to pojawiło się w radiu w jakiejś audycji, zostało rozesłane DJ-om, tak, czy najpierw na tak zwanych test pressach, czyli próbnych winylach, czy później już na w wave'ach, żeby pograli, żeby zobaczyli, żeby też sprawdzić, ile tego wytłoczyć. Tak to kiedyś działało. Ja może nie do końca, bo na pewno wytłoczę to w limitowanej edycji 100 winyli, natomiast trochę jestem na bakier z tym Spotify, dla mnie to są takie lajki puste, totalnie jakby nie ma mnie tam w ogóle, oczywiście te kawałki się pojawiają, bo moja digitalna dystrybucja je tam z automatu wrzuca, natomiast często wrzucane tam kolaboracje ze mną są niepodpisane, nie można mnie znaleźć na tym Spotify. I tutaj właśnie trochę taki przedsmak, że ta premiera jest na SoundCloudzie, że są te premiery radiowe, że można ten kawałek usłyszeć w setach DJ-skich, natomiast też zastrzegam, żeby ci, którzy je dostają, nie wrzucali je online w sety i tak dalej, które gdzieś tam latają, że jednak to radio usłyszane raz i później na imprezach i później czekamy.
1: Magia radia wybrzmi za chwilę, a potem do września?
2: Czekamy. Do września. No, może z poślizgiem, wiadomo jak z tłoczniami, ale do września winyl. Winyl się sprzeda, więc wtedy digital. Taka kolejność.
1: To zróbmy tak, zagrajmy numer, o którym rozmawiamy tak bardzo ogólnie. Nosi tytuł Let It Go i zagrajmy, posłuchajmy, a zaraz wypytam o szczegóły, bo jest ich trochę. Rose Addiction cały czas ze mną. Let It Go radiowo leci. Uwaga, drogie drodzy, teraz, a potem długo, długo nie.
2: Dokładnie.

0: Magazyn muzyczny.
1: Let It Go, ten numer za nami. Rosy Dykszyn cały czas ze mną. To on między innymi za tym numerem stoi. Między innymi, bo mogę tu od razu pozdrowić Harlanda, bo to nasz stary kolega redakcyjny. Nie chodzi mi o wiek, ale kiedyś miał audycję w kampusie. Jest też córka twoja. Powiedz, jak z tym numerem wszystko się układało? Mam wrażenie, że pewnie jakoś tak całkiem naturalnie, bo tyle lat w branży.
2: Tak, i w ogóle o dziwo, tyle lat się też znamy z Harlandem i zawsze mówiliśmy, to usiądźmy w tym studio i zróbmy coś razem, usiądźmy. I nigdy do tego nie doszło, natomiast tutaj jakoś tak płynnie, to po prostu musiał przyjść ten czas. Za mną, w historii tego, o historii tego kawałka, za mną chodził strasznie długo pewien sample, który idealnie mi jakby pasował, jak się okazało, do tego numeru. Także odgrali, został on odgrany, nie został użyty, ale został on odgrany. Usiedliśmy z Harlandem w studio i zrobiliśmy jakąś tam prewkę, powiedzmy. No i następna sytuacja, zawsze coś chciałem zrobić z moją córką, a dokładniej pasierbica to jest, ale ja ją traktuję od lat, jest moją pasierbicą od 12 ponad lat, traktuję ją jak moja krew, nie moja krew. Więc też mieliśmy cały czas z tyłu głowy, żeby coś zrobić razem, ponieważ ona oprócz tego, że zajmuje się aktorstwem, to też bardzo dobrze śpiewa, zrobiła zresztą parę kolaboracji i kawałków już, które powychodziły. Także proszę sprawdzić, Mile Jankowska. I ona dostała tą prewkę, weszła do szafy z iPhone'em, nagrała wokal, ode mnie też była instrukcja, że nie robimy piosenki, zwrotka, refren, robimy po prostu kawałek klubowy, hipnotyczny, żeby ładnie płynął i żeby ładnie zabierał w podróż. I tak też się stało, parę take'ów, wybraliśmy z tego jeden, ten wokal też przez to, że on jest nagrany na iPhone'ie, on jest taki brudnawy, ocieplony przez nas. No i tak to popłynęło w takiej przyjacielskiej, rodzinnej atmosferze. Będzie też do tego klip, pewnie jakoś równorzędnie z winylem to się pojawi. No i płyniemy. Będzie też, jeżeli mogę powiedzieć, druga strona, na która jeszcze nie jest gotowa. Tam będzie bardziej, ta druga strona będzie bardziej zrolowana, głęboka, deepowa. Czekamy na wokale od pewnego brytyjskiego MC i let it go.
1: I to będzie całkiem niedługo. Zawiesiłam moją uwagę, znaczy słuchając cię cały czas, na tej opcji nagrania na telefon, bo słuchałam tej linii wokalnej i do głowy mi nie przyszło, że to jest na telefonie.
2: Wielu producentów teraz tak robi, wręcz nawet specjalizują się w tym, że wszystkie kawałki, które wychodzą, to są wokale i to nie tak okrojone jak u nas, ale po prostu na szeroko nagrywane przez iPhone'a. Po prostu się w tym lubują, a wiadomo, jak warunki studyjne teraz potrafią wyciągnąć sound z czegoś nagranego, może nie w warunkach studyjnych, na super mikrofonie, w super wygłuszonym studiu. A szafa działa od lat, z tego co wiem.
1: Tak, ja mam jeszcze techniki w pandemii nagrywki, szafa, kołderka jakaś.
2: Tak jest.
1: się robiło. Powiedz mi, proszę, bo numer jest i będzie, to o tym rozmawialiśmy. A jak wasza współpraca z Harlandem? Czy to jest początek? Już macie gdzieś w głowie kolejne wspólne numery?
2: Tak. Nawet mamy już taki folder na Dropboxie, który nazywa się Kolaby i tam powoli skończymy ten singiel i na pewno będziemy dalej iść tą drogą.
1: Bo Harland jest u ciebie w wytwórni.
2: Tak, Harland wydał mi singiel parę lat temu. Teraz wyjdzie singiel nasz wspólny winylowy. W międzyczasie pomiędzy tym, który wyjdzie, a następnym naszym, może pojawi się jakiś jego solowy kawałek. To wszystko jest bardzo takie organiczne u mnie. Ja też niejednokrotnie powtarzam, że ten label mój to jest taka moja miłość, pasja, a nie biznes. Dlatego te kawałki często wychodzą bardzo rzadko, później to się zagęszcza, później znowu jest jakaś przerwa. To wszystko dzieje się tak bardzo organicznie.
1: numer, o którym rozmawiamy, Let It Go, pojawi się na winylu w okolicach września. Zróbmy tak, nie umawialiśmy się na to przed wejściem na antenę, ale puściłabym za mało czasu twój remix Fisza i jeszcze bym cię zagadała o kilka rzeczy.
2: Dobrze, oczywiście.
1: Gramy i do rozmowy powracamy.

0: Tak sobie to wyobrażam.
1: Magazyn muzyczny.
2: Rostykszyn cały czas z nami. Za mało czasu ten remix Fisza z nami. Tam nie tylko Fisz się znajduje.
3: Tak, jest też Wienio, Kosi i też Fisz na featuringu w kawałku Inspiracje. I to był z kolei winyl, który wydałem z okazji mojego 30-lecia, 3 dekad na scenie. On się pojawił w listopadzie w zeszłym roku, bo w zeszłym roku właśnie minęły 30 lat, jak nieustannie ta moja pasja płynie ze mną. I

0: Czułem. Oczywiście obydwa kawałki powstały w studiu pod nadzorem Enviego, który zawsze czuwa nad produkcjami, nad tym, żeby ten miks był dobry, żeby ten sound końcowy inżynieruje po prostu to wszystko.
1: A tam o basie on dużo wie, mam wrażenie.
0: Tak, to jest w ogóle jeden z moich, jeżeli nie top one producentów w Polsce. I działamy też razem oczywiście, bo wcześniejsze remiksy Hanna Banaszek czy In My Jungle w moim ogrodzie też na winylach to właśnie z Envim. I tu jest właśnie to rozdroże z Envim, w pewne klimaty wchodzimy razem, oczywiście też czerpiąc z jego i moich korzeni. Z Harlandem mam inne zupełnie flow, to wszystko bardziej hipnotycznie płynie, natomiast z Envim wchodzimy często w takie oldschoolowe, nawet amenowe rzeczy.
1: A z Fishem, bo szykuje się wasze granie przed The Roots B2B. Jak wy się uzupełniacie? Tutaj słyszeliśmy nausznie, jak to brzmiało, ale imprezowo, setowo?
0: Tak, zazwyczaj od 2 lat ponad jeździmy z Fishem, z jego DJ setami po Polsce. Tam jest totalny eklektyzm też. Wiadomo, że to są imprezy zazwyczaj takie do potańczenia pod nóżkę, więc ja korzystam ze swoich korzeni, inspiracji lat 80. i 90. najczęściej, ale też nie unikam i broken beatowych rzeczy, i funkowych, starych rzeczy. Fish uwielbia afro i Brazylię, więc tam wplata to tylko jak może, i w house'owe bity, i nie tylko, i w oryginały. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ten B2B przed The Roots, przed koncertem The Roots, to skłaniamy się obydwoje każdy w swoje korzenie hip-hopu, tego dobrego hip-hopu i funku, tam gdzie nasze inspiracje, i to będzie taki już totalny B2B, czyli pewnie kawałek.
1: To całkiem niedługo, przed The Roots w Warszawie, a jutro tak naprawdę na Karbonie, scena, którą ty, jak to ładnie powiedzieć, mecenasujesz?
0: Kuratoruję, tak.
1: Kuratoruję, tego słowa mi zabrakło. A mecenasujesz, też ładnie
0: tak,
1: wyszło.
0: Tak, super. Dokładnie. Tak, dzięki za zaufanie od Carbon i Gora, za to, że mogę tam puścić swoje wodze
1: fantazji
0: i nie tylko, i inspiracji już rzeczonych wcześniej, więc od Carbon bodajże, to jest 5. czy 6, już nawet nie pamiętam.
1: 6 mi się wydaje. Wyliczaliśmy z Igorem jakiś czas temu, 6 edycja.
0: I na tym Carbonie jestem od początku, na Snowfeście od jakiegoś czasu, na pewno też od 11-12 lat. Współtworzę z Igorem ten line-up, przede wszystkim drum and bassowy. Znaczy ja odpowiedzialny jestem tylko za drum and bassowy na Snowfeście i Carbonie, ale Snowfest to jedna rzecz, natomiast Carbon dla mnie jest to super fajna rzecz, ponieważ tutaj, szczególnie w tej edycji, możemy puścić te duże nazwiska znane, oczywiście z całym szacunkem do nich, bo był już i Goldie, i Ronnie Size na Carbonie, i LTJ Bookem, i masa innych artystów. Natomiast tutaj możemy pozostać przy tych nazwiskach, też dużych, ale może dla innej rzeszy słuchaczy, a jednocześnie no nie mainstreamowych, bo jednak czy Goldie, czy Ronnie Size to są jednak może nie ten mainstream, którzy znają zazwyczaj wszyscy teraz z radio, czy drum bassowy z radio, czy z dużych imprez. Natomiast są to też duże nazwiska, a tu jesteśmy w tej niższej, jakby nie wróć. Tu jesteśmy w tej innej półce i w tym roku DJ Storm, Halogenics, to jest taka trochę kontra, bo stara gwardia, królowa drum and bassu, współzałożycielka Metalheads, wciąż aktywna, i Halogenics trochę młodszy, troszkę z innej strony, takiej tech liquidowej, natomiast Storm nie bierze jeńców, to jest totalny przelot, energia, wulkan energii, a pani jest naprawdę starą gwardią, starsza ode mnie, pełen ogień.
1: Rozmawiałam z Igorem na temat Carbona, w podobnych słowach opowiadał.
0: No to naprawdę trzeba zobaczyć, bo to jest booking, który już dawno za mną chodził. Nie miałem okazji nigdy tej pani zaprosić, natomiast tutaj to jest idealne miejsce, idealny

0: moment, żeby Storm znalazła się w line-upie Carbon.
1: Carbon Slesa Festival. Można śmignąć jeszcze, bo to, o czym mówi Ros, jutro się rozgrywa właśnie w Zabrzu.

0: Magazyn muzyczny.
1: Rosy Tykrzyn cały czas ze mną i wykorzystując, że się widzimy, zadam najgorsze pytanie świata, jak mi się wydaje, bo osoba z twoim doświadczeniem w drum and bassie, tak to roboczo ogólnie powiedzmy, co ty teraz myślisz o obecnej scenie basowej w Polsce? Pytanie z cyklu skomplikowane.
2: Bardzo skomplikowane, bardzo trzeba uważać. To ja... Trudno mi odpowiadać zawsze na to pytanie. Znowu mógłbym użyć, kiedyś było lepiej, ale już tego nie robię. Ale naprawdę kiedyś było lepiej. Natomiast ja jestem totalnym oldschoolowcem. Lubię treściwy drum and bass. Lubię, jak on wybrzmiewa cały. Wiem, że teraz tego się nie robi, że DJ potrafią w ciągu godziny zagrać, nie wiem, 50-80 kawałków. Ja uwielbiam długie miksy, długie kawałki. Dla mnie kawałek 6 czy 6,5 minutowy, tak jak Let It Go na przykład, on ma 6,5 minuty. To jest normalka. Natomiast jeżeli chodzi o scenę drum and bassową teraz, dużo mainstreamu, wiadomo, to jest też fajna rzecz, bo przemyca ten drum and bass do radio czy dla szerszej publiczności. Natomiast po raz kolejny powiem, trudno mi powiedzieć, ponieważ ten mój drum and bass w cudzysłowie, on zawsze jest, istniał i będzie i nic tutaj się dla mnie nie skończyło ani nie zaczęło. On cały czas płynie z podobną siłą. Natomiast na pewno jest większa moc teraz, trochę zboczyłem z tematu może, ale na pewno jest większa moc teraz przez social media, przez streamingi, gdzie ludzie mogą się obeznać, dokopać do tego starszego lub do tych nieodkrytych rzeczy. Jest dużo osób, które grają drum and bass i w ogóle całą tą kulturę basową, którzy zgłębili, ponieważ lata 90., jak i ciuszkowo, jak i muzycznie od jakiegoś czasu są bardzo modne, więc ci ludzie jakby zataczają, my zataczamy koło, a ludzie jakby odkrywają te lata 90., gdzie to też pojawia się w tych produkcjach, tak jakby zbaczając od drum and bassu, powiem też o UK Garage'u, który teraz stał się bardzo mocny i ta tak zwana basuwa, o której młodzi ludzie mówią, też jest mocna w tym kraju i super, i chwała za to. Natomiast ja cały czas, tak jak mówią Angole, od lat, żeby wybrzmiał ten drugi drop i to jest dla mnie taka podstawa, żeby ten kawałek po prostu, on ma coś do opowiedzenia, tak? I ten DJ, który prezentuje w secie te kawałki, one po prostu wybrzmiewają całe. Są długie miksy, długie kawałki i to jest piękne.
1: A masz jakiś, że tak powiem, zawodników, młodziaków, za których trzymasz kciuki? Widzisz, że coś wchodzą, coś próbują robić na tej działeczce? Może UK Garage, może właśnie drum bassowej?
2: To znaczy takim, może to już nie jest młody zawodnik, ale młodszy od nas, Satl, którego znam i supportuję od lat, znamy się od ponad 10 lat, kiedy zaczynał, nawiązał ze mną kontakt i mamy ten kontakt cały czas. Teraz to już jest zawodnik eksportowy, który jeździ po całym świecie i produkuje i super i cały czas trzymam za niego kciuki. Widzę też, że troszkę Polska zaczęła się nim interesować, bo do tej pory, jeżeli grał w Polsce, to tylko chyba na moje zaproszenie. I nie zawsze to było, nie zawsze ci ludzie, którzy tam dotarli, byli liczni. Natomiast teraz widzę, że troszkę to się odkręciło i super. Natomiast z tej nowszej ekipy, znowu nowszej, ale starszej, no to TVB jest super, który produkuje dużo rzeczy okołobasowych.
1: Pozdrawiamy Tomka Wrocław.
2: Tak, Tomek Wrocław, pozdrawiamy. Jest, nie przytoczę teraz ksywek czy nazwisk, ale jest grono, o Bambi Uzi też nie mogę powiedzieć, newcomerka, no bo jakiś tam już też ma za sobą ślad, natomiast jest sporo młodych ludzi, których gdzieś tam obserwuję, ale nie przytoczę teraz ksywek. W dobrą stronę, więcej treści i mniej takiego zapatrzenia na te lajki, bo to wszystko jest puste, to przemija, a jednak treść muzyczna zostanie.
1: I z tym przesłaniem was zostawimy. Jest przepiękny już.
2: Jeszcze chciałem dodać tylko, bo zapomniałem o karbonie, jeżeli mogę wrócić, że w tym roku naprawdę warto, bo nie dość, że Storm i Halogenicki, oczywiście też polska reprezentacja, bo będzie też tam Glash and Guilty, załoga z Wrocławia także, i będzie Szandril z Krakowa. Oprócz Halogenixa i Storm będę też ja, natomiast o Sound zadbał Sound Experience z Wrocławia też. Michał Macewicz, dziękuję bardzo i też dziękuję Igorowi, że udało mi się skłonić go do tego, żeby ten Sound tam postawić, ponieważ NNN Audio, norweski Sound System, naprawdę nie bierze jeńców i myślę, że możecie tam zostać bez t-shirtów, bo ten bas ściągnie wam je przez głowę. Dosłownie. Nogawki, t-shirty, kaptury pospadają. Naprawdę polecam, żeby tam się znaleźć.
1: Carbon Silesia Festival, to już trzeba się decydować, drogie drodzy, i startować. Co na koniec zagramy twojego? Możemy teraz sobie właśnie puścić Wodze Fantazji. Ja tutaj wrzucę.
2: To może zagramy By The Sea, taki kawałek jeszcze za czasów mojego kolektywu producenckiego i też nie tylko DJ-skiego, a to jest kawałek, który z Michałem Sierakowskim i Atanasem stworzyliśmy. Zaśpiewał Skubas, który jeszcze wtedy pisał się... Tak, SQ Bass, który był MC. Teraz Skubas, wiadomo, wrócił do swoich korzeni gitarowych i robi muzykę zupełnie inną. Natomiast ja cały czas tęsknię i staram się go namówić na te live fakty drum and bassowe, ale zaczął produkować też muzę drum and bass, natomiast już do MC wokalist nie chce wrócić, a to jest taki kawałek, który fajnie w tych przypomni te stare czasy. Sabia, czyli moja też miłość do włoskiego języka i Włoch, stąd ta nazwa Sabia, piasek. I może posłuchajmy tego kawałka w remiksie Reja Kifa.
1: Posłuchamy. Neurosedyction był za mną. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję ślicznie. Widzimy się na szlaku.

0: Magazyn muzyczny.
1: I jeszcze ostatnie kilka minut magazynu muzycznego. Moja rozmowa z Rose Addiction za chwilę wpadnie w podcasty. Można sobie posłuchać, jeżeli włączyliście się dopiero w pewnym momencie, no to polecam. Początek też był interesujący na wszystkich platformach streamingowych i przede wszystkim na naszej stronie radiocampus.fm. Tam w podcastach magazyn muzyczny tę i inne rozmowy muzyczne znajdziecie. Na koniec, no z takim smutkiem, puszczę jeden z numerów Oliviera Tree. Artysta zginął w wypadku zderzeniu helikopterów całkiem niedawno. Może nie był to, jego muzyka nie była często grana na takiej głównej playliście Radia Campus. Kilka numerów mamy, graliśmy, no ale pomyślałam sobie, że no szkoda chłopa. Ja z największą sympatią obserwowałam jego na Instagramie, bo oprócz tego, że muzycznie, no to on był naprawdę bardzo barwną postacią, performerem, tak go też tytułowano. W każdym razie, wielka strata, taka ludzka, muzyczna, artystyczna. Oliver Tree, Bury Me Alive, to na koniec Kasia Rodek. Do usłyszenia.

0: Hello Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Kamień, papier, nożyce!
2: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie!
3: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
4: Reklama.
5: Same sztosy.

0: Dobry wieczór. Wybiła godzina 20, a to znaczy czas na dobry groove w Radiu Campus z audycją What's Funk i warszawskim funkiem. Ja nazywam się Kuba.
1: Ja nazywam się Fab.
0: I przez najbliższą godzinkę mamy dla Was piękne funkowe sztosiki. Moi drodzy, dzisiaj będzie tak trochę nowości, trochę klasyków. Także będziemy dzisiaj mieszać.
1: Powoli zbliżamy się do wakacji.
0: Tak jest. Zaczęliśmy sobie klasykiem, który miał swoją rocznicę niedawną, bo płyta pod tym właśnie tytułem, czyli Why Can't We Be Friends, pojawiła się dokładnie w tym tygodniu. Nie pamiętam już teraz ile, ale no w 70 którymś roku. No to jest taka piosenka, co jest niestety cały czas aktualna. No?
1: Tak.
0: Bardzo.
1: Szczególnie jak się patrzy, chyba coraz bardziej.
0: Tak. Polecam sobie teledysk, jest strasznie śmiechowy. Właśnie zaczyna się od tego, że tam zespół gra, a podchodzą po kolei ludzie ze sprzecznych, jakby wiesz, tych się tak witają i się przyjaciele. Takie śmiechowe. No dobra, ale teraz za to nowość. Teraz ekipa T-Sinners razem z panem Joey Quinonem w takim bardziej solowym wykonaniu. Did You Know? I tak sobie zaczniemy, ale jak zwykle będziemy przyspieszać.

0: Takie trochę w starym stylu. Mhm.
1: I taki w ogóle teledysk też jest w takim klimacie. Bardzo przyjemna rzecz. T. Sinners i Joe Quinonen. Sprawdźcie sobie. A tymczasem kolejna świeżynka, ale za to w doborowym towarzystwie Mono Neon, dobrze, wam już znany kolorowy basista, zaprosił George'a Clintona. Chyba wam kojarzycie takiego gościa chyba.
0: Jeszcze bardziej kolorowy jest.
1: Tak jest. I razem ze swoją babcią Liz wydali nowy utwór. To wszystko się nazywa The Dump Stuff. Yeah.

0: Ależ klasyczny George, ja nie mogę.
1: Klasyk, nie? George teraz ma kłopoty, bo jeden z tych... Dłuższa historia jest taka, że jeden z członków Parlament Funkadelic, niejaki klawiszowiec, wszystkim bardzo dobrze znany, posądził go o to, że mu tam jest winny royalties jakieś. Aha. Potem on zmarł, jego żona dalej to kontynuowała i tam jakiś sąd to odrzucił. I teraz kolejny
0: teraz
1: rząd,
0: się przepychają.
1: I teraz kolejny sąd pozwolił na to, że to może pójść na trial. Więc George idzie na trial. Będzie miał rozprawę. Także takie to historie, widzicie.
0: Nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
1: Tak jest. Moi drodzy, jeszcze jedna nowość dla was. Chalk Dinosaur, czyli pochodzący z Pittsburgha, producent i nowy utwór Hair Oil. Boże, Hair Oil. No tak. Żel tak. Do włosów, nazwijmy to.
0: No nie żel.
1: Olej do włosów.
0: O tak.

To teraz, moi drodzy, cofniemy się do pięknych czasów i będzie to wspaniały artysta, a to wszystko dlatego, że już jutro, ale nie od rana, bo jeszcze muszę zmontować odcinek, pojawi się nowy odcinek Funkologii o wspaniałym artyście, jednym z moich topowych, nazywa się on Teddy Pendergrass. I te utwory, które mam dzisiaj dla was tutaj, to one jakby nie oddają tego, kim jest Teddy Pendergrass, bo tego trzeba słuchać wolnych utworów. I wtedy dopiero zrozumiecie, o co chodzi. Ale ma on też świetne kawałki, szybkie, funkujące, więc dwa z nich zagramy dzisiaj, ale na razie pierwszy nazywa się I Can Win for Losing. Teddy Pendergrass. A tą historię naprawdę chcecie poznać, więc polecam odpalić odcinek Funkologii.

0: ty na playliście teraz segment polski. Coś.
1: Tak, teraz mamy segment polsko-producencki. Obóch panów dobrze kojarzycie z naszej audycji. Pierwszy to jest Mos, czyli nasz dobry ziomeczek, który bywał tu już z nami i który zrobił nam nasze wspaniałe intro do całej audycji. A tymczasem właśnie nowy utwór wypuścił dzisiaj You Don't Care Who You Are.

0: A nasz drugi ziomek, który też przygotował nowy utwór, to jest Pico, też wam dobrze znany i nasz bardzo dobry znajomy taneczny, którego pozdrawiam serdecznie, tak jest, jeżeli nas słucha.
1: Chociaż nie było go ostatnio w Wołominie.
0: No Pico też ostatnio podobno gdzieś tam się mało pojawia. Pico, gdzie jesteś? Ja przypominam, że miałeś tu wpaść kiedyś na audycji, więc może wiesz, to jest ten moment. Moi drodzy, nowy utwór od Pica, Sunny Streets.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
3: Reklama.
4: Klasyk, klasyk, klasyk.
5: Tak, tego zespołu wam przedstawiać nie musimy. Earth, Wind and Fire. A wszystko dlatego, że teraz pojawił się film dokumentalny o nich, który wyreżyserował Questlove, który normalnie powinien być na HBO, ale na naszym polskim HBO oczywiście go nie ma.
4: No jak zwykle będzie za pół roku.
5: A ile w ogóle będzie?
4: Ale... Nie, no będzie, tylko za pół roku.
5: Ale może macie VPN-a na przykład, albo coś, to wiesz. To można. Kawałek Let Me Talk.

0: Zaraz klasycznie, ale nowość. Moi drodzy, Chaka Khan ewidentnie
1: szukuje... Dwa takie nazwiska, że hej.
0: Tak, Chaka Khan ewidentnie szukuje się na jakąś nową płytę, bo właśnie to jest jej nowy singiel, bo ten Boogie's in my soul. A razem z nią gościnnie jest Snoop Dogg. I tak się zastanawiam, czy on nie jest w ogóle jakimś producentem albo czegoś. Sprawdźmy. Okej, okay, to się nie, na razie nie dowiem. Moi drodzy, Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogie's in my soul.

0: Zdziwionym.
1: Że takie ładne?
0: Tak, znaczy po niej może bym się spodziewał, ale po nim w ogóle.
1: No i jemu też się zdarza, on lubi takie G-funkowe klimaty. Moi drodzy, płyta Chuckzilla ukaże się we wrześniu tego roku. I to już jest drugi kawałek, przypominam, bo Chuckzilla już znamy. Dobra, kolejna świeżynka to jest pan Ibrahim Malouf, który zaprosił sobie dużo gości, w tym Johna Batistę i trombona Shorty'ego. No jest taki utwór, który nazywa się Bring the Light. Jest taki naprawdę super pozytywny. Yeah!

0: No mówiłem taki.
1: Grant.
0: Tak. Moi drodzy, teraz wróćmy do lat 80., bo wtedy był zespół, który nazywał się The System.
1: Troszkę dzisiaj skaczesz.
0: Tak. No mówiłem, dzisiaj jest taka audycja przekrojowa. Nazwijmy to. Ja chciałem zobaczyć właśnie różny funk z różnej strony. Więc teraz właśnie 80-sowe brzmienia, mocno elektroniczno-syntetyczne. Mówię, duet pod tytułem The System. Nie znałem ich, przyznam szczerze, wcześniej. I mają utwór Sweet z płyty Sweet. Sweat, nie sweet. Czemu nie mówicie, że gadam głupoty?

0: Boże, ile ten kawałek miał czasu?
1: No dużo, to czy wiesz, synty dla poperów. To jest jeden set popera był. Moi drodzy, zostajemy teraz lata 70. zespół Breakwater i to jest ich z drugiej płyty. Nie, z pierwszej płyty. Z pierwszej płyty, która nazywa się Breakwater. Kawałek Do It Till The Fluids Get Hot.

0: No to było fajniejsze.
1: To było fajniejsze. No bo to lata 70. No, mm. Nie ma co. No Breakwater w ogóle jest fajny zespół. Oni mają, mają jakiś taki splash chyba, to jest kawałek chyba ich. To jest taki klasyk. Walkingowy nawet bym powiedział. Dobra, ostatni dzisiaj nowy utwór. Family Company, zespół dobrze znany też angielski. I tym razem z panem Samem Poundem, Pouncem nagrali utwór I Got a Feeling.

Ładna nutka, ładna, taka Jamesowa bym powiedział. Moi drodzy, to wracajmy do staroci, końcówka lat 70. zespół Switch. Też mi nieznany wcześniej i też to jest ich płyta z pierwsza solowa, znaczy solowa, debiutancka, która się nazywa Switch. I w większości te utwory są raczej takie sexy balladki, bym powiedział, ale jest jeden bardzo fajny, który nazywa się We Like to Party, come on!

0: Moi drodzy, i tak niestety nieubłaganie zbliża się godzina 21, więc bardzo wam dziękujemy za spędzenie z nami tego piąteczkowego wieczoru.
1: Bardzo ładnie ci to wyszło.
0: Tak. No i co, słuchajcie, pogoda się zrobiła, można się ruszyć. Jutro, moi drodzy, na przykład
1: nad Wisłą tłumy.
0: Będą dwa wydarzenia nad Wisłą. Pierwsze to jest oczywiście mistrzostwa w tym papierkami nożyce, które kampus organizuje, więc zdecydowanie warto na to wpaść. A drugie też w ciągu dnia będziecie mogli zobaczyć, jak
1: tam to na placu zabaw jest, tak?
0: Tam to jest na placu zabaw, a z kolei w Cudzie nad Wisłą będzie Red Bull Dance Your Style, czyli zawody taneczne, gdzie tancerze tańczą do nie wiadomo jakiej muzyki i muszą jakoś sobie z tym radzić.
1: Tak jest.
0: I to na pewno będzie frajda. Też jakiś czas temu kampus był patronem i robiliśmy tam stamtąd audycję, którą ja prowadziłem. Ale tym razem po prostu wpadamy tańczyć. Nasz wspaniały czareczek z naszej ekipy warszawskiego funku będzie tam tańczył. Nasz bardzo dobry przyjaciel Bajor będzie to wszystko prowadził, więc naprawdę warto wpaść. No i zbić piątkę po prostu. I tyle.
1: Tak jest. Od 16 ta druga impreza.
0: Tak, od 16 się zaczyna Dance Your Style, a szczerze mówiąc nie od...
1: No, ale
0: wieczorem są Mistrzostwa Świata.
1: Mistrzostwa są, tak.
0: Więc najpierw na Red Bull, a potem... Zobaczycie, jak kamień nożyce walczą. Moi drodzy, na koniec oczywiście Teddy Pendergrass jeszcze raz.
1: Obiecywałeś.
0: I tak jak mówię, to jest tego odcinka nie chcecie pominąć, bo to jest historia, w której jest tak, dużo seksu. Przede wszystkim jest tam się pojawia mafia, tam są zabójstwa, tam są wypadki, powroty, no, tam się wszystko dzieje, naprawdę, więc posłuchajcie sobie najbliższego odcinka Funkologii, który jutro wieczorkiem pewnie wpadnie o Teddy Pendergrassie. No i właśnie, zostajemy z Teddym, jego najbardziej funkowy kawałek ever. Get up, get down, get funky, get loose. Trzymajcie się, ja jestem Kuba.
1: Ja Fab.
0: Dozo.
1: Bye.

0: Dobry wieczór, cześć wszystkim. Dawno nas tutaj nie było, ale Unomi Radio żyje i mamy dzisiaj wyjątkową postać. Nagrywamy podcast o koszykówce dzisiaj. Posłuchamy dzisiaj dobrej muzy, na pewno, dużo. I pogadamy, tak jak wspomniałem, o naszym ulubionym sporcie. Buszkersa dzisiaj nie ma, ale myślę, że on też podpisze się pod tym, że koszykówka to najfajniejsza dyscyplina sportu. A moim gościem Mike Kicks.
1: Witam serdecznie i pozdrawiam przy okazji Buszkersa, którego, tak jak Grok wspomniał, dziś z nami nie będzie niestety, ale na pewno będzie z nami.
0: Spotkamy się na boisku.
1: Tak, też.
0: No właśnie, moment jest bardzo ciekawy. Kończą się prawie wszystkie sezony. Teraz możecie się przełączyć, jak chcecie, na mecz. Prawdopodobnie ostatni albo przedostatni, to na pewno
1: oby przedostatni.
0: Polskiej Ligi Koszykówki.
1: Najfajniejsze serie są te, które trwają 7 meczów.
0: Tak, też chciałbym bardzo, żeby jeszcze w niedzielę był kolejny, ostatni mecz sezonu Polski, bo NBA za nami też bardzo ciekawe wydarzenie 3x3. No i myślę, że pogadamy sobie o tych wszystkich aspektach. Mike jest też mocno zaangażowany w jedną z drużyn, jeżeli nie wiecie, ale zaraz się dowiecie o wszystkim. Za nami zaczęliśmy od utworu, który, bo dzisiaj Mike przygotował selekcję, ale zaczęliśmy od utworu, o który ja poprosiłem, bo jak myślę o koszykówce, to jakoś totalnie mi się przypomina ten Soul in the Hole. Mam nawet na winylu taki white label i strasznie się pamiętam, jarałem.
1: A masz cały album?
0: Nie, właśnie mam tylko taki dziwny white label, chociaż z nazwy white label, bo label jest czerwony, czyli red label bez żadnej okładki. Pamiętam, że strasznie się jarałem, jak to zdobyłem.
1: Nie jest. Czyli jakiś bootleg.
0: Tak, bootleg. Nie jest to jakiś imprezowy numer, ale ma dla mnie właśnie ten smaczek, bo mi się kojarzy z moim właśnie takim dorastaniem i jaraniem się tą koszykówką w latach 90.
1: Taką totalnie streetballową, co?
0: Totalnie.
1: Lato, dokładnie. Uliczne boiska, jeszcze twarde, nietartanowe, betonowe.
0: Ja spędziłem sporo czasu na wocławskich właśnie boiskach. Pozdrawiam wszystkich tutaj streetballerów. No i tak, no słuchaj, Mike. Właśnie jednej nazwy jeszcze nie wymieniliśmy dzisiaj, ale jesteś zaangażowany w pewną wspaniałą drużynę, która osiągnęła olbrzymi sukces i ten sukces zwieńczony właśnie jeszcze medalem brązowym. No powiedz, co to za drużyna i co ty tam robisz?
1: No to są Dziki Warszawa, to jest projekt obok którego chyba już w tym momencie nie da się przejść obojętnie, aczkolwiek widzę dużo różnych emocji, które pojawiają się w sieci, bo są to i dobre emocje, ale są też mocno negatywne.
0: Naprawdę
1: widzę komentarze, które są, no nawet nie będę o nich tutaj mówił, bo lepiej po prostu machnąć ręką, przymknąć oko, gdzieś tam, wiesz, odgonić się.
0: Zaskoczyłeś mnie, nie widziałem.
1: Ale serio, niestety, ale tak, pojawiają się takie, wiesz, nie wiem, czy to jest hejt bijący od fanów innych drużyn, może tak być, bo raczej nie jest od tych, którzy zazdroszczą i są zawistni, tylko po prostu gdzieś czekają tylko na to, żeby temu klubowi podwinęła się noga, wiesz, także
0: no to
1: dużo. A to takie mało, polskie w sumie jest, nie?
0: Zgadzam się, mało mają argumentów w tym roku.
1: Bardzo mało, ponieważ Dziki Warszawa, no genialny sezon, przypomnę, że to bodajże był 8 sezon, odkąd klub tak naprawdę istnieje.
0: Tak.
1: I w jednym sezonie dwa olbrzymie sukcesy, jeden w europejskich pucharach, nieważne, jaki to był poziom europejskich pucharów, to jest zawsze wynik, który idzie w świat.
0: Byli naprawdę mocni.
1: Tak, byli i to jest, to ważne, warto podkreślić, to jest w ogóle pierwszy historyczny sukces, zwycięstwo polskiego, warszawskiego klubu w europejskich pucharach, więc niesamowita sprawa. No i na koniec, tak jak wspomniałeś tutaj, bieżącego sezonu Orlen Basket Ligi, Polskiej Ligi Koszykówki. Trzecie miejsce, brązowy medal, no, gigantyczny sukces, fantastyczna drużyna, której nie dało się nie lubić po prostu.
0: Tak, zdecydowanie. Byłem na wielu meczach. Mój syn jest absolutnie psychofanem Dzików.
1: Jak większość dzieciaków, po prostu, które tylko jak przyjdą raz, to chcą za chwilę z rodzicami przychodzić na kolejne mecze.
0: Polecam dla wszystkich, dla dużych i dla małych, zobaczyć tą atmosferę. Pamiętam też z takich jeszcze insightów You Know Me, jak na jednym z meczów Dzików jeszcze grali w pierwszej lidze, tak siedzę i przecieram oczy ze zdziwienia. I aż piszę SMS-a do tej, ale ten wie, pisząc do niego: Paweł, czy Wojtek Sobura to już jest w Polsce? Bo chyba go widzę, że gra tam na bębnie. No i się okazuje, że tak. Jest orkiestra na meczach Dzików.
1: A skoro mówisz o orkiestrze, to ostatnio gościnnie na bębnie kto był?
0: Dzimek, widziałem.
1: Dzimek, no przecież to jest nieprawdopodobna sprawa, nie?
0: Ale Sobura jest nie, ja w moim rankingu wyżej.
1: Stary, ja w ogóle nie chodzi o to, kto jest lepszym bębniarzem.
0: Nie, to nie dyskutuję.
1: Ale po prostu,
0: nie, no tak.
1: No także takie w ogóle rzeczy dzieją się właśnie na meczach dzików. Warszawa, pytałeś, co ja tam robię. Zajmuję się oprawą meczów. Prowadzę ją takim, jestem trochę, jak są kombogardzi, czyli tak. Rozgrywający, rzucający, to ja jestem takim kombo oprawiaczem, bo właśnie. Jestem...
0: Konferansjer DJ.
1: Tak, na mikrofonie pracuję jako konferansjer speaker, trochę jako taki też, można by to nazwać, podgrzewam trochę atmosferę, no jakby nawet są tam takie trzy role, takim hype manem trochę jestem, no tak. Podgrzewam też publikę do dopingu, ją zagrzewam. No
0: pogadamy o tym za chwilę, bo to jest fajny wątek. A
1: i jako
0: myślę,
1: DJ,
0: że...
1: to trzecia
0: no
1: rola.
0: Właśnie, no i to teraz myślę, że idealny moment na to, żebyś zagrał pierwszy numer ze swojej listy.
1: Czyli, skoro gadamy o dzikach, to zagrajmy po prostu hymn dzików. Produkcja Spinacza.
0: Pozdrawiam.
1: Dawna ekipa Finkadelic. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No, do you know me. Znamy.

0: Disco.
1: I jesteśmy z powrotem. You know me, Radio Mike Kicks i Groch w kampusie. Opowiedzmy teraz, albo w sumie to ty opowiedz nam, jak się prowadzi taki właśnie.
2: Słuchaj, nie mogę sprzedawać sekretów takich.
1: Ja to pamiętam, że nawet do ciebie podchodziłem i to mnie zawsze bawiło, jeżeli chodzi o czytanie trudnych nazwisk. Mhm. Bo nie ukrywajmy, że często w zespołach grają zawodnicy o bardzo niepolskich nazwiskach.
2: Egzotycznie brzmiących nazwiskach, zgadza
1: się. I to jest zawsze zagwozdka i zakładam, że robisz jakiś mocny research i podpytujesz. Często wiem, że masz okazję po prostu podejść do zawodnika i się dowiedzieć bezpośrednio.
2: Tak,
1: prawda?
2: Zgadza się i tak też staram się robić, ponieważ naprawdę, w tym roku mieliśmy wiele takich przykładów, mając zawodników z Wysp Zielonego Przylądka, z Islandii, Amerykanów z afrykańskimi korzeniami, mających takie nazwiska, afrykańskie.
1: No tak, więc hiszpańskie nazwiska przecież tak, też popularne.
2: Tak, więc zawsze, za każdym razem najlepiej albo skonsultować to bezpośrednio z autorem nazwiska, albo z posiadaczem nazwiska, bo autorem są oczywiście rodzice, ale jeśli nie chcę przeszkadzać zawodnikowi w rozgrzewce przedmeczowej, to po prostu podchodzę do kogoś z zespołu, do kierownika z zespołu, asystenta trenera, razem się tych takich ludzi też zna, albo do innego zawodnika, którego znam z danej drużyny i podpytuję, słuchaj, stary, jak się poprawnie wymawia nazwisko tak. tego jegomościa, tak? Czyli był na przykład Angel Nunes ze Śląska Wrocław. No i nie wiedziałem, czy on jest bardziej po angielsku, czy to będzie Angel, czy będzie Nunes, tak jak jest wpisane na polskiej stronie naszej ligowej. A on był Nunes, z tym takim miękkim, jakby typowo po hiszpańsku. Z kolei w Dzikach Warszawa był zawodnik o nazwisku Odi Oguama i też to nazwisko to trochę kabaret, bo słuchając transmisji z meczu, nawet w telewizji, bardzo często komentatorzy, każdy czytał inaczej, albo speakerzy w innych halach też. Był Odżuma, Oguma, Ogama, naprawdę milion kombinacji, wiesz. A gdybyśmy w ogóle jego całe imię przeczytali, bo Odi to był skrót, to imię miało, nie pamiętam ile znaków, ale chyba z 12, wiesz.
1: Pamiętam, jak Dikembe Mutombo miał.
2: Tak, Dikembe, bo w Afryce to jest jak w ogóle normalne, że tam masz nazwisko po dziadku, po stryjku, po pradziadku na przykład, jakieś tam imię kolejne. Tak. I Dikembe miał chyba tam z 5, spokojnie, nie? Takich długich, naprawdę długich. Więc tak, to jest zawsze wyzwanie. Ale staram się być, wiesz, w porządku przede wszystkim względem zawodników, żeby oni też czuli się komfortowo. No nieważne, tak. Czy to są tylko zawodnicy zespołu gospodarzy, czy zespołu gości, ale zawsze staram się, żeby to było załatwione. To jest jeden z takich, wiesz, priorytetów.
1: Jak wspomniałeś o Guamę, to muszę też wtrącić tutaj, że jako wielki fan wsadów, to ten zawodnik naprawdę dostarczył w tym sezonie takie highlighty. Tyle tych alejupów kończył z góry. Niesamowity zawodnik.
2: Tak, myślę, że najwięcej wsadów w Dzikach właśnie zaliczył.
1: Na pewno, to na pewno.
2: Oguam,
1: kto wie,
2: tak.
1: Czy nie w całej lidze. No bo on dużo na dobręczność.
2: Wydaje mi się, że była klasyfikacja wsadów. Gdzieś tam ktoś to prowadzi.
1: Super,
2: chyba basket w liczbach jest takie, tak, chyba się tym specjalist, albo puls basketu. No i na pewno jest w czołówce. Nie wiem, czy w top 3, ale na pewno jest w czołówce.
1: Nie, no w top 3 to musi być. No nic, skończył się sezon, wybitny, oczekiwania są olbrzymie. Nie będę tutaj ciebie ciągnął za język, bo pewnie dużo ploteczek masz i może już coś wiesz, ale na pewno jest to taki właśnie, zaczyna się sezon trochę ogórkowy. Ja to trochę jestem smutny z tego powodu, bo zawsze rano się budziłem, patrząc, co tam się wydarzyło w NBA, o której za chwilę pewnie porozmawiamy. A teraz taki trochę smuteczek. No, czekam w ogóle, co się wydarzy. No wiemy, że w Dzikach wielka będzie przebudowa. To chyba nie jest żadna tajemnica.
2: To właściwie każdy sezon w polskiej lidze tak wygląda.
1: No niestety.
2: Ja wiem, że mało jest niestety fanów polskiej koszykówki, polskiej ligi koszykówki. Trochę to jest smutne, bo uważam, że nawet jeśli ta liga nie jest może topową w Europie, to naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawą.
1: Jest ciekawa. I nie wiadomo, kto wygra nigdy. Naprawdę.
2: Dokładnie. I był to już kolejny sezon, w którym tabela jest, jak to się mówi, mocno spłaszczona, gdzie każdy tak naprawdę może wygrać z każdym. Te mecze są bardzo ciekawe. Nieraz jakby trzymają w nerwach, w emocjach do końca ostatniego
1: gwizdka.
2: Dokładnie. No nawet w samych finałach mamy w tym momencie drużynę, która przed sezonem była typowana jako jeden z faworytów do powtórzenia sukcesu z poprzedniego sezonu i obrony złotego medalu. Mówimy tutaj o Legii Warszawa. No ale ich przeciwnikiem nie jest drużyna, która była typowana na jako gdzieś tam druga. Było takich kilka drużyn. Tref Sopot co roku jest taką, King Szczecin, a Włocławek najbogatsi, najmocniejsi w polskiej lidze. A tu mamy Kopciuszka, mamy drużynę, która no kompletnie nikt na nich nie stawiał przed sezonem, po sezonie zajęli 8 miejsce, co im się udało w ostatniej kolejce, w ostatnim meczu, pokonując zresztą Dziki Warszawa. Zajęli 8 miejsce, rzutem na taśmę.
1: I są w finale.
2: Z 8 miejsca, więc
1: nawet
2: to jest piękna historia.
1: Był Lublin w zeszłym roku, więc ogólnie ta liga potrafi zaskakiwać.
2: Wiesz co, to nawet Legia była tym Kopciuszkiem.
1: No tak.
2: Bo Legia była z 7 miejsca. Lublin też nie był wysoko, ale były dwie drużyny, które były w ogóle poza top 4 sezonie, więc to też było no, coś niespotykanego normalnie
1: fajnie,
2: w baskecie.
1: Więc to jest też ciekawe, ale chyba chciałeś rozpocząć tę myśl od tego, że drużyny w Polsce nie budują jakichś takich legend w swoich klubach. To jest dla mnie najsmutniejsze. Oczywiście mamy w Dzikach Grochowskiego, który to jest niesamowite, że 6 sezonów spędził w tym klubie i teraz odchodzi.
2: Tak, od pierwszej ligi. Sezony w pierwszej i 3 w Ekstraklasie.
1: No ale też nie oszukujmy się, jego rola była marginalna w tym sezonie i on chce na pewno też jeszcze pograć, ale to, że zespoły faktycznie nie mają takich zawodników, z którymi możesz się przez lata utożsamiać. No, wspomniałem to o moim młodym synku, którego ulubionym zawodnikiem właśnie jest, chociaż to mu się zmieniło w sezonie, już tam miał 3-4 po kolei, ale najbardziej zapamiętał przez moment Hortona oczywiście, czyli lidera Dzików. No, nie jest to dziwne, bo wyjątkowo dobry strzelec, chociaż końcówkę sezonu miał trochę słabszą, ale tak, wyjątkowy strzelec, no i jest pewne, że on nie będzie grał dalej. No i okej, może coś wiesz, ale no, byłoby to wspaniale, ale dla takiego mojego, powiedzmy, młodego, to myślę, że będzie spore rozczarowanie, kiedy w nowym sezonie tego Hortona nie zobaczy jednak. No, koszulkę ma Hortona.
2: Tak, no to jest niestety standard właśnie naszej ligi.
1: No tak, no ktoś się wybije, od razu leci do lepszej ligi na lepsze pieniądze i często mniej grania, ale
2: tak jest po prostu, kiedy liga nie jest najmocniejsza, nie jest w stanie zaproponować dużych pieniędzy zawodnikom eksportowanym do naszej lokalnej ligi i po prostu jest taką odskocznią.
1: Trochę tak. Każdy marzy, żeby grać w lepszych.
2: Albo przychodzą prosto z koledżu, nie mają jeszcze jakiejś, powiedzmy, marki wyrobionej i na nią pracują, albo przychodzą ze słabszej ligi za mniejsze pieniądze, no i właśnie traktują tę ligę, niestety. Jest ona dla nich bardzo często odskocznią. Mhm. Bywa tak, że na przykład zawodnik przychodzi do ligi, gra w jakimś słabszym zespole i w kolejnym idzie do tych mocarzy naszej ligi polskiej, ale najczęściej niestety jest tak, że to jest taki przystanek na jeden sezon w drodze do mocniejszej ligi. I tu wspomniałeś tego lidera, najlepszego zawodnika w sezonie Dzików Warszawa, najlepszy strzelec w ogóle ligi, co warto dodać, i no drugi w wyścigu po nagrodę MVP sezonu, też nie lada wyczyn, doceniony bardzo przez trenerów Lenrys Horton. I mówi się, że no powinien za sezon, w kolejnym sezonie już grać w innej lidze. Natomiast on zapytany przeze mnie bezpośrednio po meczu, jakby zostawiał taką furteczkę otwartą, uśmiechał się, kiwał głową, tak. Wiem, że często Amerykanie tak robią, nawet Kyrie Irving tak mówił do fanów Cleveland Cavaliers, ale wydaje mi się, że no ja mam nadzieję przynajmniej, że nie traktował mnie takiego fana, którego chce gdzieś tam tak mu zostawić taką iskierkę nadziei, tylko że jednak faktycznie gdzieś tam rozmowy są prowadzone i że może uda się go jednak
1: bardzo ciekawy
2: zatrzymać.
1: Zawodnik, taki naprawdę wyborny strzelec, który często brał na siebie te trudne rzuty, a w momencie, kiedy go właśnie też rozmawialiśmy trochę poza anteną ostatnio, że może punktów ostatnio dużo nie zdobywał, ale wszyscy skupieni na nim, świetnie podawał, znajdował partnerów.
2: To z tego wynikało też po prostu, że ta obrona była bardzo na nim skupiona, no i no ciężko grać swoją koszykówkę, zwłaszcza, że w playoffach jest inny basket niż w sezonie zasadniczym, a to chciałem też powiedzieć, że on był tym jednym z najjaśniejszych punktów zespołu, ale chyba sam przyznasz, będąc na wielu meczach, że po prostu ten zespół cały się świetnie oglądało. Tak. Nawet właśnie Grzesiek Grochowski, który powiedzmy grywał epizody, ale dostarczał niesamowitą energię z ławki, był cały czas aktywny, pomagał trenerowi bardzo często też w jakiś tam widać było, że miał wpływ na to, co się dzieje na boisku i jak reaguje też trener.
1: Co jest ciekawe, bo pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale trenerem Dziku Warszawa jest Włoch.
2: Tak.
1: To jest w ogóle zaskakujący, który to jest dla mnie szok. Znaczy, już teraz się z tym oswoiłem, ma 33 lata.
2: 30 chyba 4 teraz, ale to nadal jest bardzo, bardzo mało jak na trenera. Pierwszego trenera w Ekstraklasie koszykarskiej to faktycznie jest bardzo mało. Był to jeden z dwóch najmłodszych trenerów polskiej Ekstraklasie.
1: No niesamowita historia i udało się tak osiągnąć niesamowity sukces. Wiem, że ma kontrakt od razu chyba w połowie sezonu przedłużono z nim kontrakt i to jest fajne.
2: Tak.
1: Klub od razu docenił, że ma kogoś ciekawego i akurat to, że do tego sportu wchodzą młodzi trenerzy z otwartą głową, to jest coś, co podoba mi się bardzo, czego akurat w wielu klubach w Polsce, niektórych jeszcze tych najstarszych, to nie wszyscy też potrafią zrozumieć takie oczywistości, że jednak koszykówka się bardzo zmienia i też potrzeba ludzi z otwartą głową i z nowymi pomysłami. No i tak, to jest dla mnie wyjątkowe, że taki młody gość doprowadził do takiego wielkiego sukcesu, chociaż też trener Legii również jest gościem, który ma, już nie pamiętam, ale też
2: 30 parę lat, tak. To właśnie jest ten drugi bodajże z najmłodszych trenerów w Ekstraklasie.
1: Niesamowita sprawa, więc też z niecierpliwością czekam na ten nowy sezon, czekam na te właśnie nowe transfery, no bo wiadomo, wszyscy są ciekawi, co się teraz wydarzy. Wiem, że aspiracje Dzików są wysoko i pucharowo też myślą o...
2: Będzie chyba awans.
1: Tak, ciekawszych
2: pucharach europejskich.
1: Mocniejszych pucharach, chociaż ten sezon był, właśnie wspomniany, to puchar ENBL nie jest najbardziej notowany, ale Dziki pokonały
2: po drodze Iraklis Saloniki
1: i był to wyjątkowy dwumecz. Byłem na tym meczu w Warszawie, oglądałem później ten mecz w Grecji i to było niesamowite, jak ci Grecy musieli przełknąć gorzką pigułkę.
2: Tak, zwłaszcza, że ten pierwszy mecz był w Warszawie, gdzie oni wyjeżdżali stąd z takim podrażnionym ego i komentarze, jakie się pojawiały tam w sieci, pod jakimiś postami na Instagramie Greków właśnie. No, nie będę używał jakby tych słów, które tam padały, ale były straszne. Naprawdę słownictwo, które się tam przewijało, to wstyd grecki. Po prostu. Tak, ale byli bardzo mocno podrażnieni i niemalże pewni, że tak, w rewanżu to rozniosą po prostu Dziki, a oni zagrali jeden z najlepszych meczów w sezonie.
1: No nie, to było niesamowite. Dobra, gadamy, a tutaj muzea czeka.
2: No to jeśli muza, bo pytałeś mnie, co robię na tych Dzikach, to oczywiście zajmuję się też tą oprawą muzyczną. Zagramy więc kawałek, który można usłyszeć podczas takiej już kluczowej rozgrzewki przedmeczowej, ostatnie 30 minut, kiedy gracze potrzebują więcej energii i wtedy zawsze na każdej rozgrzewce, przed każdym meczem wjeżdża kawałek Joe Badena. No myślę, że tym starszym słuchaczom kampusa będzie dobrze znany, tym młodszym może mniej, ale ma w sobie bardzo dużą dozę energii. Joe Baden, Pump It Up.

0: No, jesteśmy już z powrotem. You Know Me Radio, Mike Kicks u nas w studio. Rozmawiamy dzisiaj o koszykówce. Pytanie, wspomniałeś, że numer, który przed chwilą usłyszeliśmy, puszczasz zawsze na rozgrzewce, żeby podkręcić ekipę koszykarzy, żeby się jeszcze bardziej rozkręcili. Czy pytasz właśnie też, bo masz dostęp do zawodników dzików, zrobiłeś z nimi na przykład jakąś taką rundkę?
1: Wiesz co, mamy,
0: jakie są wasze ulubione numery?
1: Mamy grupę taką, zawsze taką, wiesz, taki group chat na WhatsAppie z zawodnikami, którzy grają w sezonie. No i daje im jakby pełną dowolność, natomiast to nie jest tak, że mają dowolność właśnie, jeśli chodzi o te 30 kluczowe minut. Mhm. No bo tam już to nie jest moment, kiedy gramy listę życzeń, tylko jednak...
0: No tak, musisz podkręcać atmosferę.
1: Musi być ta atmosferka, tak, tam musi być taki bardziej cardio właśnie, a to, co chłopaki sobie chcą usłyszeć z głośników w hali, no to leci na takiej tej pierwszej rzutóweczce, która się zaczyna 2 godziny przed meczem, powiedzmy, i trwa tam do właśnie ostatnich prawie 30 minut przed meczem.
0: To jest taka playlista. No i czego słuchają zawodnicy dzików?
1: No głównie amerykańskiego rapu oczywiście, okay. I tego nowego. Czyli jak ostatnio Drake wypuścił 3 albumy, to od razu dostałem listę Mike, musisz to dodać do naszej playlisty przedmeczowej, nie? Dobra, spoko, nie?
0: No podciągnijmy ten temat, bo to jest dla mnie interesujące. Właśnie czy tam są jacyś zawodnicy, którzy totalnie są wkręceni w tą muzę i bez niej nie potrafią funkcjonować, czy raczej to są jak... Czy masz jakiegoś tam lidera, czy był po prostu taki lider muzyczny, taki, który jakby nie był koszykarzem, to byłby DJ-em albo raperem?
1: Wiesz, to takich aspiracji chłopaków nie wyczułem. Nie w takie dyskusje się z nimi insiderskie jakby nie wgryzałem, natomiast rozmawiałem z nimi wielokrotnie, no da się wyczuć, że pochodzenie ich ma wpływ na to, czego słuchają, jakiego artysty najczęściej słuchają, tak? Czyli jak ktoś pochodzi tam, powiedzmy, z okolic Chicago, to wiesz, na przykład aktualnie słucha najwięcej G-Herbo. Jak ktoś pochodzi z Nowego Jorku, tak jak na przykład Darnell Edge, no to on jest taki bardziej mainstreamowy, bym powiedział, i słucha na przykład, lubi Glorilla, lubi Ice Spice, no takie, wiesz, nowe rzeczy nowojorskie na przykład. Potem mamy Rivaldo Soaresa, który ogólnie pochodzi z Bostonu, ale to on był jako pierwszy się do mnie odezwał z Drake'em, że on chce nowego Drake'a, nie? W poprzednim sezonie z kolei, jak mieliśmy zupełnie inną grupę Amerykanów, to oni najbardziej się rali Kendrickiem Lamarem, co dla mnie było też super, nie? Więc w zeszłym roku było dużo Kendricka Lamara na przykład.
0: Okej. A zaskoczył cię ktoś właśnie muzycznie, że słucha nie hip-hopu, tylko jakiś na przykład, nie wiem, country albo...
1: Wiesz co?
0: Albo rocka.
1: Nie, no nawet w tym roku mieliśmy jednego białego Amerykanina pochodzącego ze stanu Wisconsin, czyli tam, gdzie grają Milwaukee Bucks i drużyna z NFL Green Bay Packers, który on jest wielkim fanem. Mowa tutaj o Benie Van Der Plasie. Szkoda, że oni w ogóle tego nie posłuchają, aż bym chciał ich pozdrowić serdecznie, bo
0: no
1: to taka ekipa.
0: Ekipę, no super.
1: Ale on też był totalnie rapowy, wiesz? Okay. I w ogóle polecam śledzić ich w sociale. Jakby nie tylko samych zawodników, ale też dzików Warszawa, bo tam naprawdę niesamowite obrazki wjeżdżały takie od kuchni. I w tym momencie jeszcze no totalnie bardzo chciałbym pozdrowić gościa, który poświęcił kurna kawał swojego no, nie tylko czasu, ale dosłownie życia na robienie materiałów wideo z dzikami Warszawa, czyli Jędka Ostro Mówi Ostrowskiego, który robi niesamowite rzeczy, jeśli chodzi właśnie o te obrazki.
0: Tak.
1: Bardzo takie od kuchni i przygotowuje, w tym momencie jest w trakcie montowania niesamowitej rzeczy, czyli takiego filmu, dokumentu w ogóle o dzikach, który się nazywa All In. To jest hasło, które przed sezonem jeszcze rzucił trener zespołu Marko Legowicz, jakby tak chcąc, żeby wszyscy w to weszli, żeby byli razem, jakby, że jest jeden cel, wszyscy idą po jak najwyższe miejsce w lidze i że to ma być w ogóle nie tylko sukces klubu, ale też dla nich po prostu taki rozwój osobisty i koszykarski. No i oni wszyscy to kupili po prostu.
0: I
1: to
0: no był, i zrealizowali.
1: I to był okrzyk zespołu, było dziki all in. I taki jest tytuł tego dokumentu. Super. Pierwszy odcinek na początku sezonu się pojawił taki z pre-sezonu, przed sezonem jakby jak się przez zespół przygotowywał i był niepokonany w meczach sparingowych, potem rzeczywistość to zweryfikowała i tam był moment, kiedy drużyna przegrała 3 zespoły, już wszyscy wątpili, już wszyscy mówili, co to za trener jakiś z Włoch w ogóle, co to za zawodnicy, i za chwilę potem coś kliknęło, i zaczęli grać tak niesamowicie, że wszyscy krytycy umilkli i wszyscy po prostu pokochali tą nową odsłonę Dzików Warszawa.
0: Panie, nie, no piękna historia. Jeszcze raz podkreślę, warto odwiedzić Dzików na żywo, bo to jest przeżycie nie tylko koszykarskie, ale gdzieś tam bardzo, bardzo dużo dla dzieciaków też, więc polecam. No dobra, tym razem wjedźmy szybciej z muzą. Co tam jeszcze polecisz?
1: No to skoro jeszcze jesteśmy przy Dzikach, to moglibyśmy zagrać coś może trochę nowszego, jakby starego, dobrze znanego rapera, bo to mówimy w tym momencie o T.I. prosto z Atlanty, czyli jeszcze można powiedzieć, że stara szkoła, jeśli chodzi o rapsy, ale gość, który w tym roku wypuścił fajny kawałek z taką nową energią, numer pod tytułem Let Them Know.

0: You Know Me Radio, słuchacie Grocha i Majka Kiksa, naszego specjalnego gościa, który opowiada o koszykówce.
1: I trochę o muzyce, tak. O w ogóle, myślę, że...
0: O życiu.
1: Szkoda, że ta audycja jest taka krótka, bo moglibyśmy spokojnie ze 3 godziny ponawijać
0: o tym wszystkim. Myślę, że możemy to jeszcze kiedyś powtórzyć. PLK, czyli Polskiej Ligi Koszykówki, wspaniałej, niesamowitej i wyjątkowej.
1: Ale laurka, słuchaj.
0: Nie, no śmieję się, akurat ja lubię tą polską ligę. Oczywiście obserwuję nie tylko Dziki, obserwuję też Anwit Włocławek, ale też czasem patrzę na mecze zupełnie innych drużyn, bo jest bardzo ciekawie i też mamy bardzo fajnych zawodników, którzy tam się przewijają i później faktycznie zdarza się, że niektórzy robią olbrzymie kariery.
1: Tak.
0: Nawet się zdarzyło przecież nieraz, że ktoś z polskiej ligi i do NBA trafił. Pamiętam, kiedyś był taki jeden...
1: Szymon Szewczyk. Prawie.
0: No prawie, ale był kiedyś
1: o
0: taki...
1: O Amerykanach mówisz,
0: gość,
1: tak?
0: Który do Toronto poleciał, tak. Taki center, to wszyscy przecierali oczy, że u nas się nie sprawdził.
1: Który? A
0: tam, wiesz co, już nie pamiętam, to było z 20 lat temu, ale był taki epizod, że gość się nie sprawdził w polskiej lidze, a tam dostał zatrudnienie.
1: Ojej, to w ogóle była taka historia, wiesz, że on był totalnie niedoceniony. I w ogóle to jest świetny gracz... Tylko chyba nie w NBA, ale ojej, to szkoda, że mi nie powiedziesz o tym przed audycją, bo bym sprawdził.
0: Nie, no jest dużo takich, słuchaj, możemy ale sobie naprawdę. Ustawić na takie ciekawostki, się przygotujemy, jak będzie ogórkowy sezon.
1: Ale wiesz co, już mi się przypomniało, bo mowa w tym momencie o TJ Shortsie. Jeśli kojarzysz gościa, który jest rewelacją Euroligi, gość, który, no, filigranowy, tak się mówi, kieszonkowy, rozgrywający, który był rewelacją w swoim pierwszym sezonie Euroligi, grał w drużynie Paris Basketball. Jest taka,
0: taki
1: trochę francuski odpowiednik Dzików Warszawa. Drużyna, która tak wyrosła, pyk, przyszedł gość ze Stanów, który był kiedyś współwłaścicielem albo właścicielem w ogóle Minnesota Timberwolves i zrobił, mówi, ja sobie zrobię drużynę w Europie, w Paryżu sobie zrobię. A co? Zrobił drużynę i w parę sezonów po prostu, wiesz, jak burza,
0: tak,
1: przebili się w ogóle, wiesz, wygrali tę niższą ligę, czyli Eurocup, tej samej organizacji, która to jest przepustka do Euroligi. I świetnie sobie radzą w Eurolidze i chyba już trzeci sezon z rzędu, grając łącznie, nie wiem, czy szósty sezon istnieją, trzeci sezon z rzędu teraz grają w finałach Ligi Francuskiej, więc to jest wow, to jest niesamowite. No i tam właśnie był taki rozgrywający TJ Shorts, który w Polsce go wszyscy skreślili, a gość jest teraz po prostu, w tym momencie gra w Panathinaikosie Atena, nie? Jest rewelacją.
0: Nie, no czasem warto to zobaczyć. No zobaczymy, gdzie taki Horton, o którym wspominaliśmy.
1: No to jest bardzo ciekawe,
0: bo
1: wiesz.
0: On przyszedł też ze słabszych lig.
1: Grał na Cyprze poprzednio, więc to jest w ogóle, są jakieś peryferie europejskiej koszykówki.
0: Ale pokazał, że ma to coś przede wszystkim.
1: Ma, bo to czasami wiesz, widzisz zawodnika, który gra świetny mecz i mówisz, no dobra, no temu wyszło. Ciekawe, czy powtórzy to w kolejnym, czy jakąś akcję będzie w stanie powtórzyć, czy to po prostu był fart. A ten gość te rzeczy powtarzał. To było widać, że to jest wytrenowane. Powtarzalne, te step backi, czy jakieś tam sidestepy, rzuty pod niesamowitych właśnie jego zagraniach indywidualnych i to było powtarzalne. On po prostu to miał i...
0: No dobra, rozmawiamy cały czas o Amerykanach, ale mamy świetnych Polaków w ogóle. Tak, patrzę na...
1: Nie mówisz o Dzika, ogólnie o Polsce.
0: Ogólnie, no wiesz, no, to co wyprawia Pluta,
1: tak.
0: Andrzej Junior.
1: Tak, to są...
0: Te step back, jak powiedziałeś słowo step back, to od razu już mam w głowie Plutę, to jest w ogóle niesamowite, że ja...
1: No i to jest coś... czego oglądając europejskie mecze nie widzisz na innych boiskach. To naprawdę jest gość, który wytrenował niesamowicie ten rzut za trzy po, jakby kroków w tył po odejściu do brońcy.
0: Wyjątkowe. No i Schumert, kolejny zawodnik,
1: Jakub, z którym... Schumert jest niesamowity. 20-latek, który gra jakby miał 30 lat. Naprawdę, to jest niesamowite, jak on jest dojrzały i pewny siebie. No oglądałem go wczoraj na żywo, znaczy, przepraszam, nie wczoraj, tylko w środę, podczas meczu właśnie finałów Legii Warszawa ze Stalem Zielona Góra.
0: No, od Mazurczaka dostał piłę i się wybił
1: z góry.
0: Daleko przed
1: to kołem. To bodajże już taka jego druga akcja w finałach, gdzie po prostu kończy bardzo efektownie z góry i naprawdę nie jest to nadużycie. Ten chłopak coraz bardziej przypomina młodego Adama Wójcika.
0: Ale czujesz, że

0: Go sufit do NDA?
1: Wiesz co, jeśli będzie się tak rozwijał i no nie odbije mu ta przysłowiowa sodówka, to myślę, że...
0: No i chłopak z Warszawy.
1: Z Warszawy, to jest wychowanek Hutnika Warszawa, tak, więc to niesamowita sprawa.
0: Piękna rzecz, no ten sezon go po prostu...
1: Aż jakby to wystrzeli. W ogóle, jakby tak pozbierać tych chłopaków, którzy wyszli z Warszawy, to by się całkiem niezła drużyna udała. Można by było złożyć Kamil Łączyński. No jest tych zawodników troszkę więcej niż tylko Kuba i Kamil Łączyński. Czy też na zapleczu Ekstraklasy w pierwszej, gdzie jest też paru naprawdę ciekawych zawodników, którzy mają korzenie warszawskie, więc naprawdę spoko ekipę dałoby się złożyć. No w Dzikach Warszawa w tym sezonie nie dostawał zbyt wielu szans, ale jest taki rodowity warszawiak prosto z Pragi, charakterny Michał Aleksandrowicz, Ksywa Panda, to też niesamowity gość, taki, no ten, który
0: weteran.
1: Tyle samo sezonów, co w drużynie bodajże, albo jeden sezon mniej niż Grzegorz Grochowski. Grzesiu spędził 6 sezonów w Dzikach, a chyba Panda 5, ale na pewno robił awans do Ekstraklasy razem z Dzikami.
0: Fajnie. No tak, to jest ciekawa postać. No ogólnie... Nie lekceważmy polskiej koszykówki. Ja tak chciałem tylko lekko nawiązać, chciałem przejść do NBA.
1: Ale nie da się tak od razu, co ty?
0: Ale mam mnóstwo przyjaciół, którzy się interesują koszykówką i raczej zlewają pelka i uważam, że niesłusznie.
1: Bardzo niesłusznie, ale to wynika z tego, że ich jest ciężko namówić, żeby poszli na mecz.
0: To też.
1: Bo jak się takiego człowieka na mecz uda namówić i on w końcu pójdzie, to potem jest tak. Widzisz, nagle spatrzysz w bok, kątem oka, a ten gość momentami ma oczy szeroko otwarte.
0: Pozdrawiam buzię. Tutaj Enviego, którego
1: pozdrawiamy go
0: uda.
1: Obaj, tak? Bo
0: który
1: to jest jeden z takich gości,
0: złapał, no.
1: Który może tam parę, wiesz, no to pewnie w ogóle pierwszy raz, kiedy był na meczu PLK pewnie, co?
0: Możliwe.
1: Naprawdę,
0: możliwe.
1: No ludzie się jarają totalnie, NBA od lat, a w ogóle gdzieś, tak jak mówię, zlewają tą polską ligę, nawet nie chcą zerknąć w jej kierunku. Ale jak się uda ich zabrać na mecz, to potem te emocje się tak udzielają i te akcje naprawdę są efektowne. Zachowując oczywiście odpowiednie proporcje, no bo to nigdy nie będzie NBA.
0: No tak, no, ale też totalnie... masz zawodników na wyciągnięcie ręki. Tego się nie doświadczy w Stanach.
1: Tak jest.
0: No, chyba, że ktoś ma $1000 i sobie wykupi miejsce w pierwszym rzędzie.
1: A od razu muszę powiedzieć, że bardzo mało jest takich drużyn w NBA, takich hal, gdzie kibice tak żywiołowo i tak mocno reagują, jak kibice w tych europejskich ligach. No naprawdę. Tak. W NBA to często jest piknik,
0: no
1: po prostu.
0: Pewnie.
1: To jest jakby sztucznie, no i to mówię jako DJ, który robi oprawę i śledzę to, co się dzieje w Stanach. Oglądając mecz w telewizji, słyszymy, że tam są jakieś brawa, jakby takie rytmiczne, że jest defense krzyczane, ale to w ogóle nie jest autentyczne, tylko to jest puszczane po prostu z głośniku przez DJ-a. Mhm. Są specjalne po prostu takie skity, jingle, które są grane i to jest wykorzystywane do tego, żeby...
0: Playoffy dopiero się rozgrywają.
1: Tak, no jest są takie drużyny jak Boston Celtics, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, gdzie faktycznie kibice są na maksa zaangażowani, żyją z drużyną, kibicują, dopingują, przeszkadzają rywalom, nie? Ale są drużyny, gdzie po prostu jest piknik.
0: No tak.
1: W Miami na przykład kibice potrafią przyjechać w połowie pierwszej kwarty. Jak jest mecz, nie wiem, przegrany, to wychodzą już na początku czwartej kwarty. No coś dla mnie jest niedorzeczne, nie? Że...
0: Ja to pamiętam, ma taką anegdotkę, chociaż tak patrzę, gadamy znowu długo, ale akurat nie koszykarską, ale pokazującą, jak ten sport w Stanach jest często traktowany, bo kiedyś byłem na meczu baseballu.
1: Mhm.
0: Trafiłem i one są bardzo długie.
1: Byłem na Yankeesach.
0: To ja byłem w Minneapolis i one są bardzo długie.
1: Tak.
0: Mecze. I jako trafiłem, nawet nie wiedziałem, że jest to możliwe. Przyznaję się, że jestem tutaj absolutnym laikiem, jeżeli chodzi o baseball, ale była dogrywka.
1: No.
0: I nagle patrzę, a ci ludzie wychodzą, mimo że jest dogrywka, bo już po prostu... Czas na ten sport się skończył, czas wracać do
1: no
0: domu.
1: Jasne.
0: I była to grywka, ludzi wychodzą, byłem zaskoczony. No ale tak się chyba tam traktuje sport, jako taką właśnie odskocznię, wyjście z domu.
1: Tak, to często jest jakby z całą rodziną, nie?
0: Tak.
1: To jakby, no ale też jakby w odniesieniu tutaj na przykład właśnie do tych dzików, o których mówimy, bo mamy ich najbliżej, jesteśmy obaj często na meczach, ja na każdym tylko może też jesteś. I widzisz, że tutaj też przychodzą rodziny, ale jednak są zaangażowane, tak. Jakby... I to, co jest fajne, bo to też nie powiedzieliśmy, że, a warto to nadmienić, że to są takie mecze, gdzie nawet jak ktoś z członków rodziny nie do końca będzie koszykówką zainteresowany, samą koszykówką stricte, to też znajdzie coś dla siebie.
0: Mhm.
1: Bo mam taką rodzinę zaprzyjaźnioną, gdzie jest małżeństwo i mają trójkę dzieci. Jest starszy trochę syn, który bardzo lubi sport, piłkę nożną, kosza lubi i są dwie córeczki, bliźniaczki młodsze. I tak, przychodzi ojciec i syn, zakręceni koszem Maxa i oglądają kosza od początku do samego końca. Potem jest żona, która głównie tam sobie tak patrzy, co się dzieje na trybunach, kto ciekawy przyszedł na mecz, znaczy liderki sobie popatrzy, a ta koszykówka jest jakby takim tłem, nie? I są córeczki, które spędzają cały mecz w strefie dla dzieci. Tam są takie specjalne stanowisko, gdzie są jakieś tam animacje oczywiście i interesują się tym, co się dzieje na boisku tylko w przerwach, kiedy tańczą czy liderki, nie? Więc, ale to jest jakby piękne, nie? Że jakby przychodzi cała rodzina, jest tam razem, ale każdy ma coś dla siebie, nie? Więc naprawdę...
0: Prawo jest zadowolony.
1: Tak, dokładnie. I chcą wracać, nie? No i potem dzieciaki mówią, mamo, tato, kiedy znowu jedziemy na mecz?
0: No tak, to jest piękne. No dobra, no widzisz, miałem to już wejść w NBA, a zostaliśmy jeszcze na... Belka. Dobra, co teraz? Zaproponujesz
1: no
0: nam?
1: No to wiesz co, może w takim razie kawałek, który mi się... To może tak zamkniemy sobie temat Polskiej Ligi, co ty na to?
0: Dobra.
1: Kawałkiem, właśnie mówisz o takich tych nowszych rzeczach, to może kawałek, który nam tutaj tak fajnie połączy tą rodzinną atmosferę na Dzikach i to, że ta drużyna była ze sobą taką naprawdę koszykarską rodziną. Family Ties, Baby Kim z Kendrickiem Lamarem.

0: sleep, just tap in and ask where I'm at.
1: Yonomi Radio, powracamy po krótkiej muzycznej przerwie. Mike Kicks u nas w studio. Gadamy sobie dzisiaj o koszykówce. Skończyły się sezony. Prawie. No bo PLK właśnie możecie jeszcze oglądać w tym momencie chyba.
2: To ale... jest, przepraszam, że ci przerwę, to się też rzadko zdarza, że Polska Liga kończy się później niż NBA. Dobra. Kiedyś to było nie, w ogóle nie do pomyślenia.
1: Dobra, zostawmy już Polską Ligę, bo już przegadaliśmy.
2: Ale stary, to tak. Naprawdę, to jest niesamowite.
1: No że... tak, no NBA trochę nas zaskoczyło. Skończyli trochę szybciej niż się wszyscy spodziewali. Zresztą niesamowity sezon. Kto typował mistrza, czyli Nowy Jork na początku sezonu, to naprawdę musi być teraz milionerem.
2: W ogóle ten, kto wytypował ten finał. No, tak, właśnie. No bo wiadomo, że Knicksi byli mocni, ale myślę, że takiego sezonu w wykonaniu San Antonio Spurs nikt się nie spodziewał, że oni już też w tym momencie, że tak, dojdą do finału, no, i pokonają to, no aktualnego mistrza.
1: No właśnie.
2: Oklahoma City Thunder.
1: To był pewniaczek, tak, do tego finału. Oklahoma, wszyscy od początku sezonu wiedzieli, że dobra, to już wiemy, kto będzie w finale, ciekawe, kto z nimi.
2: Mało tego, grali taki sezon, że niektórzy myśleli, że pobiją rekord Bulls, że pobiją rekord Golden State Warriors, bo mało kto... Był moment, że naprawdę nikt nie był w stanie im podskoczyć w lidze, nikt nie był w stanie ich pokonać. No ale w końcu w którymś momencie ten balonik musiał pęknąć i wszyscy zobaczyli, że oni są jednak do ogrania. Były kontuzje, które limitowały po kolei gdzieś tam te największe, najmocniejsze punkty zespołu. Jalen Williams wypadł na sporo meczów i tak naprawdę nie wrócił już do końca sezonu w tej formie, w której był rok temu w sezonie mistrzowskim, a w playoffach z kolei, zwłaszcza w tym finale konferencji, bardzo mocno rozczarował podstawowy podkoszowy Chet Holmgren, który można powiedzieć nie dojechał na rywalizację San Antonio Spurs, tak.
1: A jak ty jesteś zadowolony z mistrza?
2: Czy wiesz co? Ja mogę powiedzieć, że ani się nie cieszę, ani nie płaczę, ale jako wielki fan Boston Celtics nie mogę być w tym momencie tutaj, wiesz, jarać się tym sukcesem Nowego Jorku. To znaczy powiem tak, ja uwielbiam miasto, kocham Nowy Jork, byłem i to jest jedno z moich miejsc na ziemi, w którym odnalazłem się błyskawicznie i świetnie mi tam było i naprawdę mógłbym tam, myślę, mieszkać. Ale z drużyną Knicks mam taką historię, wiesz, były te sezony, w których oni grali w finałach, kibicowałem Knicksom. Kibicowałem im, kiedy grali w 94 z Houston Rockets, byłem za Knicksami, przegrali. I potem w 99, kiedy byli underdogiem, awansowali z 8 miejsca do finału konferencji, potem do finału NBA, to była niesamowita historia. No i w finale musieli wtedy grać bez Patricka Ewinga. No i zdominowało ich San Antonio Spurs z młodym Timem Duncanem, Davidem Robinsonem. Nie dali im szans w tym finale, a też wtedy kibicowałem Knicksom, no ale nie jestem fanem drużyny tak jakby...
1: No tak, rozumiem.
2: Tak, cały czas, więc jaram się bardzo, bo to jest super historia. Po 53 latach znowu mają mistrzostwo w Nowym Jorku. Ale mam mieszane uczucia co do fanbase'u. Nie, no, po prostu jest taki, wiesz...
1: Olbrzymia...
2: Kontrowersyjny.
1: No tak.
2: Zresztą
1: no,
2: było to widać podczas finału NBA, kiedy naprawdę takie słabo się zachowywali, rzucali jajkami w Wembiego gdzieś tam pod hotelem. No wiesz, takie coś, co... No nie pochwalamy chyba tego i no, jest to dosyć słabe. Natomiast miasto totalnie koszykarskie. Żyje koszykówką... No chyba najpopularniejszy sport w tym mieście. Wiadomo, że futbol i baseball są bardzo mocne w Stanach i w Nowym Jorku również, ale to te drużyny, wiesz, wygrywały gdzieś w międzyczasie mistrzostwa NFL nie tak dawno, NHL, przecież też tam Jersey są, też wygrywali mistrzostwo NHL. W baseballu drużyna New York Yankees też tam na przestrzeni ostatnich 20 lat wygrywała, miała nawet serię mistrzowską. A na koszykarskie mistrzostwo NBA Knicksi czekali od 1970...
1: No chyba trzeciego, jeżeli 53 lata.
2: Tak, 73, dokładnie. Kilku z tych zawodników jeszcze żyje. Spike Lee jest jednym z nielicznych kibiców, który pamięta w ogóle tamto mistrzostwo. Oglądał je na żywo z ojcem, będąc dzieciakiem. A w tej chwili coś pięknego, piękna historia.
1: Ja też lubię to, że mamy pierwszy raz od dawien dawna, albo chyba pierwszy raz ever historię, że 8 rok z rzędu jest nowy mistrz.
2: Tak.
1: I to mi się podoba, bo po prostu...
2: Nie ma dynastii.
1: Nie ma dynastii, można się... W końcu twoja drużyna też ma szansę, być w finałach, albo właśnie zdobywać to mistrzostwo, to jest też piękne. No i mamy też ten jeszcze polski akcent, czyli Jeremy Sochan. No nie zapominajmy. Oczywiście jego wkład nie był jakiś olbrzymi, ale...
2: epizodyczny.
1: Ale to, że pojawia się na boisku, więc nie jest przygrzany do ławki, jak pan Kolek na przykład.
2: I też chyba warto dodać, że ja uważam, że miał też, może nie gigantyczny, bo tego nie wiem na pewno, ale wydaje mi się, że miał spory wkład w to.
1: Na pewno.
2: Jak drużyna broniła, jak miała... rozpracowaną różnych przeciwników, bo trzeba, no, jeśli nie śledzicie koszykówki, to musicie w tym momencie się dowiedzieć, że Jeremy Sochan w trakcie sezonu zmienił właśnie drużynę San Antonio Spurs na New York Knicks, więc to taka historia dosyć głośna, bo mówiło się, że bez względu na to, kto wygra mistrzostwo, to Jeremy Sochan i tak będzie miał mistrzowski pierścień, bo taka jest tradycja, że nawet jeśli w trakcie sezonu opuściłeś zespół, to jeśli ta drużyna zdobędzie mistrzostwo, to nie musi, ale może ci ten pierścień mistrzowski wręczyć.
1: Piękna historia, że mamy właśnie pierwszego Polaka z mistrzostwem. No i zobaczymy, co się wydarzy. NBA też jest, uważam, bardzo tym właśnie ekscytującym momencie. Dzieje się sporo. Już nie jest też tak, że rzucają tylko i wyłącznie trójki.
2: No te finały na szczęście nie były takie, tak. Bo... nasz ukochany Boston mnie rozczarował totalnie w playoffach, grając z Filadelfią, gdzie prowadzili już, przypomnij mi, 3-1 i przegrali trzy kolejne mecze, nie zmieniając nic w swojej grze. W momencie, kiedy jedna rzecz nie działała, czyli nie działały trójki, nie wpadały, oni nie chcieli nic zmienić, tylko grali cały czas to samo, cały czas to samo. No i cóż. No i nie dźwignęli
1: nie
2: tematu.
1: Dojechali, tak. Nie dojechali. No to chyba największe rozczarowanie playoffów. Faktycznie wiele osób stawiało na Boston, bo się fajnie rozkręcili. Jeszcze historia Jasona
2: Tatuma,
1: który wrócił po bardzo ciężkiej kontuzji, znowu do świetnej formy.
2: Tak.
1: To też warto podkreślać, że kontuzja nie przekreśla twojej kariery i możesz...
2: I to tak ciężka kontuzja. Tak. Kiedyś przy zerwaniu Achillesa praktycznie to był koniec, to oznaczało koniec kariery. Tak. Teraz człowiek wrócił do gry po niecałym roku przerwy. Ale to też jakby, myślę, że mamy duży niedosyt i jesteśmy rozczarowani tym, jak się zaprezentowali w playoffach, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że nikt się nie spodziewał, że oni w ogóle tak zagrają świetnie w sezonie.
1: Oczywiście.
2: A zajęli drugie miejsce na wschodzie, więc to był duży, duży, duży sukces. No i zresztą trener został bardzo doceniony, bo został wybrany najlepszym trenerem sezonu. No ale niestety już potem
1: no,
2: w playoffach...
1: No ale to jest ciekawie. Mi się bardzo podoba to w koszykówce, że ona jest właśnie taka nieprzewidywalna, że sezon zasadniczy, a później playoffy, to zupełnie są dwie różne sprawy.
2: I tak mało też, tego.
1: I tak w Polsce
2: nawet
1: i w
2: te
1: NBA,
2: mecze tak wyglądają, że
1: to, jest super.
2: Że to co właśnie Knicksi robili w finałach, to jest niesamowita historia, bo patrząc na to, ile minut drużyny prowadziły w tych
1: chyba
2: finałach.
1: 73% chyba Spursi mieli prowadzili.
2: Ponad 170 minut prowadzenia w meczach mieli San Antonio Spurs, a Knicksi nieco ponad 50. Co by jakby wskazywało, że ten wynik 4-1 to powinien być chyba dla San Antonio, bo Nowy Jork wygrał nieco ponad jeden mecz, 53 minuty.
1: No,
2: ale
1: gra
2: to
1: się
2: po prostu
1: gra się do końca. To jest piękny przykład tego, żeby się nie poddawać i właśnie jak w koszykówce są cuda, tak? Można tą przewagę stracić, można w ostatnim kwarcie zrobić wiele, tak jak Knicksi super pokazali, że koszykówka to jest taki właśnie sport, że nie wychodźcie
2: tak
1: nigdy
2: jest.
1: Z meczu, jak wasza drużyna przegrywa 20 punktami.
2: I no. To był, mieliśmy właśnie taki jeden mecz w tych finałach numer 4, gdzie Nowy Jork przegrywał już 29 punktami, co jest praktycznie, może nie to, że nie do odrobienia, ale to jest ktoś patrzy
1: wejść,
2: z boku
1: zmienić
2: i widzi grę tych drużyn, mówi, no kurde, oni tego już nie odrobią, przecież ci tak świetnie grają, nie pozwolą
1: tu
2: na to.
1: Tu się nic nie wydarzy już. Tak.
2: A po prostu Nowy Jork to jest drużyna jakby, tak jak kiedyś, a czy nadal się mówi na AmiWC jak Rottweilery, to powiedziałbym, że to takie, no zachowywali się jak takie po prostu psy, które cały czas nie odpuszczają, tylko gonią tą swoją ofiarę i to trochę tak wyglądało, że San Antonio słabło, skuteczność im spadała, jakby tracili gdzieś wytrzymałość, kondycję już w tym meczu, a Nowy Jork cały czas
1: nakręcał
2: do końca
1: się.
2: Konsekwentnie nakręcał się, tak jakby w ogóle dostawali jeszcze więcej sił, jak ktoś by im tam dał magiczny napój Michaela Jordana, wiesz, w przerwie meczu. No tak wyszli zmotywowani i tak fantastycznie grali. Ostatnia akcja, w której OG Anunobi dobija niecelny rzut Jalena Brunsona. Świetna rzecz, jeśli macie możliwość obejrzeć cały mecz, to naprawdę warto, a jeśli nie, to obejrzyjcie sobie chociaż jakiś skrót.
1: Skrót warto. No dobra, no to co, teraz...
2: Skoro Nowy Jork i NBA, to zagrajmy. Ale zapytam ciebie, czy wolisz NASA czy Jay-Z?
1: Nas.
2: Nas? No to w takim razie New York State of Mind.
1: Świetnie. Yeah, yeah. Yo, Black, it's time. Word. Bird's time. It's time, man. All right, begin.

0: You Know Me Radio, Mike Kicks, Studio Campusa.
1: Obecny jeszcze.
0: Jesteśmy dzisiaj koszykarscy mocno, bardziej niż zwykle. Podsumowanie sezonów PLK i NBA za nami, ale też była super ciekawa impreza w Warszawie, Mistrzostwa Świata 3x3. Wiem, że tam byłeś, akurat się nie widzieliśmy, ale wiem, że byłeś, ja też byłem.
1: Z Muszkercem się widziałem.
0: Tak,
1: za to.
0: Właśnie. Pozdrawiamy cię, Mikołaj. Ale byliśmy wtedy też tego samego dnia, ja jeszcze byłem pierwszego dnia. Super ciekawe doświadczenie. Uwielbiam, powiem ci szczerze, tę dyscyplinę i tak sobie zawsze mówię, że jakbym był...
1: Nadal jeszcze nie zagrałeś.
0: Wiem, no jakbym był młodszy, to totalnie szedłbym w to 3x3. No, w żadnym turnieju jeszcze nie zagrałem, jeszcze jest to przede mną, ale podoba mi się ta intensywność, uwielbiam to i to jest taki właśnie styl, który po prostu lubię, że nie ma przerwy, cały czas trzeba zasuwać i są te trójki, czy dwójki, no bo
1: tak,
0: jeżeli nie wiecie, to tak,
1: się
0: gra za dwa i za jeden. I te mecze mają tylko 10 minut, chociaż goście i dziewczyny też, bo były też oczywiście dziewczyny, wychodzą po prostu cali mokrzy z tych,
1: tak,
0: z tych meczy.
1: I jeszcze jedna fajna różnica dla ciebie, która by ci się bardzo spodobała, bo ty lubisz dystansu rzucać. Piłka częściej wpada do kosza.
0: No tak, tak. Chociaż jak patrzę się na to czasem, jak ja zacząłem oglądać 3x3, to nie mogłem pojąć, dlaczego oni tak słabo rzucają. No, ale wiem, rozumiem, że to jest
1: wiele aspektów. Tak, no intensywność, zmęczenie wchodzi, zwłaszcza jeśli to nie jest twój pierwszy mecz danego dnia, tylko kolejny. Wiatr robi swoje, jeśli gdzieś tam trochę jest, wiesz.
0: No tak.
1: Więc ten wiatr też jakby przeszkadza. No ale piłka jest fajna.
0: Tak,
1: bo piłka
0: mam.
1: Jest mniejsza. Rozmiarów tych piłek dla dziewczyn, czyli rozmiar 6, ale waży tyle samo, co piłka normalna męska, czyli rozmiar 7, i ma taki specjalny jeszcze bieżnik, który pomaga jakby fajną rotację na tej piłce. Naprawdę no rewelacyjnie się w nią gra.
0: Ja lubię.
1: Jak z kumplami gramy, to naprawdę czuć różnicę, kto się przekłada na skuteczność twoją.
0: Ty organizowałeś też wiele turniejów.
1: Bardzo wiele.
0: Szykujesz coś?
1: No wiesz co, w tym roku już turniej jeden zrobiłem. Oficjalny turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski 3x3. Pod warszawskich Starych Babicach, gdzie triumfowała drużyna Legii Warszawa, aktualnych mistrzów Polski w tajemnianie koszykówki.
0: Tak. A kto tam jest w składzie?
1: Wiesz co, koszykarze...
0: Młodzieżowi jacyś? Tak?
1: Nie. To są chłopaki doświadczeni, tacy około 30, którzy no, w 3x3 grają, wiesz, grają też 5x5 ogólnie, grają w drugich, pierwszych ligach. Ale całe wakacje i nawet w sezonie, jak mają czas, to spotykają się, grają ze sobą, a przede wszystkim bardzo dobrze się znają z boiska i często grają w jednej drużynie 5x5, więc to jest też ich atut, nie? Że
0: no tak.
1: Super są zgrani poza boiskiem, kumplują się, przyjaźnią się, ale też...
0: No widzisz, nawet nie wiem, że mamy mistrza Polski.
1: Mamy. Tam gra Michał Wojtyński, Damian Cechniak, Krystian Koźluch i oni mają swój system, wiesz, tam jest jeszcze Marcin Wieluński był w tej drużynie jako czwarty, a w drużynie mistrzowskiej z zeszłego sezonu był Michał Jankowski, możesz kojarzyć. Aktualnie zawodnik z Krosna, miasto Szkła Krosno, kapitan tej drużyny z Ekstraklasy, a wcześniej grał w wielu drużynach w polskiej lidze, między innymi w Warszawie kiedyś grał też w Polonii 2011, taki był słynny projekt, gdzie grał Mateusz Ponitka, Michał Michalak, no ci koszykarze, którzy zdobyli później Mistrzostwo Świata.
0: No tak, ale z mojej perspektywy wydaje mi się,
1: junior,
0: że ta 3x3, żeby osiągnąć w niej sukces, to faktycznie trzeba się poświęcić totalnie
1: tak,
0: tej dyscyplinie.
1: Tak,
0: to już
1: tak,
0: się zrobiła
1: tak. No masz,
0: inna,
1: to się już
0: inna dyscyplina
1: sprofesjonalizowało
0: sportu.
1: Przede wszystkim, bo kiedyś faktycznie było tak, że mogłeś sobie z łapanki wziąć czterech chłopaków, powiedzieć im, no dobra, to teraz pokażcie to, co macie najlepszego.
0: Tak.
1: I pewnie jakoś to będzie, może nawet wygracie. I faktycznie tak się udawało. Ale na całym świecie to się na maksa rozwinęło, bo się sprofesjonalizowało. No i aktualnie dlatego tak to wygląda, nie inaczej. Dlatego polskie zespoły tak słabo wyglądają na arenie międzynarodowej, bo my nie idziemy z tym trendem.
0: Zmienili właśnie trochę ten system i od razu wyniki siadły. Znaczy w Polsce.
1: To znaczy nie poszliśmy.
0: Polska reprezentacja zaczęła, no bo jak ktoś nie wie, w polskiej reprezentacji teraz, które oczywiście graliśmy u siebie, więc oczekiwania były duże, zagrały gwiazdy polskiej koszykówki 5x5.
1: Tak.
0: No i to nie pykło. Znaczy byli blisko, tak, ale zabrakło właśnie tych...
1: A czekaj, ale blisko czego było? Tego, żeby wygrać jeden mecz w turnieju.
0: No właśnie, no tak, ale... No ale dobrze, zostawmy, bo ma być to audycja pozytywna.
1: Tak, ale
0: dyscyplina jest
1: nie pomijajmy po prostu tego, że od wielu lat niestety nie jest koszykówka 3x3 w Polsce tak zaopiekowana i tak prowadzona, jak być powinna.
0: No pewnie. Polecam sprawdzić tą koszykówkę, bo nie tylko się fajnie gra, ale też się świetnie ogląda i tych turniejów jest coraz więcej. I dodajmy, jeżeli ktoś nie wie, to już jest sport olimpijski, oddzielna w ogóle dyscyplina sportu.
1: Tak, już 2 razy na igrzyskach, najpierw w Tokio, potem w Paryżu, więc super się to ogląda, tak. I to jest też co najważniejsze, bo no, takie są trendy w tym momencie, które wyznacza czas, który biegnie bardzo szybko. Ludzie nie mają czasu zatrzymać się, obejrzeć na przykład cały mecz piłki nożnej, koszykówki i dzięki temu, no nie mówię, że dzięki temu powstała taka dyscyplina, w której mecz trwa 10 minut i jest jakby idealnym formatem do tego, żeby skupić się tak krótko na jakimś meczu, ale no trochę tak wpasowuje się w te trendy. No jakby zegar, jakby mówię, trwa 10 minut, a sam mecz trochę dłużej, 15, 20, tak. Czasami są dogrywki, wolne, pamiętaj.
0: Wolne.
1: Gdyż my nie mamy rzutów osobistych, teraz są rzuty wolne, no, więc będę poprawiał. Tak, no wiadomo, kiedyś tak się mówiło, ale oficjalnie są już rzuty wolne. Więc te mecze potrafią tam trwać powiedzmy między 10 a 20 minut. Ale jest to mega, mega dynamiczne, bardzo szybkie. Tam po prostu nie ma czasu czasami, żeby złapać oddech, bo cały czas jesteś w ataku i w obronie, non-stop, w każdej akcji. Nie ma momentu, żebyś zatrzymał się, oparł ręce na kolanach i chwilę odpoczął. No nie ma kiedy, tylko przy rzutach wolnych, ale często jest tylko jeden rzut wolny, więc od razu musisz grać.
0: No dobra. To pogadaliśmy trochę. Na pewno musimy trochę to powtórzyć wkrótce.
1: Bardzo chętnie.
0: Przygotujemy wtedy garść ciekawostek.
1: Ale co, pod koniec sezonu ogórkowego?
0: No myślę, że to będzie dobre. Albo na początku, wiesz, no, może zrobimy takie spotkanie jakoś w październiku, jak już będziemy wiedzieli, jakie są składy, co i jak.
1: To może zaprosimy nawet zawodnika jakiegoś.
0: No byłoby super. Dobry pomysł.
1: Takiego, który też trochę się muzyką interesuje, żeby to świetnie pasowało do audycji.
0: Świetny pomysł. No dobrze, Mike, bardzo ci dziękuję, że wpadłeś do kampusa.
1: Ja jeszcze bardziej.
0: Zleciało szybko. Na koniec jeszcze mam nadzieję, że uda nam się zmieścić utwór jeden, więc powiedz, co to będzie. No i udanych wakacji, udanych gierek, do zobaczenia na boiskach.
1: Tak, nie tylko w Warszawie, ale też w całej Polsce. Ja już dziś zapraszam na pewno na wydarzenie, które będzie miało miejsce, koszykarskie wydarzenie w Gdyni 4 lipca. Jeszcze nie powiem, co to będzie, bo nie mogę, ale bądźcie czujni na skwerze Kościuszki. Będzie się coś dużego działo koszykarskiego, będę za to odpowiedzialny, więc serdecznie zapraszam. A skoro mówiliśmy o streetballu, tej koszykówce 3x3, która jest bardzo mocno powiązana ze streetballem, to na koniec kawałek właśnie z soundtracka, znaczy nieoficjalnie z soundtracka do filmu Nad Obręczą, kultowy taki streetballowy film, który rozgrywa się na Rucker Parku nowojorskim, kawałek Naughty by Nature, Take It to Your Face.
0: Dzięki, dobrej nocy i do szybkiego zobaczenia.
1: Dzięki, trzymajcie się.
0: You Know Me Radio i Groch. Cześć.

done. Never seen, never heard. Never seen, never heard.

0: akademickie Radio Campus.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

Szedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest ku... wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Czy zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą.

wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień blek

Estosse. Corrupt FM 108.9. It's that feeling.

there with two.